0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Patataj.
2: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Telewizyjnym Przebojem. Manny Marii Jopek. Witamy Państwa, słuchaczy kochanych, w dniu środkowym, w środowy poranek w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry w składzie Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Spoglądamy na zegary. Za 3 minuty zaprosimy Was na pierwsze o poranku wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: 23 września mamy w kalendarzu, to jest środa, punktualnie 6:00 i zapraszamy na wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: 17-latek miał planować zamach na szkołę i meczet. Został zatrzymany przez ABW. Żegnaj lato na rok. Oficjalnie zaczęła się jesień. Polska w najlepszej czwórce Europy. Siatkarze wygrali z Niemcami 3-0. To nie był odosobniony przypadek. Tak szef MSWiA mówi o 17-latku zatrzymanym przez ABW. Miał planować zamach terrorystyczny. Według śledczych celem ataku miały być szkoła i meczet, mówi minister Marcin Kierwiński.
2: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
1: Nastolatek przebywa w areszcie. Najcięższy z postawionych mu zarzutów dotyczy bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób. Polskie myśliwce po raz kolejny przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, poinformowało o tym Ministerstwo Obrony. Rosyjska maszyna leciała nad Bałtykiem, 40 km od polskiego wybrzeża.
3: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Dziś pierwszy dzień jesieni. W tym roku ta kalendarzowa zbiegła się z astronomiczną. Za nami równonoc jesienna, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze, a noce dłuższe.
4: No nie, no każde pory roku muszą być, nie? Tak jak i lato. Wiosna, zima. Nie lubię szarugi, nie lubię deszczu, po prostu takiego zimna.
5: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby jeszcze było trochę tego lata.
1: Przez najbliższe dni utrzyma się jednak w kraju chłodna i deszczowa pogoda. Lato jesienią może natomiast pojawić się w niedzielę, a w pełni słonecznie i ciepło ma się zrobić w przyszłym tygodniu. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W Sofii biało-czerwoni wygrali z Niemcami 3-0. Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
6: Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23. Natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna półtorej godziny.
1: Rywalem w piątkowym półfinale będzie Belgia lub Słowenia. Mecz tych drużyn dzisiaj o 16:00.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
7: Zaczynamy poranek na drogach w Wolinie. O tej porze ruch dopiero nabiera tempa, ale z każdą minutą samochodów będzie przybywać. Jeśli macie dziś coś do załatwienia rano, warto wyjechać bez pośpiechu i zostawić sobie troszeczkę czasu na przejazd. Przy niskim słońcu widoczność w niektórych momentach może być gorsza, więc okulary dzisiaj mogą się przydać.

0: Pogoda w Wolinie.
1: Przed nami w Wolinie całkiem przyjemna pogoda. Dzisiaj na niebie powinno być sporo słońca, mało chmur i raczej ma nie padać. Przynajmniej tak nas zapewniają synoptycy, ale oczywiście nie jest to pewne na 100%. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 17 stopni. Do tego wiatr jest nadal silniejszy, ale ciśnienie mamy w normie. Jutro szykuje się podobna pogoda, za to w okolicach piątku możemy już spodziewać się przelotnych opadów deszczu.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej zaprosimy was na imprezę pod nazwą Lumbago Dancing. Z jakiej okazji? Wszystko wyjaśnimy.
3: Tak, po szóstej też sprawdzimy, co nam mówi, że jesień już jest i czy to nie jest wspomniane już Lumbago. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W środę witamy. 4 po 6 gramy No Mercy.

0: Cudowny, ulubiony kawałek amerykańskich surferów z jesienią, to się nie kojarzy. No i dobrze. Dzień dobry w dzień środkowy, tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Mamy 23 dzień września, zaglądamy teraz do kalendarza.
1: No tu tutaj wybija się tylko jeden dzień. No. Pierwszy dzień kalendarzowej jesieni.
2: Nazywany również najbardziej dołującym dniem w roku, dniem starego grzyba, dniem nadchodzącego lumbago, dniem do bani albo dniem spadającego liścia.
0: Ale my witamy jesień z półobrotu i z liścia, proszę państwa. I meldujemy się w Radiu Złote Przeboje. Nasz apel poranny już za chwilę, to dajcie znać, że żyjecie, że jesteście z nami, czy jesteście jak te liście czerwoni i złoci, albo jak te drzewa jesienią jeszcze nadzy. 22 4 4 30 to jest numer telefonu do Radia Złote Przeboje. Czekamy i gramy pięknie. The Course.

0: Spice Boys. To była Sabrina z lat 80., a obecnie Sabrina prężnie działa w mediach społecznościowych. 1 300 000 fanów śledzi ją na Instagramie, no a tam chętnie pokazuje się w bikini, chwaląc się znakomitą sylwetką, jak to się mówi w takich momentach. Czas jest dla niej bardzo łaskawy. Boże, każdy by tak chciał.
1: Tak. Otóż to. Tu trzeba wspomnieć, że Sabrina, żeby się nie skupiać tylko na walorach zewnętrznych, zna więcej języków niż na przykład było pań w zespole Spice Girls.
0: O właśnie.
1: Bo zna ich aż 6. No i jedna z swoimi wdziękami jest w stanie te wszystkie spajsetki generalnie wykosić. Co nie zmienia faktu, że spajsetki śpiewają i brzmią doskonale i dlatego one już za kilka minut w radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
1: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zobacz, Stasiu, soku.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Duży wybór?
13: Jest.
12: Projekt?
13: Jest.
12: Szybka dostawa towaru?
13: Jest.
12: Wszystko jest.
13: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
12: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
13: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
12: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
13: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
14: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
15: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
14: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
15: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
14: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
15: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
0: Reklama.

0: Donna Summer w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, po naszemu nazwisko tej gwiazdy brzmiałoby mniej więcej Danuta Lato, a tymczasem pani jesień przyszła i dlatego zapraszamy na pierwszy w tym roku jesienny apel poranny. Wstali czy zamierzają zapaść w sen jesienny? 22, 4, 4 i 3, 0. Halo?
1: Halo? No. Nie wiem już, co mam powiedzieć. No. Naprawdę. Dziękuję.
2: Mówił, że jesień to najbardziej dołująca pora roku, ale to chyba było słychać.
3: Dziękujemy. Tak, dziękujemy. Za nami pierwszy tej jesieni człowiek z liściem. Gdybyście też mieli coś ciekawego do powiedzenia, to zadzwońcie pod numer 22 4 4 3 0. Czekamy oczywiście. A w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry zagramy sobie smołki, gdyż niedługo nad polskimi miastami pojawią się smogi. Minuta po 6:30.

0: To, proszę Państwa, była piosenka o kobiecej niezależności, o radości życia i prawie do zabawy na własnych warunkach. No bo niektórzy lubią bawić się na imprezach ze znajomymi, a inni leżąc pod kocykiem na kanapie, zwłaszcza jesienią. Przypomina radio Złote Przeboje, za 22 minuty będzie 7.
1: Jezu, jak się cieszę, ten przebój Klausa Mitwocha zagramy za chwilę, a wcześniej sprawdzimy, czy jest dużo samochodów na polskich ulicach, bo wczoraj był dzień bez samochodu, a dzisiaj już nie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: za dzień.
1: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, między innymi najnowszy odcinek naszego podcastu.
4: Nowy port to przede wszystkim szansa rozwoju dla firm Pomorza Zachodniego, ale na powstanie przylądka Pomerania czeka też branża logistyczna na Śląsku. Dlaczego? Opowie o tym Lukas Polaczek z DB Cargo z Zabrza.

0: których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
5: Coraz więcej samochodów pojawia się już na drogach w Wolinie. Poranek jest pogodny, ale słońce może dzisiaj utrudniać dostrzeżenie tego, co dzieje się przed Wami. Warto zwrócić na to uwagę, szczególnie przy zmianie kierunku. Jeśli ruszacie właśnie do pracy, nie próbujcie nadrabiać czasu za kierownicą. Kilka minut zapasu zdecydowanie ułatwi Wam przejazd.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Na półkuli północnej jesień astronomiczna wypada na ogół 23 września i oznacza to, że to dzisiaj?
2: Tak.
1: Że jesień tak, już jest?
2: Tak.
1: No to słuchajcie, tutaj się pojawia pytanie, co nam mówi, że jesień już jest?
3: Pierwszy krem z dyni. To jest dla mnie otwarcie sezonu jesiennego.
4: No dla mnie ostatnia przejażdżka rowerem do pracy. Tak dla mnie wygląda jesień, taka głęboka. A dla państwa, słuchaczy kochanych, co wam mówi, że pani jesień przyszła? 22 44 30 albo adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy, czekamy za najfajniejszy telefon, obiecuję. Złotą kawę porannego programu. Można dodać trochę kardamonu do kawy, cynamonu, pire z dyni i będzie dyniowe latte. 22 44 30.
0: Mamy temat.

0: kto mówił, że się lato skończyło? Nie u nas, nie u nas. No. U nas w dzień gorącego lata Big Day w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 5:07. Słuchajcie, Polak jak ma źle, to jedyne, co go może pocieszyć, to chyba to, jak ktoś inny ma jeszcze gorzej. I my właśnie teraz będziemy o tym.
1: Ceny na stacjach paliw w Polsce wysokie, no ale nie najwyższe w Europie. W najbliższych wiadomościach o 7:00 sprawdzimy, w którym europejskim kraju za litr paliwa płaci się najwięcej. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
16: 23 dzień września, to jest środa, mamy punktualnie 7. Wiadomości radia, Złote Przeboje, przed nami Iwona Barańska.
17: Policja zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Rząd mówi jasno o kolejne weta prezydenta i nie będzie pieniędzy na obniżki cen paliw. Nawigacja wysłała go na ekspresówkę hulajnogą. 21-latek jechał pasem awaryjnym trasą S3. Policja zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Został też przeszukany jeden z domów w mieście. To w związku z nowym śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa. Ale prokuratura zastrzega, że zatrzymanie kobiety było okolicznością poboczną. 47-letnia kobieta miała kierować wcześniej groźby karalne wobec ojca zamordowanej dziewczyny i jego pełnomocników. Rząd nie ma planu B, jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jeśli będzie weto, nie będzie za co obniżyć ceny, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
18: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
17: Prezydent przedstawił własny pomysł, jak obniżyć ceny paliw. Pieniądze mają pochodzić z podatku VAT od firm paliwowych. Najdroższe paliwo w Europie jest w Finlandii. Diesel kosztuje miejscami 2,90 euro, czyli ponad 12 zł. Finowie na początek października planują akcję protestacyjną. Chcą bojkotować stacje benzynowe. Rząd twierdzi, że obniżka podatków nie jest możliwa, bo Finlandia ma problemy z finansami publicznymi. Kierowcom pomoże natomiast czeski rząd, wprowadzi limity cen paliw i nałoży podatki na rafinerie. Będzie codziennie ustalać maksymalne ceny benzyny i diesla. Regulacje mają obowiązywać na razie przez październik. Hulajnogą elektryczną wjechał na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. 21-letniego mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na S3, niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku. Wezwali policjantów.
19: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
17: Mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze. Policjanci odwieźli też 21-latka na najbliższą stację paliw.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
20: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polscy siatkarze w najlepszej czwórce w Europie w ćwierćfinale pokonali Niemców 3-0 w setach do 23, 17 i 17. O finał zagrają z Belgią lub Słowenią ten mecz dziś o 16. W drugim półfinale Francja, która pokonała 3-0 Rumunię, zagra z Włochami lub Finlandią. Czeskie tenisistki pokonały Brytyjki 2-0 w pierwszym ćwierćfinale turnieju finałowego Billie Jean King Cup. Marii Buskowa wygrała z Sonej Carter, a Linda Noskowa z Katie Bulter. Ich półfinałowe rywalki wyłoni mecz Kazachstanu z Hiszpanią. Kazaszki zagrają bez liderki rankingu Jeleny Rybakin.
1: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
21: W regionie poranny ruch jest już wyraźnie większy. Na drogach spotykają się osoby jadące do pracy, rodzice odwożące dzieci i kierowcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją trasę. Przy większej liczbie samochodów warto dać sobie troszkę więcej czasu na przejazd. Słońce jest dziś mocno widoczne, więc pamiętajcie też, że może ograniczać widoczność, szczególnie gdy świeci prosto w oczy.
1: Pogoda w Wolinie.
21: Będzie słonecznie i raczej nie mamy co obawiać się deszczu. Tak do końca dnia ma wyglądać dzisiaj pogoda w Wolinie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 stopni i raczej nie powinno dzisiaj padać. Wiatr jest nieco silniejszy, ale za to ciśnienie mamy w normie, co powinno pozytywnie wpływać na wszystkie osoby, które są wrażliwe na jego wahania. Jutro jeszcze możemy spodziewać się podobnej pogody, ale w piątek wstępnie prognozowany jest już przelotny deszcz.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
16: Dzień dobry, po 7 wyjaśni się sprawa najważniejsza pod koniec każdego roku. Czy będą białe święta? My to wiemy i powiemy.
22: Po 7 dowiecie się też, skąd się biorą śliwy pod okiem. Nasze narodowe, patriotyczne, czyli polskie śliwy. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, witamy w dniu środkowym. Hit Hunter, The Pleasure Company, już teraz 4 po 7.

0: będzie śnieg na święta? Ulepimy bałwana? Czy może jednak w krótkie dni będziemy się opalać tak między 11.45 a 12.15? Mamy, słuchajcie, mamy prognozy do końca roku.
1: Koniec września będzie ciepły, nawet powyżej 20 stopni, to cieszy. W październiku też temperatura czasem przekroczy 20. Listopad ma być cieplejszy od normy o 2,5 stopnia, a grudzień o 3 stopnie. No, śniegów i mrozów nie widać.
0: Nie widać. Czyli w grudniu zamiast na sanki pójdziemy na spacer do lasu, a na Wigilię podamy świeże grzyby z młodą kapustą. Jam! To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, dzień środkowy. 12 po 7. A teraz pójdziemy w Tany. Let's Dance i David Bowie.

0: czarowanie lambady w pierwszy dzień jesieni. To jest z naszej strony A, czarowanie rzeczywistości kalendarzowej, B, myślenie życzeniowe, C, powrót sentymentalny do wakacji, do urlopu, do lata, niepotrzebne skreślić. Dzień dobry w środę!
1: Dzień dobry, jest 19 minut po godzinie 7, a co powiecie na to, że wieczorem wystawię ekran i wyświetlę film?
0: O.
1: Też nie czuć jesieni w piosence grupy Mysłowic? No to scenariusz dla moich sąsiadów już za kilka minut. Polecamy się!

0: nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
7: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Reklama.

0: Na zakupy się wybieramy, proszę Państwa, dołączycie. Warto, promka jest.
1: Słuchacz wysłał nam zdjęcie z dyskontu. Mhm. Na zdjęciu dział owocowo-warzywny i no i teraz uwaga.
0: Mama.
1: Opis. Mhm. Śliwka luz 5,99 za kilogram. No. Miejsce chowu Polska, miejsce uboju Polska.
0: Ubój śliwki, to już wiemy skąd się wzięło powiedzenie o śliwce pod okiem. A teraz przywalimy o poranku przebojem z dyskoteki z lat 80. Sissy Catch będzie śpiewać w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, w środowy poranek, 7:30.

0: Right. Wszystko w porządku, jest dobrze, jest środa. To był Christopher Cross, który na swojej pierwszej płycie umieścił różowego flaminga i to się stało jego takim logo, znakiem rozpoznawczym. Jakieś 4 dekady później odkryli to polscy celebryci latem na plażach, a nawet jeden z prezydentów różowego flaminga używał. Za 23 minuty będzie 8, to jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, w środowy poranek, za chwilę ulubiona piosenka amerykańskich kierowców ciągników siodłowych, bo tak się u nich mówi, na tiry, czyli Shania Twain, ulubiona piosenkarka. A wcześniej wystawimy zimny łokieć, zarzucimy złoty szal w naszym kapiu na szyję i przejedziemy się po polskich ulicach, żeby sprawdzić, gdzie się te ulice korkują.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Duży wybór?
4: Jest.
3: Projekt?
4: Jest.
3: Szybka dostawa towaru?
4: Jest.
3: Wszystko jest.
4: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
3: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
4: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
3: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
4: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy.

0: DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Jeżeli jesteście teraz w drodze przez region, trzeba liczyć się z większym ruchem. To pora, kiedy sporo osób jest już w drodze do pracy, więc nie każdy przejazd będzie tak szybki jak zwykle. Warto zachować troszkę cierpliwości i nie przejmować się, jeśli trzeba chwilkę poczekać. Przy słonecznej pogodzie dobrze też uważać na odbijające się światło, które może utrudniać dostrzeżenie innych.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Na półkuli północnej jesień astronomiczna wypada na ogół 23 września. A to oznacza, że jesień już jest! Ale serio? Serio? No to co nam mówi, kochanie, że ta jesień już jest? 22, 4, 4, 3, 0.
2: Jeżeli chodzi o rozpoczynającą się jesień, to chyba najbardziej wie o tym mój mąż, ponieważ wieczorem muszę podstawiać zimne stópki do ogrzania.
3: Z czym kojarzy mi się jesień? Ano z kupą liści do zamiatania. Kto ma ogród, to wie.
4: Sezon jesienny otwiera się wtedy, kiedy garnek można zostawić zupą na balkonie.
5: Co wam mówi, że pani jesień już przyszła poza zupą i bigosem na balkonie? 22, 4, 4 i 3, 0 to telefon, także mailowo można do nas napisać poranek@złoteprzeboje.pl. Za najfajniejszy głos obiecujemy złotą kawę z prowadzącymi na pudełku, tymi fajnymi, porannymi, skromnymi. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Dzięki bardzo, ale to tak bardzo nie godzisz się z tym, co się stało tej nocy. To możesz na przykład spinaczami od bielizny poprzyczepiać liście do gałęzi, żeby nie spadały. A co to się w ogóle stało?
1: No jesień przyszła tej nocy, dokładnie o 2:08. Na razie przynosi chłód i deszcz, ale synoptycy mają też dobrą wiadomość. Co wydarzy się
2: jaką?
1: W pogodzie, w najbliższych dniach. Posłuchajcie wiadomości o 8:00.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
1: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wrześniu.

0: Dostarcz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Zobacz, Stasiu, sokół.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Reklama.
16: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
17: 23 września mamy w kalendarzu i to jest środa, jest 8. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
18: Poranne alerty RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny. Jesień oficjalnie już z nami. Pierwsze dni nowej pory roku, chłodne i deszczowe. Polscy siatkarze pokonali Niemców i lecą do Mediolanu po finał Mistrzostw Europy. Kolejny niespokojny poranek we wschodniej Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dla mieszkańców Lubelszczyzny. To z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę. Wojsko poderwało też myśliwce, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operację. Przed momentem dowództwo operacyjne odwołało alarm. Putin jest skłonny się spotkać. Tak Donald Trump odpowiada na propozycję Wołodymyra Zełenskiego w sprawie trójstronnego spotkania przywódców USA, Rosji i Ukrainy. Putin chciałby zakończyć tę wojnę i myślę, że obaj chcieliby zakończyć tę wojnę, mówi amerykański prezydent. Nie chciał jednak ujawniać ewentualnych warunków porozumienia pokojowego. Zapowiedział, że będzie rozmawiał na ten temat z Zełenskim.
19: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
18: Przyszła jesień. Dokładnie o 2:08 w nocy słońce przeszło przez punkt równonocy jesiennej i od tego momentu oficjalnie weszliśmy w nową porę roku. Teraz dni będą coraz krótsze, a wieczory dłuższe. Jaka pogoda będzie towarzyszyć tym pierwszym dniom oficjalnej jesieni? chłodna i deszczowa do końca tygodnia, zwłaszcza w centrum i na wschodzie kraju. W niedzielę jednak nastąpi przełom, zrobi się cieplej, a zza chmur wyjrzy więcej słońca, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
15: W przyszłym tygodniu w zachodniej części kraju ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni, ale to jest taki scenariusz bardzo optymistyczny.
18: Jeżeli prognozy się sprawdzą, to niewykluczone, że taka pogoda utrzyma się przez kilka kolejnych dni. Nasi siatkarze są coraz bliżej obrony tytułu. Biało-czerwoni w trzech setach rozprawili się wczoraj z Niemcami i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Wygrali 3-0, choć jak mówi nasz środkowy Bartłomiej Lemański, łatwo im to nie przyszło.
20: Był to zdecydowanie ciężki mecz, mimo że wynik może tego nie pokazywać. Zakończyliśmy to w trzech setach, ale uważam, że dzięki dobrej naszej postawie.
18: Teraz Polacy lecą do Mediolanu. Tutaj rywalem w piątkowym półfinale będzie Belgia lub Słowenia. Mecz tych drużyn dzisiaj o 16:00.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
21: Poranny ruch w Wolinie oraz regionie nadal jest spory. Jeżeli macie przed sobą jeszcze kilka kilometrów, warto założyć, że przejazd może potrwać nieco dłużej. Nie ma potrzeby się spieszyć, kiedy sytuacja na drodze tego nie wymaga. Zachowajcie też ostrożność, bo w jednej chwili wszystko może być dobrze widoczne, a za moment światło może też utrudnić dostrzeżenie szczegółów.

0: Pogoda w Wolinie.
1: O poranku w Wolinie możemy spodziewać się słońca z niewielką ilością chmur. Nie powinno padać. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą dzisiaj nawet 17 stopni. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie jest w normie, dlatego warto sięgnąć po poranną kawę lub herbatę. Jutro ma być podobnie, choć na niebie pojawi się troszeczkę więcej chmur, a w piątek już możemy spodziewać się przelotnego deszczu. I ten deszcz zostanie z nami przynajmniej do soboty.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej powróci ona, legendarna Krystyna Iwona, z którą przywitamy jesień Anno Domini 2026.
2: Po ósmej też komuś z was wręczymy złotą kawę porannego programu w nagrodę za dyskusję o oznakach jesieni. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W środowy poranek gra nam Bon Jovi, 4 po 8.

0: Są takie momenty w roku, w których to natura dyktuje warunki i choćbyś był dynamiczny jak konik polny, to kochany nie podskoczysz.
1: No nie, i wtedy wkracza ona, Krystyna Iwona, żeby w delikatnych słowach wyrazić to, do czego nam brak wyrażeń cenzuralnych. Zresztą sami posłuchajcie.
2: Życie ssaków polskich.
3: Ssakom dwunożnym gwałtownie spada poziom ochoty na psoty. Leci w dół jak żółty jesienny liść. Nadeszła pora roku, w której osobniki wiekowe drepczą za młodymi z czapeczkami i szalikami.
4: Ubieraj się!
3: Wydziergane z owczej wełny mają być sposobem na gęsią skórkę. To jedyna rzecz, którą naczelne mają teraz z ptaków. Brakuje im siły, żeby latać po mieście. Często za to kichają na wszystko. Tak, przyszła jesień i baza wirusów została zaktualizowana.
2: Życie ssaków polskich. Czytała Krystyna Iwona.

0: O dziwo, są rzeczy, które trwają dłużej niż pora ciemna i zimna, która zaczęła się dzisiaj, czyli jesień, proszę państwa. Jedna z takich rzeczy to jest miłość. Everlasting Love, o wiecznej miłości. To była piosenka i śpiewała ją Sandra. 20 minut po 8 radio, złote przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, środowy poranek. My robimy wszystko, żeby tej jesieni wam kończyny dolne nie zmarzły. Za chwilę będą niespokojne nogi. Gwarantujemy. Ann Wisborn zaśpiewa Everything I Do w radiu Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKCI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu. Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
14: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent?
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
14: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Muzyka i głos AI.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat, mamy jesień, która przyszła. Przyszła jesień, no i zanim zaczniecie przerzucać sterty liści, sprawdźcie, czy nie leży w liściach jakaś blogerka modowa, jakaś jesieniara. Co nam mówi, że jesień już jest? Pytaliśmy przez cały poranek i czas na podsumowanie.
2: Jesień kojarzy mi się z walką o ustawienia kaloryfera z tymi, którzy są wiecznymi zmarzluchami.
3: Kiedy słucham radia Złote Przeboje, jesieni się nie boję.
4: O. Nie chcę się wstawać, ale za to mam więcej czasu dla swojej małżonki w łóżku.
5: Jesień to czas, gdy praca trwa od wschodu do zachodu słońca.
6: Oj tak, oj tak, oj tak. No złotą kawę porannego programu wysyłamy za ten ostatni telefon, gdyż bez zastrzyku dodatkowej, mocnej, czarnej energii uciągnąć się tego nie da. Dziękujemy za wszystkie oznaki jesieni od was, a jutro będzie Dzień Morza, więc może by tak, każdy będzie mógł dokończyć zdanie, a może by tak...
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: tacy, którzy muzykę dyskotekową z lat 80. zaliczają do kategorii guilty pleasure, czyli takich skrywanych, sekretnych przyjemności. My jawnie się przyznajemy, że po prostu lubimy sobie powspominać. A Train to Nowhere akurat zagraliśmy. Bad Boys Blue w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 29.
1: Oczywiście, oczywiście. Nie ma zysku, zagramy kombi, ale to nie jest w związku z tym, że tak pracujemy i nic z tego nie wynika, proszę Państwa. To jest dalej z miłości do tych lat 80. Bądźcie z nami, a wcześniej sprawdzimy, jak się jeździ o tej porze w kierunku roboty.

0: to promocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na

0: korzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
3: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
2: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
2: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Na drogach w regionie nadal sporo się dzieje. O tej porze część kierowców jest już w drodze do pracy, inni jadą po zakupy albo ruszają w dalszą trasę. Warto pamiętać, że rano na drodze pojawia się też więcej pieszych i rowerzystów. Szczególnie przy skrzyżowaniach i przejściach dobrze mieć ich na uwadze. Poranek jest raczej pogodny, więc oby tak dobry nastrój został z nami do końca dnia.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: nie chce wam się siedzieć 8 godzin w robocie?
1: Nie, kochani,
0: nie jesteście sami. Posłuchajcie tylko tego.
2: W Polsce około 5% pracowników zatrudnionych jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, czyli mniej niż standardowe 8 godzin dziennie.
1: No,
2: a około 94% Polaków pracuje w pełnym wymiarze godzin.
3: No tak, to już jest. Niech tylko człowiek spróbuje wyjść z pracy odrobinkę wcześniej, to od razu zjawia się szef i przypomina ci, że do końca twojej pracy zostało jeszcze 8 godzin. A teraz będzie przebój, przy którym 3 minuty 11 sekund upłyną w pracy przyjemniej. Gwarantujemy Fleetwood Mac Everywhere w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry za 8.9.

0: pamiętacie, że jak ludzkość wymyśliła sztuczną inteligencję, to w porannym programie Radia Złote Przeboje mieliśmy taki cykl pod nazwą AI OI.
1: Oj,
0: i
1: oj,
0: właśnie teraz będzie o tym oj. Oj.
2: Sztuczna inteligencja coraz śmielej wchodzi do naszego życia, a my patrzymy na nią no, z niepokojem.
0: Oj.
2: Pokazują to oj. Wyniki ostatnich badań. Więcej o tym w wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie.
3: Reklama.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
19: Skoda.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Reklama.
0: 23 września mamy dzisiaj, to jest środa, jest 9:00. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Prezydent i rząd jednym głosem o amerykańskich wojskach w Polsce. Śnieżny początek jesieni w Tatrach, warunki są trudne. AI zabierze nam pracę, sztuczna inteligencja budzi niepokój Polaków. Rząd i prezydent zapewniają i mówią jednym głosem w sprawie zapewnienia stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Podczas sesji ONZ w Nowym Jorku zarówno Karol Nawrocki, jak i obecny w Ameryce wicepremier Radosław Sikorski rozmawiają ze stroną amerykańską o jak najszybszym podjęciu decyzji w tej sprawie.
1: W tej sprawie Polska działa jak jeden mąż.
19: Tutaj, jak powiedziałem na samym początku, reprezentujemy, drodzy państwo, jedną Polskę.
2: W Stanach Zjednoczonych trwa 6-miesięczny przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, który ma zakończyć się pod koniec roku. Trudne warunki w Tatrach. Pada śnieg, górskie szlaki są mokre i oblodzone. Ostrzegamy turystów, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR.
20: Poczekajmy na tą lepszą pogodę, lepsze warunki. Żadna przyjemność wychodzenia wyżej. W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci. Nie damy rady działać właśnie ze śmigłowcem, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin. I to tutaj w takich warunkach, w tak niskiej temperaturze można się bardzo szybko wychłodzić.
2: Warunki w górach poprawią się w weekend. Będzie więcej słońca. Boimy się sztucznej inteligencji. Aż 59% Polaków uważa, że ekspansja AI doprowadzi do znaczącego ubytku miejsc pracy. Nasz kraj znalazł się wśród państw najmocniej zaniepokojonych tą rewolucją. Pisze dziś o tym Rzeczpospolita. Choć jesień dopiero się zaczęła, to przygotowania do świąt już trwają. Ruszyła rekrutacja do wolontariatu w Szlachetnej Paczce. To szansa, by zostać człowiekiem od dobrej roboty, mówi Konrad Kruczkowski ze Stowarzyszenia Wiosna.
21: Wolontariusz Szlachetnej Paczki to jest ta osoba, która odwiedza potrzebującą rodzinę, poznaje jej potrzeby, nawiązuje relacje i to już jest pierwszy etap działania Szlachetnej Paczki i pomocy, bo Szlachetna Paczka to przede wszystkim spotkanie człowieka z człowiekiem.
2: Wolontariusze mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony internetowej Szlachetnej Paczki. Po pierwsze, kierujmy się zainteresowaniami i talentami dziecka. Po drugie, zdrowy rozsądek podpowiadający, że sport to zdrowie. Jak wybrać zajęcia dodatkowe dla dzieci, żeby dzieci nie przeciążyć obowiązkami, a siebie kosztami? Pytamy o to dziś w naszym cyklu Sprawdzone Środy. Zaczynamy za godzinę polecam.
22: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Zagramy w Mediolanie o medale. Polscy siatkarze pokonali w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Niemcy 3-0. Zgodnie z planem, mówi trener Nikola Grbicz.
2: Dla mnie jest najważniejsze, że jesteśmy zdrowi i gramy na poziomie, na którym gramy teraz.
1: W półfinale Polska zagra ze Słowenią lub Belgią. A w ćwierćfinale, tyle że w Singapurze i w turnieju tenisowym, zagra Maja Chwalińska, która bardzo gładko wygrała dziś z Ukrainką Oleksandrą Olijnikową. Pokonała ją do zera i do jednego. O półfinał Chwalińska zagra z Elisę Mertens lub Barborą Krejczykową.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Na zachodzie dzisiaj będzie najpogodniej. W pozostałych regionach może przelotnie padać, wysoko w Tatrach opady śniegu. Na termometrach od 15 stopni w Krakowie, 16 w Warszawie i Gdańsku, do 18 w Szczecinie. Jutro odrobinę chłodniej.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
2: Dzień dobry, witamy się w środę, czyli w pół do weekendu, a gdyby ktoś was zapytał, czy w tym tygodniu momenty były, odpowiedzcie, no masz, pierwszy przyjemny dzisiaj.
3: Tak, teraz czekamy na kolejne i na weekendową kumulację, a czas odliczamy największymi, najfajniejszymi złotymi przebojami z lat 80. i 90. Na zegarach 4 po 9, a u nas Belinda Carlisle.

0: Fajnie jest. Niby pierwszy dzień jesieni, ale środa i humory jakoś tak coraz lepsze. No to uwaga, podbijemy jeszcze troszeczkę tę piłeczkę. Złote bilety mamy dla was na złoty jubileusz Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka, którzy razem grają 50 lat. To będzie koncert Królowie Życia.
1: Tak, fantastyczne są te koncerty ponad dwugodzinne, na których te dwie legendy wspomniane grają nie tylko przeboje kombi, ale przecież też piosenki zespołów Skywalker oraz ONA.
0: No i w tym tygodniu mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert w Łodzi w Atlas Arenie 11 października. Jeśli macie ochotę pobawić się tam razem z nami, no to zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl.
1: Tak, wejdźcie na naszą stronę, napiszcie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą wam się Królowie Życia. No i najlepsze odpowiedzi nagrodzimy właśnie biletami. Pierwsze finały już dzisiaj po 18. To było o duecie Skawiński-Tkaczyk, a przed nami inny duet George Michael, Whitney Houston w radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
1: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
2: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
3: I do dziś są kochane.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się.
0: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Masz ochotę spojrzeć na przyrodę z bliska? Zapraszamy do Wolińskiego Parku Narodowego na warsztaty terenowe. W najbliższy czwartek warsztaty terenowe odbędą się w Międzyzdrojach. Dla rodzin, dzieci i wszystkich miłośników natury. Woliński Park Narodowy. Poznaj, zobacz, doświadczaj. Szczegóły na wopn.gov.pl oraz Facebooku WPN. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją PGE.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny!
10: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną, masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak?
11: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
14: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
13: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
13: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
14: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Eddie Grant w radiu Złote Przeboje, muzyk zaangażowany w sprawy równości wszelakiej, w tym finansowej. No i zdenerwował się kiedyś na wytwórnię płytową, że zarabia dużo, a płaci mało. No i założył swoją wytwórnię niezależną, teraz sam nagrywa i sam zarabia. I w ogóle się z nikim nie dzieli, czyli po naszemu pan Eddie jest na samozatrudnieniu.
1: O, tak, a za moment u nas piosenka, która weszła na stałe do kanonu muzyki rozrywkowej, chociaż inspiracją do jej napisania przez Leonarda Cohena były tragiczne losy więźniów II wojny światowej. Wielu wybitnych artystów, takich jak choćby Sting, wykonywało swoją wersję tego przeboju, a mowa oczywiście o Dance Me to the End of Love. Gramy już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
1: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, między innymi najnowszy odcinek naszego podcastu.
3: Nowy port to przede wszystkim szansa rozwoju dla firm Pomorza Zachodniego, ale na powstanie przylądka Pomerania czeka też branża logistyczna na Śląsku. Dlaczego? Opowie o tym Lukas Polaczek z DB Cargo z Zabrza.
2: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj

0: Skoda.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: Ale śmieszne, ale śmieszne. Nie ma się co śmiać, proszę państwa. Przyszła jesień. No, no to jakby to powiedzieć, kichamy na to i spadamy, żeby nikogo nie zarazić. Do jutra.
1: Tak, jutro od rana po prostu będziemy grać na to, jak na jesień. Tak po prostu. A za dzisiaj dziękujemy. Iwona Barańska, Jodry Jaworski, Tomek Kurkiewicz. Dziękujemy, a przy mikrofonie witamy Gosię Kościelniak.
2: Dzień dobry. No i ja też się postaram kichać na to. Taki zdrowy, jesienny kich.

jesteśmy też coraz bliżej godziny 10, bo już za 5 minut 10 właśnie najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Posłuchajmy razem w Radiu Złote Przeboje.

0: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Reklama. Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
9: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
10: Wiadomości z Wolina.
11: Natalia Kuśmierz, zapraszam. 5 osób w wieku od 17 do 31 lat usłyszało zarzuty pobójcy, do której doszło 10 września w Kamieniu Pomorskim. Zdarzenie miało miejsce przed derbowym meczem rozgrywanym w Wolinie. Wszyscy zatrzymani odpowiedzą za udział w bójce o charakterze chuligańskim. Pogoda w naszym regionie będzie robiła się coraz bardziej jesienna. To oznacza też pogorszenie warunków drogowych. Droga hamowania się wydłuży, dlatego lepiej zdjąć nogę z gazu i pamiętać o zachowaniu odstępu, mówi Marzanna Boratyńska, ekspertka bezpieczeństwa.
12: Troszkę w nas drzemie taka, bym powiedziała, niefajna cecha, że nie będę utrzymywał większego dystansu od mojego poprzednika, bo może mi ktoś tam wjechać.
11: Pamiętajmy też, że coraz częściej o poranku i wieczorami jazdę mogą utrudniać także mgły. Jeszcze ciekawostka. Do Muzeum Regionalnego w Wolinie trafiły historyczne przedmioty. Problem w tym, że nie wiadomo, kto je przyniósł, ani gdzie zostały znalezione. Chodzi między innymi o fragmenty ozdób. Muzealnicy proszą anonimowego darczyńcę o informacje na temat miejsca pochodzenia zabytków. Za godzinę wspomnę za to o ogromnej potrawie przygotowanej w Świnoujściu.
10: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
13: Dorota Wartycka. Dziś w Radiu Złote Przeboje podpowiadamy, jak wybrać zajęcia dodatkowe dla dzieci, nie nakładając na nie zbyt dużo obowiązków. Czym się kierować w pierwszej kolejności? Mówi dr Anna Werner-Maliszewska, psycholożka i prezeska Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.
14: Najlepiej zerknąć, co najbardziej interesuje nasze dziecko. I obserwować, w czym jest najlepsze, tak bym powiedziała, bo psychologia pozytywna właśnie pokazuje, że lepiej jest rozwijać mocne strony, w ten sposób zadbać o nasze dziecko, czyli patrzymy, czym się interesuje, co dobrze wychodzi i żeby tutaj inwestować właśnie w zajęcia dodatkowe w tych obszarach.
13: Czy warto mimo wszystko, nawet jeśli zainteresowania obejmują co innego, namawiać dzieci na zajęcia sportowe? O tym za godzinę.
10: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
11: Około 17 stopni w najcieplejszym momencie dnia mają pokazać dzisiaj termometry w Wolinie. Będzie sporo słońca i mało chmur i raczej nie powinno padać. Do tego wiatr nadal może być momentami silniejszy, ale za to ciśnienie mamy w normie. Jutro szykuje się jeszcze podobna pogoda, za to w piątek już możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Deszcz prognozowany jest również w sobotę, a całkiem ładnie ma być od niedzieli.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
15: No dzień dobry. Czyżby to była już
9: Środa? To jest środa? Środa. Środa. No dobrze, 2 minuty po godzinie 10. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: robota nie zając.
1: Dziś zaczyna się Europejski Tydzień Sportu. To jest dynamiczna i wszechstronna inicjatywa, która skutecznie mobilizuje społeczność w całej Europie do podjęcia regularnej aktywności fizycznej, promując zdrowy styl życia i budowanie społeczności wokół sportu. A tak po ludzku? Tak po ludzku to chodzi o to, że nawet mały ruch jest lepszy niż bezruch. Czyli Tydzień Sportu promuje to, żebyśmy się ruszali, no choćby troszeczkę, ale codziennie. A że wielu z nas teraz w pracy, ja też, słucha Radia Złote Przeboje, to powiedzcie mi proszę, jaki jest najczęściej wykonywany przez Was ruch w pracy? Bo wiem, że niektórzy biegają w pracy, inni układają, jeszcze inni się schylają albo po coś sięgają, robią to bardzo często, a może tylko prawa ręka do myszki i z powrotem, do myszki i z powrotem. Dzwońcie i powiedzcie, jak to jest u Was, bardzo jestem ciekawa. I za najciekawsze zgłoszenie oczywiście po 12 już, jak sobie porozmawiamy, oddam nasz piękny kubek ceramiczny z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje, a telefon do nas 22 44 i 30. A mailem może ktoś woli? robota@złoteprzeboje.pl 22 44 i 30. Jaki jest najczęściej przez Was wykonywany ruch?

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
3: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
2: W każdą sobotę od 18:00.
3: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
10: Duży wybór?
11: Jest.
10: Projekt?
11: Jest.
10: Szybka dostawa towaru?
11: Jest.
10: Wszystko jest.
11: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
10: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
11: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
10: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
11: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Muzyka i głos.

0: Natychmiast bym się spakowała. Nawet bym nie musiała się pakować w ogóle. Pojechałabym jak stoję, po prostu od razu. Jeśli ktoś by mi zaproponował życie w zamku średniowiecznym w Irlandii. Ale życie nie jest sprawiedliwe, bo na przykład on, o kim zaraz powiemy, to miał to właśnie od swoich dziecięcych lat. A było to tak. Pochodząca z XII wieku budowla została zakupiona przez ojca piosenkarza, o którym mowa, Erica de Burgh, w latach 60. XX wieku. No i potem był gruntowny remont. Zamek przekształcono w hotel. Młody Chris de Burgh dorastał tam i dawał swoje pierwsze występy muzyczne dla przybywających gości jeszcze jako dzieciak. No i ten klimat, i rodzinne historie, i w ogóle wszystko, co się działo w tym zamku, zainspirowały go również w twórczości, bo tytuł jego debiutanckiego albumu to Far Beyond These Castle Walls, czyli daleko, daleko poza murami zamku. Czy może być bardziej romantycznie? Znaczy dla mnie nie może być, dlatego że ja uwielbiam Irlandię, ale mam nadzieję, że i wy to czujecie. No to gramy.
1: Gramy z naszej oryginalnej kasety.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu. Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert, drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
8: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
9: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
12: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
16: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
19: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
20: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
19: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
20: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
19: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
20: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
21: Reklama.

0: Robota, nie zając.
1: Dzisiaj nie tylko pierwszy dzień jesieni, ale także pierwszy dzień Europejskiego Tygodnia Sportu, w którym warto zwrócić uwagę na codzienną porcję ruchu dla zdrowotności, chciałam powiedzieć. A w związku z tym dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, jaki ruch najczęściej wykonujecie w pracy. I piszecie. Tomek, taśmuję paczuszki dyspenserem i wrzuca je do pojemnika zbiorczego. Tomku, ja Ci bardzo dziękuję, bo przy okazji dowiedziałam się, że dyspenser to jest takie urządzenie do rozwijania i odcinania taśmy, a ja mówiłam na to urządzenie taśmociach zawsze. No i dzwonicie.

0: Jakże?
1: Najczęstszy ruch wykonywany w pracy to ruch głową. Rozglądam się, czy szef patrzy, czy się
2: opiep. Z tej strony Weronika. Ja w pracy bardzo często się schylam, czyli skłony, przysiady, siad po turecku, bo z racji, jeżeli pracuję z takimi małymi istotkami jak dzieciaczki w przedszkolu, to chcąc dotrzeć do takiego dzieciaczka, to po prostu trzeba, że tak powiem, nawiązać kontakt wzrokowy. Ruchu nam nie brakuje, bo z dziećmi trzeba zatańczyć, zabawić się, więc jest fajnie.
0: Weroniko, to brzmi jak wzorcowy schemat ruchu dla zdrowia. Super. No i też cudownie się ciebie słucha. Dziękuję. Jaki ruch najczęściej wykonujecie w pracy? Do południa rozmawiamy, a o 12.30 za najciekawsze zgłoszenie oddaję już tradycyjnie w tym tygodniu kubek ceramiczny Radia Złote Przeboje. Telefon 22 44 30, a mail robota@złoteprzeboje.pl.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Kochanie, ciągle siedzisz w tym telefonie, no.
6: Szukam płytek w internecie. Nie chcę przepłacać.
7: Mam, znalazłam kaflando.pl. Ogromny wybór w mega cenach.
5: Ale czy nie wolimy zobaczyć płytek na żywo?
7: Kaflando ma salon w Szczecinie przy rondzie Hakena.
5: No, jedziemy tam.
7: Salon Kaflando. Płytki i wyposażenie łazienek. Ustowo 51 przy rondzie Hakena.
5: Jeżeli wolisz wygodne zakupy online, wejdź na www.kaflando.pl.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
0: Reklama.
13: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
1: Wiadomości z Wolina.
14: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Planowana jest budowa ponad 360 km nowych linii kolejowych w kraju. Dzięki temu pociągi ze Szczecina do Poznania mają jechać około 65 minut, a do Warszawy około 3 godzin. W planach są też nowe linie, na przykład między Trzebiatowem a Kamieniem Pomorskim. Szczegóły połączeń nie są jednak do końca znane. A w aptekach są już dostępne szczepionki na grypę. Bezpłatnie preparat mogą dostać dzieci, seniorzy oraz kobiety w ciąży. Z kolei za połowę ceny szczepionkę mogą kupić dorośli. A zaszczepić można się w co czwartej aptece w Polsce. Przypomina Marcin Piątek z Izby Aptekarskiej.
15: Pacjent, wchodząc do apteki, za jednym zamachem dostaje kwalifikację do szczepienia, dostaje receptę oraz samoszczepienie.
14: Listę aptek, gdzie można się zaszczepić, znajdziecie na stronie pacjent.gov.pl. I jeszcze ciekawostka. Ponad 700 kg leczo przygotował dla mieszkańców Świnoujścia Tomasz Laskowski. Podczas okręgowych dni działkowca ugotowano ponad 3,5 tysiąca porcji tej potrawy, a danie przygotowano na ogromnej patelni. Za godzinę powiem za to o utrudnieniach na jednej z ulic w regionie.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
16: Dorota Wartecka. Jak wybrać z gąszczu możliwości i stosów ulotek najlepsze zajęcia dodatkowe dla dzieci? O to pytamy dziś w Radiu Złote Przeboje. Poza tym, co dzieci lubią i czym się interesują, rodzice często namawiają na zajęcia sportowe. I to akurat istotne w kontekście zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zauważa dr Anna Werner-Maliszewska, psycholożka i prezeska Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.
17: Aktywność fizyczna okazuje się tu bardzo korzystna, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, więc zwiększa to szanse, że jak dziecko nam się zaangażuje w treningi sportowe, w jakiejś dyscyplinie, która rzeczywiście będzie dla nich interesująca, to trochę mniej będą spędzać czasu w telefonach i w social mediach, które ten nastrój obniżają.
16: Ile zajęć dziennie, ile tygodniowo dzieci mogą mieć dodatkowo, by zachować przy tym zdrowy umiar? O tym za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
14: Dzisiaj we Wolinie możemy spodziewać się sporej dawki słońca, małego zachmurzenia oraz tego, że raczej nie powinno padać. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 17 stopni i taka będzie też ta odczuwalna temperatura. Wiatr nadal może być miejscami silniejszy, ale ciśnienie mamy w normie, co powinno pozytywnie wpływać na wszystkie osoby, które są wrażliwe na jego wahania. Jutro szykuje się podobna pogoda, a od piątku możemy spodziewać się już przelotnych opadów deszczu.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
13: 2 minuty po godzinie 11. Dzisiaj pierwszy dzień Europejskiego Tygodnia Sportu i pierwszy dzień jesieni. Jakże się cieszymy z tych dwóch pierwszych dni. Gosia Kościelniak, zapraszam i będziemy grać gorąco.

propos dnia, tygodnia właściwie sportu i naszego dzisiejszego tematu, czyli jaki ruch najczęściej wykonujecie w pracy, bo o tym sobie rozmawiamy w cyklu Robota nie zając, to Bruce Springsteen niegdyś się nieźle nagimnastykował, bo chciał się włamać. No właściwie w sumie mu się udało. To był 1976 rok, po niezłej imprezie, po której to młody Bruce był, no powiedzmy, bardzo wesoły, przeskoczył ogrodzenie posiadłości Elvisa Presleya w Memphis. No i około godziny 3 w nocy, kiedy zauważył światło na piętrze rezydencji, po przeskoczeniu tego ogrodzenia podbiegł do drzwi frontowych, no bo chciał zapytać, czy Elvis jest w domu. Dzień dobry, czy zastałem Elvisa? Chciał osobiście podziękować królowi rock'n'rolla za wszystko. I cóż za zaskoczenie! Został zatrzymany przez ochronę, która poinformowała go, że Presley obecnie przebywa poza domem i ochroniarze grzecznie, ale zdecydowanie eskortowali Bruce'a Springsteena z powrotem na ulicę, nie robiąc sobie nic z jego tłumaczeń, że jest gwiazdą z okładek najpopularniejszych magazynów. Ja podejrzewam, że ochroniarze posiadłości Presleya słyszeli już bardziej fantastyczne tłumaczenia. Bruce Springsteen ma dzisiaj 77. urodziny, obchodzi. A wygląda jak młody Bruce. Znaczy, wygląda jak młody Bóg.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja.
1: Ogłoszenie płatne.
3: W cyklu Temat na wagę złota z Bartoszem Rączyńskim, dyrektorem zarządzającym Mennicy Apart, porozmawiam o tym, co wpływa na cenę złota i czym jest słynna złota strategia działania.
4: Na cenę złota wpływa kilka kluczowych czynników. Są to przede wszystkim stopy procentowe, inflacja, kurs dolara, sytuacja gospodarcza i geopolityczna, a także popyt ze strony banków centralnych i inwestorów. W praktyce oznacza to, że cena może się dynamicznie zmieniać i trudno jest przewidzieć jej każdy ruch. Moim zdaniem najlepszą złotą strategią jest przede wszystkim konsekwencja. Zamiast próbować przewidzieć idealny moment zakupu, warto kupować regularnie i myśleć długoterminowo. Taka strategia pozwala ograniczyć ryzyko związane z wejściem na rynek w jednym przypadkowym momencie. I przede wszystkim pomaga podejmować decyzje bez emocji.
3: Dziękuję, a słuchaczy zapraszam już na kolejne spotkanie. Więcej informacji na mennicaapart.pl. Inwestowanie w złoto wiąże się z ryzykiem.
1: To było ogłoszenie płatne.
0: Reklama.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Masz ochotę spojrzeć na przyrodę z bliska? Zapraszamy do Wolińskiego Parku Narodowego na warsztaty terenowe. W najbliższy czwartek warsztaty terenowe odbędą się w Międzyzdrojach. Dla rodzin, dzieci i wszystkich miłośników natury. Woliński Park Narodowy. Poznaj, zobacz, doświadczaj. Szczegóły na wopn.gov.pl oraz Facebooku WPN. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją PGE.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa.
10: Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.

0: my way. Codzienna porcja ruchu to codzienna porcja zdrowia. A jak wygląda najczęściej przez Was wykonywany ruch w pracy? Czytam mail. Dzień dobry. Najczęściej wykonywany ruch mojej pracy to chodzenie. Chodzę tu, chodzę tam, zbieram zamówienia, skanuję, czasem staję na palcach, czasem jest przysiad lub drabina w użyciu i tak 8-10 godzin, potem rower i powrót do domu 15 kilometrów. Także ten w zdrowym ciele zdrowy duch. Pozdrawiam serdecznie. W adresie jest słowo kwiatek, ale nie mam imienia. No i też pozdrawiam serdecznie. Dzwonicie.
1: Mój najczęstszy ruch mojej pracy to jest kierownicą. Kierować w lewo lub w prawo. I od czasu do czasu przyciskać pedał gazu. Miłego dnia, Janek.
2: Pracujemy w szkole i najczęściej ruszamy ustami. Nasza buzia to się w ogóle nie zamyka. No i głowa, która się kręci dookoła całego tułowia. Pozdrawiam serdecznie, Randa.
3: Dla mnie najlepszym ruchem jest ten, który prowadzi do wyjścia z pracy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Ja też pozdrawiam. Jaki ruch najczęściej wykonujecie w pracy? Do południa rozmawiamy. 2244 i 3-0.

0: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę?
2: Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neosine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

brzydzili się wtedy mamoną, tak? Kiedy Kora w czasie pierwszej Solidarności śpiewała rządzę pieniądza, to gwiazdy rocka nie chciały pieniędzy. Brzydzili się pieniędzmi, w cenie był bunt. Po latach, gdy zespół był już od dawna na szczycie, Kora mówiła, że chciałaby mieć znowu punkowy nastrój, ale czasy, gdy jeździli po Polsce dla sławy, chwały, prawie za darmo, należą do przeszłości. Nie oszukujmy się, mówiła, Manam jest drogą grupą i niełatwo byłoby go sprzedawać w małych salach. Kora chciała wychodzić na scenę z poczuciem wewnętrznej siły i radości, bo po to jest na scenie, żeby ludzie się dobrze czuli.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Reklama. Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
10: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
11: Wiadomości z Wolina.
12: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od Świnoujścia. Od dzisiaj możecie spodziewać się zmiany organizacji ruchu na ulicy Lechickiej. Ma to związek z przebudową drogi, co potrwa do końca marca. W ramach inwestycji powstaną nowe nawierzchnie, chodniki i zjazdy. Zjawiskowe przeloty, nietypowi goście i pola pełne migrujących ptaków. Trwa intensywny czas dla miłośników ornitologii. Swoimi obserwacjami można dzielić się z innymi, mówi Krzysztof Pawlukoić, pasjonat przyrody.
13: Już teraz na przykład lecą ptaki drapieżne, takie małe sokoły, kopczyki, które można zobaczyć i widzę w internecie też w tych aplikacjach do obserwacji ornitologicznych lesiarskich. Kopczyk jest bardzo fajnym, to jest taki mały sokół. Wyglądają bardzo atrakcyjnie, bo możemy je zobaczyć w trzech szatach.
12: A nam pozostaje już tylko wypatrywać kolejnych skrzydlatych gości. Na koniec jeszcze przypominamy o najnowszych ofertach zatrudnienia w regionie. Wolne etaty znajdziemy m.in. na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego, pedagoga specjalnego czy psychologa. A więcej szczegółów na temat tych wszystkich ofert znajdziecie oczywiście w internecie.
11: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
14: Dorota Wartycka. Dziś w Radiu Złote Przeboje mówimy o zajęciach dodatkowych dla dzieci. Czym się kierować, wybierając je i z jaką częstotliwością dzieci powinny na nie chodzić? Innymi słowy, ile tych dodatkowych aktywności i obowiązków? Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę obciążenie dziecka w szkole, mówi dr Anna Werner-Maliszewska, psycholożka i prezeska Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.
15: Jeżeli ma dużo zajęć w szkole i po południu będzie miało jeszcze dodatkowe zajęcia, no to raczej czyli jedne zajęcia po południu. Tak jak patrzymy na koncentrację uwagi u dziecka, to dobrze by było, żeby to nie sprowadzało się do tego, że codziennie ma jakieś inne zajęcia dodatkowe. Za wyjątkiem dzieci, które mają już taki swój obszar zainteresowań, hobby albo sportu i chcą niemalże codziennie trenować jakiś obszar i to nie koliduje z ich zajęciami szkolnymi.
14: Za godzinę posłuchajcie, jak zachęcić do zajęć dodatkowych
16: dzieci nieśmiałe.
11: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
17: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
11: Pogoda w Wolinie.
12: Do końca dnia w Wolinie powinno być raczej słonecznie. Zdaniem synoptyków zachmurzenie będzie małe i nie powinno padać. Termometry maksymalnie pokażą około 17 stopni. Wiatr nadal jest nieco silniejszy, ale ciśnienie mamy w normie. Jutro szykuje się jeszcze podobna pogoda. W piątek za to możemy już spodziewać się przelotnych opadów deszczu, które zostaną z nami przynajmniej do soboty. Za to w niedzielę na niebie znowu ma pojawić się więcej słońca i będzie zdecydowanie ładniej.
11: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
10: I teraz przechodzimy sobie w popołudnie środowe, a że zaczynamy tydzień sportu europejski, to może by tak kilka... Znaczy, można odmówić oczywiście, ale przysiadów tak na początek dobrego popołudnia.
18: Radio Złote Przeboje.
10: Wciąż się nie wycofuję z tego pomysłu. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz ITC.

był przebój z roku 1997 w radiu Złote Przeboje, a dwa lata później, w 1999 i nawet w 2000, naprawdę groził zespołowi The Cardigans rozpad, jak opowiadali muzycy w wywiadzie dwa lata po tym wielkim przeboju. Więc pojechali do Los Angeles na wakacyjną, taką rodzinno-zespołową terapię. I mówili, że to był drogi tydzień, ale dobrze zrobił duchowi zespołu. Byli wtedy jak para z długim stażem, która, no żeby odnaleźć utraconą bliskość, potrzebuje wyjazdu w jakieś neutralne miejsce. I to się udało. Zespół wtedy przetrwał. Teraz w Radiu Złote Przeboje Common Arts. Aha, a za kilka minut podsumujemy sobie jeszcze dzisiejszy nasz temat, czyli jakiż to ruch wykonujecie w pracy najczęściej.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
3: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
4: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
5: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
4: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
2: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Kastorama! Teoria
11: i praktyka.
10: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
11: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Kastoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Robota nie zając.
1: Codzienna porcja ruchu to codzienna porcja zdrowia, jak w latach 80. hasło. A jak wygląda najczęściej przez Was wykonywany ruch w pracy? Czytam mail. U mnie najczęściej wykonywany ruch w pracy to obrót na krześle. Pracuję przy dwóch monitorach, więc przez 8 godzin robię w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. No i w kółeczko. Jak się zaczyna tydzień sportu, to chyba mogę powiedzieć, że trenuję slalom biurowy. Tak napisał Marek z Poznania. Pozdrawiamy serdecznie. I jeszcze na deser.
2: W budownictwie nie ma ruchów powtarzalnych. To nie jest linia produkcyjna. To jest czysta akrobatyka.
3: Dzień dobry. Najczęstszy mój ruch w pracy to jest kiwanie głową na znak zgadzania się z szefem. Barbara.
1: Barbaro, to jest doskonały, zdrowy ruch. Mięśnie szyi pracują, ruch jest powtarzalny, co wpływa pozytywnie na organizm, a i na Twoją sytuację w pracy również wpływa świetnie. Także przesyłamy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje z przyjemnością. No i podkreślam, robota nie zając, więc kręćmy się, kiwajmy, kucajmy, chodźmy, bo będziemy zdrowsi, a my dla Was gramy.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
1: masz. Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Co za dzień.
5: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: Reklama.
16: Let's go.

przed nami jeden z nielicznych artystów, którzy po osiągnięciu sukcesu, stworzeniu jednych z najpiękniejszych amerykańskich piosenek i zdobyciu uznania na całym świecie postanowili zakończyć karierę i poświęcić się spokojnemu życiu z rodziną. Udało mu się to dlatego, że zaczynał stosunkowo późno, bo miał już 30 lat, za sobą pełne przygód życia i dobrze wiedział, co jest dla niego najważniejsze. I nigdy się nie uzależnił od bycia gwiazdą. Przed nami Bill Withers, Ain't No Sunshine. Inspiracją do napisania tego przeboju był piękny film Dni wina i róży z 1962 roku. Radio Złote Przeboje.

0: za 5 minut będzie godzina 13, a o 13 zawsze najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości z Polski i ze świata. No i prognoza pogody. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Prawda? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Reklama. Już prawie 13:00, zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Prokuratura wyjaśnia incydent na torach na Lubelszczyźnie. Kolejne zatrzymania w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Jeden z inicjatorów krakowskiego referendum wycofał się z wyścigu o start w wyborach na prezydenta Krakowa. Dorota Wardecka. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie incydentu na torach kolejowych koło Ułkowa w województwie lubelskim, gdzie wieczorem dwa jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na betonowe bloki. Nikt nie ucierpiał, uszkodzone zostały lokomotywy, ale nie doszło do wykolejenia składów. Na miejscu nie znaleziono materiałów wybuchowych. Są kolejne zatrzymania w sprawie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej w czasach rządów PiSu. Agenci CBA zatrzymali Piotra M. i Annę P. To dawni pracownicy kancelarii premiera w czasach PiSu i współautorzy głośnej kampanii Sprawiedliwe Sądy. Śledztwo dotyczy jej finansowania. Do zatrzymań doszło dziś rano w Warszawie na zlecenie rzeszowskiej prokuratury, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
13: Zatrzymane osoby obecnie przewożone są do prokuratury regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.
12: Kampania Sprawiedliwe Sądy miała informować o reformie sądownictwa, ale według polityków obecnej koalicji rządzącej skupiała się na dyskredytowaniu środowiska sędziowskiego. Rząd nie ma planu B, jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Tak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Jeśli będzie weto, nie będzie za co obniżyć ten na stacjach.
14: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
12: Prezydent przedstawił własny pomysł, jak obniżyć ceny paliw. Pieniądze mają pochodzić z podatku VAT od firm paliwowych. Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum odwoławczego, poinformował, że zrezygnował ze startu w wyborach na prezydenta Krakowa i przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Ten zadeklarował realizację postulatów przedstawionych przez Hoffmana. 3 irbisy śnieżne przyszły na świat w warszawskim zoo. Irbis śnieżny, nazwany też panterą śnieżną, jest jednym z najbardziej charakterystycznych drapieżników wysokogórskich. Doskonale przystosował się do życia w surowych warunkach górskich, a jego grube futra i długi ogon pomagają przetrwać niskie temperatury i świetnie kamufluje się w górach. Ma futro w kolorze beżowo-szarym w ciemne cętki.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
12: Dorota Wartycka. Zajęć dodatkowych od początku roku szkolnego jest mnóstwo. Wybierając je, kierujmy się przede wszystkim zainteresowaniami dziecka, ale też warto zadbać, by wśród zajęć znalazły się te sportowe. Jak do jakichkolwiek zajęć przekonać dzieci nieśmiałe, podpowiada dr Anna Werner-Maliszewska, psycholożka i prezeska Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.
2: Czasem dobrym sposobem na takie zainteresowanie i zaciekawienie są takie dni otwarte, gdzie można przyjść z rodzicem. I wtedy jak razem uczestniczymy i to dziecko widzi, że sobie spokojnie daje radę, czy w tej dyscyplinie, albo właśnie z rówieśnikami, to wtedy jest bardziej zachęcone, że dalej będzie chciało już indywidualnie kontynuować. Albo w weekend pokażemy, jak się w coś gra, żeby później dziecku było łatwiej w grupie z rówieśnikami, że nie jest zupełnie takie zielone w danym obszarze.
12: O nudzie i korzystaniu z ekranów, jeśli zajęć dodatkowych nie ma, powiem za godzinę.
0: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
11: W pierwszym dniu kalendarzowej jesieni tylko na zachodzie Polski bez deszczu i tam najcieplej do 18 stopni. Na południu i nad morzem 15, w Warszawie 16, a najchłodniej 14 stopni dzisiaj w Suwałkach i Białymstoku. Witamy kolejną godzinę popołudnia środowego, 3 minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak zaprasza. Największe przeboje lat 80. i 90., a więc nie może zabraknąć jej głosu.

Królowie Życia w Radiu Złote Przeboje. Mamy dla Was, jak wiecie, podwójne bilety na koncert Królowie Życia z Kawiński Tkaczyk. To będzie w Łodzi już 1 października. Pytanie konkursowe brzmi maksymalnie w 5 słowach. Napisz, z czym kojarzą się Tobie Królowie Życia. A my wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi właśnie tym podwójnym zaproszeniem na koncert. Czekamy na stronie złoteprzeboje.pl już tylko do piątku, a koncert naprawdę wyjątkowy z okazji 50-lecia pracy artystycznej, piosenki, które definiowały epoki. No nie muszę Was przekonywać, a dzisiaj wciąż wywołują ten sam dreszcz. Radio Złote Przeboje, teraz I Love You do bólu.

0: Reklama.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Masz ochotę spojrzeć na przyrodę z bliska? Zapraszamy do Wolińskiego Parku Narodowego na warsztaty terenowe. W najbliższy czwartek warsztaty terenowe odbędą się w Międzyzdrojach. Dla rodzin, dzieci i wszystkich miłośników natury. Woliński Park Narodowy. Poznaj, zobacz, doświadczaj. Szczegóły na wopn.gov.pl oraz Facebooku WPN. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją PGE.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
0: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
2: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
0: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
2: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
0: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Uwielbia eksperymentować w kuchni i gotować dla rodziny i przyjaciół, a na swoim koncie ma nawet wydane książki kucharskie. Słynął w latach 80. z zamiłowania do kolorowych garniturów, do starannie ułożonych długich włosów, no i błyszczyków do ust, i na szyi nosił kultowy wielki łańcuszek z napisem wyraźnym Nora. To było imię jego ówczesnej żony. Jest też wielkim fanem tradycyjnych nośników i posiada ogromną, prywatną kolekcję czarnych płyt. Thomas Anders, proszę Państwa. Modern Talking przed nami, Sherry Sherry Lady, rok 85. Kochamy to.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
4: Masz ochotę spojrzeć na przyrodę z bliska? Zapraszamy do Wolińskiego Parku Narodowego na warsztaty terenowe. W najbliższy czwartek warsztaty terenowe odbędą się w Międzyzdrojach. Dla rodzin, dzieci i wszystkich miłośników natury. Woliński Park Narodowy. Poznaj, zobacz, doświadczaj. Szczegóły na wopn.gov.pl oraz Facebooku WPN. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją PGE.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
6: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.

0: przyszedł, a ona spojrzy coraz głęboko w jego oczy i powie, a nawet zaśpiewa mu tak. Zanim powiesz jej, że musi już do domu iść.
1: Ale to nie był ostatni raz, przychodzisz jutro.
0: To nie był ostatni raz, także tutaj akurat ten tekst rozjedzie się z tekstem przepięknego przeboju, który przed nami.

0: Graliśmy, gramy i grać będziemy. Największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, ale znowu po 14, bo o 14 wiadomości. Dorota Wardecka.
1: Jesień przyszła, nie wiem, czy zauważyli Państwo i ty, czy zauważyłeś, ja można tak, to poczuć, tak. Jak się dzisiaj wyszło na dwór. To no właśnie kalendarzowa i astronomiczna jednocześnie, co nas czeka na początku przynajmniej tej jesieni, sprawdzimy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Reklama.
11: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl. Sponsorem programu jest Ekoserwis, odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43, www.eko-serwis.com.pl.
12: Jest 23 września, mamy środę, posłuchajmy wiadomości Radia Złote Przeboje, które przedstawi Dorota Wardecka.
13: Rosyjski Mi-8 naruszył polską przestrzeń powietrzną na 42 sekundy. To prawdopodobnie wybryk chuligański, mówi prokuratura o incydencie na torach na Lubelszczyźnie. Dziś pierwszy dzień jesieni.
14: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień.
13: Tego nie da się wykluczyć w przyszłym tygodniu. Rosyjski śmigłowiec Mi-8 naruszył polską przestrzeń powietrzną. Stało się to dziś około 11.30 na północ od miejscowości Braniewo w województwie warmińsko-mazurskim. Przekazało właśnie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Rosyjska maszyna przebywała w polskiej przestrzeni powietrznej 42 sekundy. Wojsko podrwało myśliwce. Według dowództwa operacyjnego Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej. Dwa przejścia graniczne zostały dziś ewakuowane podczas porannego zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. W Dorohusku i w Zosinie były w tym czasie m.in. autobusy z pasażerami. Anna Gmiterek-Zabłocka.
15: Alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trwał około pół godziny. Zarządzono ewakuację, by wyeliminować zagrożenie dla funkcjonariuszy i podróżnych. W Dorohusku jest wyznaczonych 650 miejsc ukrycia i tam można było się schować. Na przejściach z Ukrainą wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa. Do odprawy może podjechać tylko ograniczona liczba pojazdów. Do tego baterie Patriot i monitorowanie nieba.
13: A w kilkugodzinnym rosyjskim ataku na Kijów zginęła jedna osoba, 8 zostało rannych, przekazał mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Po tym jak w stronę Kijowa poleciały rosyjskie drony w mieście, rozległ się alarm powietrzny. Prawdopodobnie nie była to próba sabotażu, ale wszystko trzeba będzie dokładnie sprawdzić. Policjanci z Lubelszczyzny pod nadzorem prokuratury ustalają, kto podłożył betonowe bloczki na torach pod Łukowem. Jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na przeszkodę, ale nie wykoleiły się, mówi Marcin Kozak z prokuratury w Lublinie.
16: Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, zwłaszcza że miejscowa policja umieszczanie jakichś przedmiotów na torach w przeszłości odnotowywała.
13: O sprawie powiadomiono zostały m.in. ABW oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
9: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Mamy pierwszy dzień jesieni. W tym roku ta kalendarzowa zbiegła się z astronomiczną. Za nami równonoc jesienna, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze.
17: No nie, no każde pory roku muszą być, nie? Tak jak i lato, wiosna, zima. Dla mnie nie bardzo. Ja nie lubię szarugi, nie lubię deszczu, po prostu takiego zimna.
14: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką... Żeby jeszcze było trochę tego lata.
13: Najbliższe dni mają być chłodne i deszczowe. W niedzielę może się ocieplić, a w przyszły tydzień ma przynieść nieco więcej słońca.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
13: Dorota Wertycka. Stosy ulotek i szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, z którego można wybierać na niemal każdy dzień tygodnia. Dziś podpowiadamy, jak wybrać zajęcia dla dzieci. Zajęcia dodatkowe to nie obowiązek. Jeśli ich nie ma, można zająć się czymś innym lub kreatywnie się nudzić. Ważne, żeby nie było tak, że jeśli nie zajęcia dodatkowe, to nieograniczone granie w gry. I jak mówi dr Anna Werner-Maliszewska, psycholożka i prezeska Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.
18: To wtedy takie wspólnie ustalone zasady, na które dzieci się razem z nami jakby godzą, że my widzimy taką potrzebę, żeby grali godzinę dziennie albo 2 godziny dziennie i pozostałe godziny mogą przeznaczyć na zajęcia dodatkowe, gdyby chciały, albo po prostu swoją wolną aktywność taką w domu albo w okolicach domu.
13: Byle nie w okolicach ekranu, zwłaszcza wieczorem.
10: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
12: Tylko na zachodzie dzisiaj bez deszczu, a poza tym wszędzie może przelotnie popadać. W Tatrach nawet śnieg. W Zakopanem tylko 10 stopni. Na wschodzie w Suwałkach 14, w Białymstoku 16, w Lublinie też. Najcieplej dzisiaj w okolicach Szczecina. W tej chwili 19 stopni. Wzbudziła sensację, pokazując pępek w telewizji. No ale to było w latach 70. Cher zaśpiewa swój wielki przebój z roku 98, a ja cieszę się z tego powodu szalenie, jakby mnie ktoś po pępku łaskotał. Jerzy Telesiński, dzień dobry!

0: No gwiazdy, gwiazdy. A wy myślicie, że to łatwo być taką gwiazdą i tak sobie śpiewać dla ludzi?
1: Ja nie jestem osobą zbyt przebojową, że tak powiem. Raczej jestem człowiekiem wstydliwym. Dlatego jest mi zawsze ciężko wyjść na scenę.
0: No to oczywiście jest Artur Gadowski, który od czasu do czasu wpada tu do nas do studia. Największe gwiazdy i ich największe złote przeboje lat 80. i 90. mam dla was przez całą środę, obiecuję.

0: Dugoja.
1: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Sponsorem programu był EcoService, odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Czerwony dywan?
3: Nie tym razem.
2: Garderoba?
3: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
2: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
3: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do Ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
21: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
20: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
21: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
20: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
21: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
1: Reklama.

Rodzina to jest rodzina. Toni Braxton i jej mama Evelyn Braxton towarzyszyły Birdmanowi, czyli mężowi tej pierwszej, zięciowi tej drugiej, kiedy koncertował w Atlancie. Obie panie niespodziewanie pojawiły się na scenie, a panowie, proszę was, teraz wyobraźcie sobie, że nagle żona i teściowa zjawia się u was w robocie. No raj.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Z okazji przypadającego jutro Dnia Morza każdy będzie mógł dokończyć zdanie, które brzmi: a może by tak?
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
0: 15 zł.
3: Lepiej.
0: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
3: Z kuponami?
0: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl

Popękały mu wszystkie struny w skrzypcach i to z miłości mu popękały. Proszę państwa, tak to było. Ona studiowała geologię i siedziała w pierwszym rzędzie na widowni w krakowskiej piwnicy pod baranami, a kiedy Zbigniew Wodecki zobaczył ją ze sceny, nagle zaczął grać z takim zaangażowaniem, że... Tak to wszystko się zaczęło i potem chyba bardzo szybko potoczyło, mówiła o swoich rodzicach córka Katarzyna, a ja dodam od siebie, taka to była Big

0: 23 września, środa, Radio Złote Przeboje i za chwilę wiadomości. A co w nich, Dorota Wartecka?
1: ZUS ostrzega przed oszustami, którzy obiecują pomoc w załatwieniu sprawy w ZUS-ie właśnie, a tak naprawdę oszukują i wyłudzają w ten sposób pieniądze. O szczegółach w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen z energią po rabaty.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
14: Tu Radio Złote Przeboje, w środę jest 23 września. Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
15: Dwie osoby zatrzymane w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Rosyjski myśliwiec na krótko naruszył polską przestrzeń powietrzną. ZUS ostrzega przed oszustami, którzy obiecują pomoc w załatwieniu sprawy w urzędzie. W prokuraturze w Rzeszowie jest już pierwsza z dwóch osób zatrzymanych przez CBA w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Funkcjonariusze zatrzymali dziś nad ranem Piotra M. i Annę P., pracownicę Kancelarii Prezydenta. Więcej szczegółów ma dla nas Marcin Starzec.
16: Samo śledztwo dotyczy nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zatrzymana dzisiaj para to założyciele firmy Solvere. To ona, jak ustalili śledczy, za pieniądze fundacji prowadziła ogólnopolską kampanię Sprawiedliwe Sądy i odpowiadała m.in. za rozwieszone w całym kraju billboardy. Te oficjalnie miały informować o reformie sądownictwa, ale w rzeczywistości dyskredytowały środowisko sędziowskie, mówiąc na przykład o kaście sędziów i ich niesprawiedliwych wyrokach.
15: Na 42 sekundy rosyjski samolot Mi-8 naruszył polską przestrzeń powietrzną w okolicach Braniewa, przy granicy z obwodem królewieckim. Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, rosyjska maszyna wleciała w polską przestrzeń na około 300 metrów i była obserwowana przez polskie wojsko. Stało się to dziś około 11.30. Wojsko podrwało myśliwce.
11: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
15: ZUS ostrzega przed fałszywymi pośrednikami. Naciągacze oferują płatną pomoc w załatwieniu sprawy. Ofiarami najczęściej padają seniorzy albo osoby z niepełnosprawnościami, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
17: Nagabywali w internecie, na grupach w mediach społecznościowych. Teraz wysyłają listy z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające.
15: Wsparcie w wypełnieniu wniosku o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w placówkach ZUS-u albo pod numerem infolinii. Dziś na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni uroczysty pokaz nowej produkcji Piotra Domalewskiego Nasza Rewolucja. Film opowiada o miłości Grażyny i Jacka Kuroniów i ich walce o wolność, mówi producent Robert Kijak.
18: Wiemy, że film ma największą siłę rażenia i daje w pewnym stopniu nieśmiertelność.
15: Dzisiejszy pokaz odbędzie się w 50. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników, a film do kin wejdzie 11 listopada.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w wojnie?
1: Natalia Kuśmierz zapraszam. Zaczynamy od kinowej propozycji. W tym tygodniu będziecie mogli wybrać się na film 100 dni Misja Zeus. Główny bohater Kapsel i jego ekipa wkraczają w dorosłość, lecz kiedy pojawia się misja mogąca odmienić przyszłość wielu ludzi, muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. A godziny seansów znajdziecie na stronie kina Helios. Jutro z kolei odbędzie się spotkanie autorskie z Anną Partyką. Pisarka opowie o swojej najnowszej powieści Odcienie Błękitu, której akcja rozgrywa się w XVIII-wiecznej Lizbonie. Spotkanie zaplanowano o 17 w Bibliotece Publicznej w Wolinie. Na koniec jeszcze sportowa propozycja. Możecie wybrać się na świnoujskie czwartki lekkoatletyczne i zawody dla dzieci. Na każdych odbędą się różne konkurencje. Od biegów, po skoki w dal, wzwyż czy rzut piłeczką. Zapisy odbywają się w dniu zawodów od godziny 15. Więcej informacji znajdziecie na stronie osirświnoujście.pl.
19: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
14: Tylko 10 stopni w Zakopanem, w Tatrach może pruszyć śnieg, a poza zachodnią częścią Polski wszędzie może przelotnie popadać. W Suwałkach 13, w Warszawie 17, a w Szczecinie 19 stopni. No bardzo zajęta ta nasza Marzenka, no ale mimo wszystko obiecała, że jednak się tutaj dzisiaj usłyszymy. Trzymajmy kciuki. Marzena Rogalska o 15.30 w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

rozwodzie w 80 roku miał złamane serce, więc napisał tekst piosenki, którą wam zagram. No ale zanim piosenka została nagrana, to był już ponownie żonaty. Phil Collins i panowie z Genesis w radiu Złote Przeboje, czyli Clean Cleanem. To, jak się okazuje, najlepsze lekarstwo na miłość. Marzena Rogalska za chwilę w radiu Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.

0: Chris Ria i Josephine w radiu Złote Przeboje, w którym wpadliśmy z Marzeną Rogalską na pomysł, że zrobimy eksperyment. Dzień dobry, Marzenko.
1: Dzień dobry. O, jaki motor, proszę ja ciebie, przyjechał koło mnie szybko.
0: No,
1: on nie może na przykład słuchać muzyki, którą ty puszczasz, Jurek, i ja już mu współczuję.
0: No bo cały ten nasz eksperyment, panie i panowie, polega na tym, że ja wysłałem dzisiaj Marzenę Rogalską, żeby tu jeździła po ulicach i sprawdziła, czy te Złote Przeboje za kierownicą też takie pyszne. I jak ten Chris Ria i ta Josephine, powiedz.
1: Wiesz, jak Chrisa Ria ty grasz, to ja mam ciary. Powiedzmy sobie szczerze, bez podlizywania się, Jurek. Słuchać ciebie, ty masz tak radosny głos. Aha. Słuchać ciebie, to jakbyś siedział z kumplem na dobrej kawie. Wiesz, jakbyś siedział w parku na ławce. Ty jesteś bardzo optymistycznym egzemplarzem.
0: Wiesz,
1: no
0: co
1: ciebie,
0: mi się
1: Jureczku, na receptę, wiesz?
0: Mnie się wydaje, że w ogóle powinno być tak, że Złote Przeboje powinny być obowiązkowe, że drogówka powinna nakazywać takie złote... Wiesz, o ile byłoby mniej stłuczek i takich rzeczy rozmaitych?
1: Tak, i ludzie by się uśmiechali tak jak ja teraz do ciebie.
0: I tej enigmy, co to się umówiliśmy, że będziemy grać.
1: No dawaj,
0: no to
1: dawaj. Taki leciuteńki teraz taka mrzaweczka się zaczęła, wiesz? To ta enigma bardzo do tego pasuje.
0: No
1: dawaj, Jura.
0: Nóżka z gazu i robimy...

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Masz ochotę spojrzeć na przyrodę z bliska? Zapraszamy do Wolińskiego Parku Narodowego na warsztaty terenowe. W najbliższy czwartek warsztaty terenowe odbędą się w Międzyzdrojach. Dla rodzin, dzieci i wszystkich miłośników natury. Woliński Park Narodowy. Poznaj, zobacz, doświadczaj. Szczegóły na wopn.gov.pl oraz Facebooku WPN. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją PGE.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
14: Nowy port to przede wszystkim szansa rozwoju dla firm Pomorza Zachodniego, ale na powstanie przylądka Pomerania czeka też branża logistyczna na Śląsku. Dlaczego? Opowie o tym Lukas Polaczek z DB Cargo z Zabrza.
13: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
18: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

prawie trzech dekad stosuje dietę makrobiotyczną. Madonna jada produkty pełnoziarniste, warzywa i ryby, zaczyna poranki orzeźwiającym sokiem z arbuza, herbatą imbirową i wodą kokosową. Jada kilka małych posiłków dziennie. Natomiast w wywiadzie dla CNN wyznała też, że jej ulubionym deserem jest tost z dżemem truskawkowym, za to unika kawy. Dlaczego jednak po kawę warto sięgać, a dlaczego nie? O tym powiem wam po 16 w programie Dobrze Wiedzieć. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.

0: The Power i Snap w radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę mówić będziemy o tym, że jeszcze nie zaczął się dobrze sezon grzewczy, ale zaczęły się już oszustwa na opał. Więcej na ten temat punktualnie o 16.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama. Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
10: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
11: 23 września, środa. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
12: Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai, zatrzymana przez policję. Jest wyrok dla byłej kurator oświaty Barbary Nowak za pomówienie. Zaczyna się sezon grzewczy i oszustwa na opał. Policja zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie kobiety, bo nieoficjalnie miała zlecić zabójstwo trzech osób, które walczyły o ekstradycję jej syna do Polski. Matka oskarżonego naruszyła nietykalność cielesną policjanta w trakcie przeszukania mieszkania, mówi prokurator Bartosz Maliszewski.
13: Został uderzony przez kobietę, która była w tym mieszkaniu. No i to jest właśnie powodem zatrzymania tej kobiety, więc jest to czynność zupełnie niezwiązana z tym głównym śledztwem.
12: Być może jeszcze dziś zapadnie decyzja o zarzutach dla matki Bartosza G.
2: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Była małopolska kurator oświaty Barbara Nowak usłyszała dziś nieprawomocny wyrok za pomówienie byłej dyrektorki krakowskiej szkoły po śmierci ukraińskiego ucznia. Sąd wymierzył jej 6 tysięcy złotych grzywny i 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Więcej o tym Katarzyna Łenarczyk.
14: Była kurator mówiła o zaniedbaniach ze strony szkoły i jej dyrekcji. Jak mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka, sąd uznał, że doszło do pomówienia.
15: Sąd stwierdził, że to pomówienie, którego się dopuściła oskarżona, mogło poniżyć panią oskarżycielkę prywatną, a także narazić ją na utratę zaufania.
14: Była dyrektorka szkoły Urszula Mroczek-Gula od początku przekonywała, że zarzuty wobec niej były bezpodstawne. Wcześniejsze postępowania nie potwierdziły, by zaniedbania dyrekcji doprowadziły do śmierci ucznia.
12: Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Tuż przed sezonem grzewczym, tylko w ostatnich dniach, 3 mieszkańców okolic Wrocławia padło ofiarą takich oszustw. Stracili od 1000 do 8000 złotych.
16: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
12: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców opału. Dziękuję wam za wolność i solidarność, mówił premier Donald Tusk do działaczy Komitetu Obrony Robotników w 50. rocznicę jego powstania.
17: Chciałbym, żebyście wiedzieli, że jesteście nadal skarbem dla tego narodu, nawet jeśli nie wszyscy to rozumieją i że nigdy się wam nie wypłacimy. Ani ordery, ani akademie, nic. Tu nic nie wystarczy.
12: Wśród najbardziej znanych działaczy Komitetu Obrony Robotników byli Jacek Kuroń, Adam Michnik, Antoni Macierewicz, Zbigniew i Zofia Romaszewscy, Piotr Naimski, Jan Józef Lipski i Henryk Wujec.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w wojnie?
18: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Ponownie zaczynamy od kinowej propozycji. W tym tygodniu będziecie mogli zobaczyć film Totalna Magia 2. Sandra Bullock i Nicole Kidman powracają do świata nocnych intryg snutych przy świetle księżyca oraz potężnej, dziedziczonej po przodkach magii. Przy okazji będą musiały stawić czoła mrocznej klątwie. Godziny seansów znajdziecie na stronie kina Helios. A w sobotę we Wolińskim Dworku odbędzie się finał projektu Wolin – Czująca Mapa Miasta. O 18:00 zaprezentowane zostaną obrazy, nagrania i inne materiały powstałe podczas warsztatów. Uczestnicy poznają także stworzoną w ramach projektu grę miejską. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Na koniec jeszcze muzyczna propozycja dla każdego. Już w piątek w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu odbędzie się koncert Tribute to ABBA. Usłyszymy największe przeboje tego zespołu. Bilety na wydarzenie są dostępne w internecie, a początek koncertu zaplanowano o 19:30.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
19: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
2: Pogoda.
11: 19 stopni w Szczecinie, 17 w Poznaniu, 16 w Warszawie, 13 w Suwałkach, tylko 9 stopni w Zakopanem, w Tatrach śnieg, a prawie wszędzie w Polsce przelotny deszcz.
19: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
11: Od szybszego trawienia aż po poziom cholesterolu i mikrobiom jelitowy. O zaskakujących właściwościach kawy powiem wam dzisiaj o 16:30. Nazywam się Jerzy Telesiński. Witam bardzo serdecznie.

Nagrany w kościele z udziałem 30-osobowej orkiestry, jeden z najsłynniejszych utworów duetu Eurythmics powstał, no co tu dużo gadać, w dość banalnych warunkach. Padało, Annie Lennox wyglądała przez okno, Dave Stewart testował sobie nowy syntezator. Wszystko opierało się na jednej linijce i atmosferze, która przełożyła się na Złoty Przebój. O zaletach i wadach kawy powiem za chwilę, a teraz wilki w Radiu Złote Przeboje, czyli same zalety. Piękny dzień.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Sponsorem programu było Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Reklama.

0: Wtedy jak skała duet Ashford and Simpson w Radiu Złote Przeboje, w którym...
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Kawa. Wady i zalety kawy. No, słuchajcie, bo tak, kawa przyspiesza perystaltykę jelit, co może być jej zaletą i wadą, w zależności od okoliczności. Może nasilać objawy refluksu, podwyższać ciśnienie śródgałkowe u osób z jaskrą. Za to kofeina może łagodzić migrenę. Trzeba też pamiętać, że kawa może zmieniać działanie niektórych leków, na przykład może zmniejszać wchłanianie leku stosowanego w zaburzeniach tarczycy, czy tych przepisywanych m.in. w leczeniu osteoporozy. Niektóre substancje zawarte w kawie zwiększają poziom cholesterolu, inne mogą korzystnie wpływać na naczynia krwionośne. No, a niektóre ze składników kawy mogą być wykorzystywane przez mikrobiom jelitowy. Kawa może upośledzać wchłanianie żelaza, ale wpływa na hormony regulujące uczucie głodu i sytości. O tym wszystkim warto pamiętać.
1: Dobrze wiedzieć.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Z okazji przypadającego jutro Dnia Morza każdy będzie mógł dokończyć zdanie, które brzmi: a może by tak?
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 złotych premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego, gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
5: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSEI, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
10: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
13: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
14: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
13: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
13: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
14: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
15: Mamy już jesień kalendarzową, astronomiczną i rzeczywistą jesień w pogodzie. Dziś miejscami przelotnie może padać, w nocy też popada, przede wszystkim w zachodniej Polsce, a jutro bez większych zmian, zachmurzenie z przejaśnieniami, przelotny deszcz wszędzie, a na termometrach od 14 do 16 stopni jutro. Dziś natomiast jeszcze uwaga na trasie S6 na odcinku Gdańsk-Lotnisko Gdańsk-Owczarnia po kolizji 4 osobówek zablokowany pas w stronę Gdyni.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
16: Radio Złote Przeboje.
17: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

Nazwa formacji z Hamburga nawiązuje podobno do karaibskiej wyspy Santa Lucia. Właśnie w tym miejscu muzyk poznał swoją pierwszą żonę. Gumbay Dance Band w Radiu Złote Przeboje. A jeśli chodzi o zaśpiewane Sun of Jamaica, to w tej chwili w stolicy Jamajki 31 stopni. Jak dla mnie troszeczkę za ciepło.

0: Street 242, Radio Złote Przeboje. 17 się zbliża, czyli zbliżają się też wiadomości.
1: A w nich zajrzymy na stacje benzynowe. Jak blisko, jak daleko do granicy 9-10 zł za litr paliwa? Sprawdzimy to w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Sponsorem programu był EcoServis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny. Muzyka i głos AI.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
4: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
3: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
3: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Reklama.
16: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
17: Tu Radio Złote Przeboje. W środę jest 23 września. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
18: Ceny paliw mogą przebić granicę 9 i 10 zł. Węgierska policja przeszukała siedzibę instytutu, którym zarządzał były wiceminister Romanowski. Zaczęła się jesień, sprawdzamy, jaka będzie na początku. Zdaniem ekspertów niewykluczone, że jeszcze w tym roku za benzynę zapłacimy na stacjach 9, a za olej 10 zł. Dobra wiadomość jest taka, że przynajmniej najbliższe dni nie powinny przynieść podwyżek. Więcej o tym Bartosz Kądziołka.
19: Jak mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak, niepokojące są sygnały z USA, że prezydent Donald Trump mógłby wstrzymać eksport paliwa do Europy.
20: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale może się okazać, że przebijemy te psychologiczne bariery.
19: Czyli 9 zł za benzynę i 10 zł za olej. Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,99, za olej 9, a za gaz 3,9 groszy.
18: Węgierskie Narodowe Biuro Śledcze przeszukało siedzibę spółki będącej zapleczem pro-orbanowskiego instytutu, którego szefem został Marcin Romanowski. Dawny wiceminister sprawiedliwości i poseł PiSu jest w Polsce oskarżony m.in. o sprzeniewierzenie państwowych środków. Węgierska policja przekazała, że spółka zatrudniała byłego zagranicznego urzędnika, obecnie poszukiwanego listem gończym. Miał dostawać miesięcznie wynagrodzenie w wysokości ponad 40 tysięcy złotych, a praktycznie nie wykonywał żadnej pracy. Dyrektorka Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego usłyszała zarzuty dotyczące m.in. nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków. Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym niedopuszczenia do orzekania czworga wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Deutsche Welle to kolejny nadawca, tyle z Europy, który nie będzie wykorzystywać zdjęć ani nagrań produkowanych przez Biały Dom. To w geście solidarności z amerykańskimi mediami, które prezydent USA Donald Trump pozbawił dostępu do Białego Domu. Chodzi o CNN, MS Now i Politico. Mamy pierwszy dzień jesieni w tym roku. Ta kalendarzowa zbiegła się z astronomiczną. Za nami równonoc jesienna, a to oznacza, że dni będą teraz coraz krótsze.
0: No zimno właśnie. Kolory też tak są, nie? Bo widzę, że takie już liście żółte jest.
2: Każda pora roku ma swój urok.
0: Tak.
15: Tylko trzeba umieć zobaczyć zawsze te plusy, a nie minusy.
18: Najbliższe dni mają być jednak chłodne i deszczowe. W niedzielę może się ocieplić, a przyszły tydzień ma przynieść więcej słońca.
21: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Wyłącznie na zachodzie może niekoniecznie dzisiaj pokropić, a poza tym wszędzie jeszcze mogą przydać się parasole, a w Tatrach śnieg. W Zakopanem 9 stopni, w Suwałkach 12, w Warszawie 16, w Szczecinie 19 stopni. Chcecie bilety na koncert grupy Kombi? To zostańcie ze mną koniecznie. To teraz. Kochać cię za późno, a za chwilę przepis na wygraną. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

są ze sobą już 50 lat i to nie jest historia udanego małżeństwa, tylko wspólnej artystycznej drogi. Królowie życia, czyli Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk, zagrają na scenie Radia Złote Przeboje w Łodzi już 11 października, a wy jeszcze dzisiaj wygrywajcie sobie bilety na ten koncert. Kto konkretnie te bilety wygra? No, ten, kto się po nie zgłosi. A jak się zgłosić, sprawdźcie na złoteprzeboje.pl. Życzę powodzenia.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Jest niesamowicie głęboki, piękny i to wszystko, co mogę powiedzieć, stwierdził reżyser przyszłego filmu o Britney Spears, pytany o scenariusz. Powiedział to podczas gali otwarcia George Lucas Museum of Narrative Arts w Los Angeles i więcej nie chcę powiedzieć, więc musimy być cierpliwi. No i będziemy. Britney Spears w Radiu Złote Przeboje, no bo to my gramy wam największe przeboje lat 80. i 90.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jeśli chcesz.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Reklama.
8: Złote przeboje w drodze.
9: Pochmurne i deszczowe są te pierwsze dni kalendarzowej i astronomicznej jesieni. Wieczorem może w wielu regionach przelotnie padać, w nocy też popada, miejscami też może być mglisto, zwłaszcza w centrum i na wschodzie, a jutro w ciągu dnia przelotny deszcz na przemian ze słońcem, a na termometrach od 14 do 16 stopni. Na A1 ostrożnie między Kamieńskim a Piotrkowem Trybunalskim. Utrudnienia na 370 kilometrze.
8: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
10: Radio Złote Przeboje.
11: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: Mike Oldfield, Maggie Reilly, Moonlight Shadow. To był rok 83, ale nie zapominamy tego, że jest rok 2026, że macie ochotę posłuchać doskonałej muzyki, a jeszcze przy okazji wygrać bilety. No ale co, będę wchodził w kompetencje Tomka Brela? Znowu się wygadałem, co?
1: No już trochę wszedłeś, powiem szczerze, bo to miała być niespodzianka. Z niespodzianki nici, ale bilety faktycznie będą, moi drodzy, po 18.

0: Ależ ja lubię ten kawałek. Pięknie, takie złote przeboje, no to tylko u nas. Największy hit lat 80. i 90. Za chwilę 18:00, startujemy z całą muzyką. Wcześniej sprawdzimy pogodę i wiadomości sportowe.
1: Radio Złote Przeboje.

0: o złote przeboje.
1: Sponsorem programu był Ecoservice. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
2: Reklama. Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Wygenerowano z AI.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Reklama.
3: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.ekomyślnikserwis.com.pl.
4: 18 już prawie, a to oznacza, że w Radiu Złote Przeboje czas na wiadomości sportowe.
5: Sport w 30 sekund.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska pokonała Aleksandrę Olejnikową 6-0, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego rangi WTA 500 w Singapurze. Mecz z Ukrainką trwał równo godzinę. Kolejną rywalką Polki będzie Belgijka Elise Mertens, którą Chwalińska pokonała w tegorocznym Roland Garros. Anastasios Papapetrou będzie sędzią głównym meczu Polska kontra Bośnia i Hercegowina w piłkarskiej Lidze Narodów. Grek w przeszłości sędziował polskim klubom Legii i Rakowowi w rozgrywkach europejskich. Mecz w piątek o 20:45 na Stadionie Narodowym.
7: Pogoda.
4: W nocy najładniej w centrum i na południu, tu rozpogodzenia miejscami na krańcach wschodnich nad morzem, a po północy także w zachodniej części kraju przelotne opady deszczu, miejscami silne zamglenia. Na termometrach nocą od 4 do 8 stopni. Jutro w dzień sporo chmur, ale też i liczne przejaśnienia, miejscami przelotny deszcz, na północnym zachodzie możliwe burze. Temperatura od 14 do 17 stopni. Coś na otarcie łez by się przydało po takiej prognozie. Sprawdzałem też prognozy długoterminowe, no i wygląda na to, że weekend nam się szykuje wyjątkowo ładny, powyżej 20 stopni, no i sporo słońca. I to lubimy najbardziej. A skoro już prognozujemy, no to coś mi mówi, że na pewno jeszcze dzisiaj będę miał dla was podwójne bilety na koncert zespołu Kombi 11 października w Łodzi. No i za chwilę podpowiemy, jak te bilety zdobyć.

be the small town boy, czyli chłopak z małego miasta. Sprawdziłem Glasgow, skąd pochodzi Jimmy Somerville. Wcale nie jest takie małe. No a Londyn, gdzie powstał zespół, no to już w ogóle. Dobrze, teraz przenosimy się do innego miasta, do miasta Łódź. Dzisiaj kolejne bilety, no bo przecież od początku tygodnia zapraszamy się na fantastyczne muzyczne wydarzenie. 50 lat na scenie Grzegorza Schawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Trasa koncertowa nosi wszystko mówiący tytuł Królowie Życia. Zapraszam Was do Łodzi na 11 października. Zadanie bardzo proste. Warto się pojawić na naszych stronach internetowych, no i w 5 słowach opisać, z czym kojarzą Wam się Królowie Życia. Na pewno przed 20 wybiorę najciekawsze Wasze odpowiedzi i do kogoś zadzwonię. Mam 2 podwójne bilety do Łodzi. Radość będzie podwójna. Edyta Bartosiewicz teraz.

0: Dangerous Street w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej Edyta Bartosiewicz, która od czasu do czasu do nas wpada. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy o tym, jak reaguje, kiedy słyszy swoje piosenki w radiu. No i okazało się, że w odróżnieniu od innych artystów, którzy myślą o tym, żeby nagrać swoje piosenki jeszcze raz, Edyta Bartosiewicz po prostu bardzo się cieszy.
1: Cieszę się, że one są wciąż puszczane i że komuś mogą sprawić przyjemność, wiesz. Ktoś może mieć fajny dzień dzięki nim, ktoś się może z nimi utożsamiać, bo jednak dużo takiego zwrotu od ludzi miałam, że wiesz, co jest najfajniejsze, że stajesz się w pewnym momencie częścią czyjegoś życia. Nie znasz tej osoby, a jesteś tak bliski jak rodzina.
0: No dobrze, tyle Edyta Bartosiewicz w Radiu Złote Przeboje. Teraz muzycznie powędrujemy do połowy lat 90. Nasz kraj wyglądał zupełnie inaczej, w końcu to było 30 lat temu. Szczyty list przebojów też wyglądały inaczej. Na przykład tak, Blue System.

Blue System w Radiu Złote Przeboje. No tak brzmiała połowa lat 90. Tymczasem w Polsce połowa lat 90. No też brzmiała zupełnie inaczej, no bo przecież pamiętamy, w 95 roku pojawiła się pierwsza płyta zespołu ONA. No i cały świat zaczął wyglądać inaczej. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, pół wieku wspólnej pracy. Z tej okazji przypominam, mam dla Was podwójne bilety na koncert Królowie Życia do Łodzi na 11 października. Jak zdobyć bilety? Zapraszam niezmiennie na złoteprzeboje.pl, a z panami z zespołu Kombi na pewno jeszcze dzisiaj słówko zamienimy.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.ekomyślnikserwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
3: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
2: W każdą sobotę od 18:00.
3: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Duży wybór?
7: Jest.
6: Projekt?
7: Jest.
6: Szybka dostawa towaru?
7: Jest.
6: Wszystko jest.
7: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
8: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
7: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
8: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
7: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Mamy niskie ceny.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Reklama.
18: Złote przeboje w drodze.
19: Dopiero w niedzielę ma się nieco ocieplić, a być może po weekendzie będzie więcej słońca. Na razie przed nami pochmurne i deszczowe dni na początku jesieni. A w tych jesiennych warunkach zwalniamy na A4 na odcinku węzeł Udanin-Gościsław. Na 118 kilometrze zderzenie ciężarówki z busem. Uwaga na jezdni w stronę Wrocławia.
18: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
20: Radio Złote Przeboje.
21: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Obrzyj się na parę chwil.

0: Wiosna, ach to ty, w Radiu Złote przy Bogiem Marek Grechuta. No, biorąc pod uwagę, że właściwie to jesień nam się dopiero zaczęła, no to do wiosny jest wyjątkowo daleko, tak daleko, że nawet nie ma co liczyć. Ale jesień też zapowiada się koncertowo fantastycznie, no bo przecież jeszcze dzisiaj na pewno pojawią się podwójne bilety na koncert zespołu Kombi w Łodzi. Obiecałem, że z panami z zespołu Kombi zamienimy słówko, no tym bardziej, że ich znajomość to jest grubo ponad pół wieku.
1: Graliśmy od pierwszej klasy ogólniaka, był to 68 chyba rok w ogóle. Spotkaliśmy się 1 września, przypadkowo dogadaliśmy się, że interesuje nas jakaś tam muzyka, te same rzeczy, no i zaczęliśmy knuć.
0: No, za chwilę z Grzegorzem Skawińskim jeszcze słówko zamienimy.

0: Tak brzmiał rok 2009, to Sheryl Cole w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że dzisiaj słówko zamienimy na pewno z Grzegorzem Schawińskim, na którego koncert was gorąco zapraszam. Przypominam, Kombi Królowie Życia w Łodzi 11 października. Tymczasem jak się okazuje, to, że Grzegorz Schawiński został muzykiem, wcale nie było takie oczywiste.
1: Oj, miałem różne pomysły. Muzyka była zawsze obecna w moim życiu i gdzieś tam bardzo chciałem być muzykiem, ale równie silną pasją było malowanie i to nie malarstwo ścienne, że tak powiem, tylko miałem nawet w pewnym momencie pewien dylemat, czy iść gdzieś tam bardziej w kierunku plastyki, czy może jednak muzyki. Ale muzyka wygrała i nie żałuję tego.
0: Grzegorz Schawiński kiedyś nam opowiadał, że w gospodarce permanentnego niedoboru przed laty nie było oczywiście gitar w sklepach, albo były strasznie drogie. No i pierwszą gitarę postanowił sobie zrobić sam. Co było dalej?
1: No cóż, zacząłem na niej grać, jakoś tam się uczyć. Miałem takiego kolegę z bloku naszego, z sąsiedztwa, piętro wyżej mieszkał i on właśnie nauczył mnie pierwszych akordów grać na gitarze i, że tak powiem, sobie akompaniowałem do śpiewu. Była to jakaś chyba 6. klasa szkoły podstawowej. Tak, tak.
0: Grzegorz Schawiński i Waldemar Tkaczyk. Zobaczycie ich i usłyszycie w Łodzi 11 października. Bilety na ten koncert na pewno pojawią się jeszcze dzisiaj w Radiu Złote Przeboje.

0: Wykonanie świętego Elma i Jump R w radiu Złote Przeboje, pięknie, muzycznie, filmowo. Za chwilę wiadomości sportowe, na pewno też sprawdzimy, co szykuje na jutro pogoda.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: Cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
16: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
17: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
18: Zobacz, Stasiu, sokół.
19: Gdzie? Nie widzę.
18: No tam, patrz.
19: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
18: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
20: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
19: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
20: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
21: Na pewno jeszcze przed godziną 20 ktoś dowie się, że idzie na koncert zespołu Kombi. Łódź 11 października, ale to wszystko przed 20. Tymczasem 19 właśnie minęła. Czas na wiadomości sportowe.
22: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Sport w 30 sekund.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nasi siatkarze poznali swoich półfinałowych rywali w Mistrzostwach Europy. Będą nimi Słoweńcy, którzy pokonali w turnie Belgów 3-1. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecz o medale w sobotę. Kamil Grabara przeszedł operację zerwanego więzadła w kolanie. Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski poinformował o tym w mediach społecznościowych. Czeka go nawet 7-miesięczna przerwa. Hiszpanki zostały pierwszymi finalistkami piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20, które rozgrywane są w Polsce. W półfinale pokonały 2-0 Włoszki.
22: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
22: Pogoda.
21: Jutro w dzień sporo chmur, ale też liczne przejaśnienia, miejscami przelotny deszcz, a na północnym zachodzie możliwe burze. Temperatura od 14 do 17 stopni. W nocy najładniej będzie w centrum i na południu, tu rozpogodzenia, miejscami na krańcach wschodnich, nad morzem, a po północy także na zachodzie przelotny deszcz. Miejscami silne zamglenia i mgły. Na termometrach w nocy od 4 do 8 stopni.
4: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
21: 19 już za nami, przed nami środowy wieczór w programie Cała Muzyka. W planach m.in. zespół OMD, który bardzo często nas odwiedza. No a teraz pojawi się artysta, który chcielibyśmy, żeby nas odwiedzał częściej. Sting i zespół Police. Piosenka, która przed laty była przez jakiś czas najchętniej graną piosenką w radiostacjach na całym świecie.

To zespół OMD w Radiu Złote Przeboje. No pewnie już zawsze będę pamiętał niezwykłą rozmowę z panami z zespołu OMD, jak to opowiedzieli mi o swoim pierwszym koncercie w Polsce w latach 80. Koncert był niezwykły z dwóch powodów, bo po pierwsze publiczność w latach 80. znała każde słowo i śpiewała razem z nimi, a po drugie, no to względy finansowe. Niektórzy tę historię znają, jak to dostali wynagrodzenie w złotówkach, no i nie mogąc ich wywieźć, ani oficjalnie wymienić na inną walutę, postanowili wszystko wydać na miejscu. No i pewnie dlatego mają takie miłe wspomnienia związane z naszym krajem. Tu Radio Złote Przeboje, program Cała Muzyka, za chwilę Perfekt, teraz Bette Davis Eyes i Kim Carnes.

0: Chcemy być sobą, czyli zespół Perfect w Radiu Złote Przeboje. No prawdziwa legenda, której słuchamy od kilku dekad. Nie tylko nasz ulubiony zespół, ale też ulubiony zespół gwiazd. No przecież pamiętam, jak to Krzysztof Ibisz nam opowiadał, że zakochany jest w Perfekcie właściwie od samego początku.
1: Pamiętam pierwszy wywiad z zespołem Perfect. No i była taka rozmowa, że nowy zespół, siedział w studiu Zbyszek Hołdy z Grzesią Markowski. No i było właśnie nowa kapela i prowadzący pyta, a no więc jak się będziecie nazywali? Oni mówią Perfect. A on mówi, a dlaczego właśnie Perfect? Na co chyba Zbyszek Hołdys powiedział, bo będziemy najlepsi.
0: Tyle Krzysztof Ibisz. Zespół Perfect, czyli kilka dekad na scenie, równie długi i imponujący staż ma zespół Kombi. Przy okazji przypominam, na pewno jeszcze przed 20 będę miał podwójne bilety na ich koncert do Łodzi na 11 października. Jak zdobyć te bilety? No jeżeli jeszcze nie byliście, to zapraszam na złoteprzeboje.pl. Znajdziecie na to sposób.

0: Tak naprawdę nazywa się Juan Francisco Secada Martinez, ale cały świat zna go oczywiście jako Johna Secadę. Niedługo, już za kilkanaście dni, będzie obchodził kolejne, które to 65. urodziny. Muzycznie będzie pięknie, za kilka minut w radiu Złote Przyboje Pet Shop Boys i Opus.
1: To jest radio Złote Przyboje.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Reklama. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Zobacz, Stasiu, sokół.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
14: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
14: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiska w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Pięknie, Opus i Life is Life w Radiu Złote Przeboje. Zespół Opus, czyli trochę zespół jednego przeboju, ale co ciekawe, Life is Life jest kompozycją, która debiutowała kilka razy. No bo tak, najpierw w 84, potem rok później, potem 10 lat później w 94, potem był 2008 i 2011. Panowie wyciągnęli z tego kawałka wszystko, co było do wyciągnięcia. To już za kilkanaście minut obiecane bilety na koncert Kombi do Łodzi na 11 października. Gdzieś w Polsce zadzwoni telefon i to będę ja z bardzo dobrymi wiadomościami. No a teraz panowie, którzy też niczym zespół Kombi przypadkowo się spotkali, tylko oni nie w szkole, a w pewnym sklepie, no i też od słowa do słowa zaczęli ze sobą rozmawiać. No i pięknie rozmawiają. Do dzisiaj Pet Shop Boys.

0: To Szade w Radiu Złote Przyboje. Jej ostatni koncert, o ile dobrze pamiętam, odbył się w 2011 roku chyba. No na szczęście panowie z zespołu Kombi koncertują zdecydowanie częściej. Najbliższy ich koncert to 11 października w Łodzi. No i na tym koncercie słuchaczy Radia Złote Przyboje na pewno nie zabraknie. Na widowni między innymi Marta. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Słuchaj, od dawna jesteś fanką zespołu Kombi?
1: Tak, od dawna. No mąż mnie zaraził i to już będzie ponad 20 lat.
0: Myślałem, że od samego początku.
1: No zasługa męża, zasługa męża.
0: Zadanie było bardzo proste. W 5 słowach opisz, z czym kojarzą ci się królowie życia. Pamiętasz, co napisałaś?
1: Tak, pamiętam. Apetyt na życie bez korony.
0: Apetyt na życie bez limitu, dokładnie.
1: Bez limitu,
0: bez
1: tak.
0: Limitu. Słuchaj, bez limitu. Jak dla mnie wszystko się chyba zgadza, miało być 5 słów i jest. No to co, to idziesz na koncert?
1: Super, cieszę się bardzo.
0: Mam nadzieję, że z mężem.
1: Tak, ucieszy się na pewno.
0: Słuchaj, no to pozdrawiam, dużo dobrego życzę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Ale fantastycznych wpisów na naszych stronach internetowych jest zdecydowanie więcej. Teraz jest ze mną Dariusz. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Dariusz, czyli największy fan zespołu Kombi w Polsce, czy to prawda?
3: Jak najbardziej, jak najbardziej.
0: Od dawna jesteś fanem?
3: Od lat 80.
0: Czyli przerabiałeś historię z nas, jak to Kombi zamieniło się w Kombi pisane przez 2 i, tak?
3: Tak jest, to wszystko było. Z moich czasów pamiętam, że na osiedlu głośniki wystawiałem z Radia Amator, puszczałem Słodkiego Miłego Życia ludziom na dole.
0: Ku ciesze gawiedzi. Słuchaj, zadanie było bardzo proste. Z czym kojarzą ci się królowie życia w 5 słowach? Przeczytam, co napisałeś, dobrze?
3: Jasne.
0: Luksus, pieniądze, zabawa, sława, wolność. Wszystko się zgadza, jak dla mnie 5 słów. 5 też jest, naliczyłeś?
3: Tak, oczywiście, tak miało być.
0: No to jak tak miało być? To słuchaj, to idziesz na koncert w takim razie?
3: No i zarobisz. Bardzo się cieszę.
0: Też tak uważam. Darku, no to widzimy się w takim razie gdzieś tam przed sceną, okej?
3: Okay? Super, bardzo dziękuję.
0: No a kolejne bilety już czekają na was. Zapraszam na złoteprzeboje.pl. W 5 słowach napiszcie, z czym kojarzą wam się królowie życia.

0: Jennifer Page w Radiu Złote Przeboje. No jest w niektórych kawałkach siła na tyle wielka, że po prawie 30 latach od premiery potrafią powrócić w pięknym stylu w reklamie. 20 za chwilę i nasza radiowa strefa gości. Zostańcie z nami, będzie ciekawie.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Niskie ceny.
10: Masz ochotę spojrzeć na przyrodę z bliska? Zapraszamy do Wolińskiego Parku Narodowego na warsztaty terenowe. W najbliższy czwartek warsztaty terenowe odbędą się w Międzyzdrojach. Dla rodzin, dzieci i wszystkich miłośników natury. Woliński Park Narodowy. Poznaj, zobacz, doświadczaj. Szczegóły na wopn.gov.pl oraz Facebooku WPN. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją PGE.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
14: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
13: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
13: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
14: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
15: Kategoria trawienie.
16: Po jednej nutce.
15: Ciężko na żołądku.
16: A teraz?
15: Uczucie pełności.
16: Dobrze, i ostatni.
15: Gazy.
16: Świetnie, a co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Trawisto.
17: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
18: Duży wybór?
19: Jest.
18: Projekt?
19: Jest.
18: Szybka dostawa towaru?
19: Jest.
18: Wszystko jest.
19: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
18: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
19: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
18: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
19: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.

0: bardziej wyludnione miejsca, bo jakby jest cała infrastruktura, tylko że ona jest nieczynna, gdyż nie ma turystów. I kiedy idziesz zimą plażą na spacer, to twoje ślady są jedyne na śniegu. Wydaje mi się, że to sprzyja takiemu poczuciu wolności i chyba też to sprzyja też spędzaniu czasu samemu ze sobą. Ja bardzo lubię być sama na plaży. To nie jest możliwe w sezonie i to poczucie, kiedy to morze jest tylko twoje, las i możesz tam być sam ze swoimi myślami, to jest niezwykle inspirujące i na pewno daje mi... Oddaje mi tą całą energię, której bardzo potrzebuję, żeby czuć jakąś równowagę. Plaży w sezonie, bo to jednak plażing i parawaning to są plagi i raczej trudno tam znaleźć spokój i wypoczynek. Natomiast moje kochane miejsce na wakacje to Mazury i Kaszuby. I znam takie miejsca, gdzie jest absolutnie ciemno w nocy, gdzie gwiazdy są na wyciągnięcie ręki, gdzie czujesz się, jakbyś był częścią jakiejś większej społeczności, gdzie woda jest absolutnie czysta, gdzie też można obserwować niesamowicie rzadkie okazy ptaków, ryb i tak naprawdę jak już tam jestem, to mi się nie chcę wracać do domu i nie chcę w ogóle wyjeżdżać za granicę, bo jestem dumna z tego, że mamy takie miejsca i modlę się, żeby jak najmniej osób się o tym dowiedziało, bo to są miejsca bezcenne.
1: No trochę pod hasłem wiem, ale nie powiem, może nie

0: aniž o tą moją kompozycję. No, no.
1: Ryni Jusis w jednym z wywiadów przyznała, że sukces piosenki Zakręcona odrobinę ją zaskoczył, kiedy wszystkie stacje radiowe w Polsce zaczęły nagle ją grać. Ale też Ryni Jusis od dziecka doskonale wiedziała, co chce w życiu robić.
0: Ja wiedziałam, co chcę robić, wydaje mi się, że od jakiegoś 5-6 roku życia. Wtedy chciałam być najpierw pianistką, a kiedy odkryłam, że improwizując jeszcze do tego mogę śpiewać i pisać teksty, to natychmiast jakoś to wszystko połączyło i pamiętam, że w pierwszej klasie podstawówki napisałam hymn dla mojej klasy. Jakby to już były kompozycje łączące również jakieś tam pierwsze poczynania tekstowe. Oczywiście się dzisiaj z tego śmieję i wspominam to z rumieńcem. Ale myślę, że jak się tak we wczesnym właśnie dzieciństwie zaszczepi takie kreatywne podejście do muzyki, to już jest nieodwracalne.
1: Dziecięca pasja to jedno, talent to drugie, ale też pewnie historia Ryni Jusis potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby na swojej drodze nie spotkała producenta o pseudonimie Jaro.
0: On mnie zaprosił do Chórków, później stał się producentem mojej debiutanckiej płyty. W międzyczasie jeszcze poznaliśmy Michała Urbaniaka i parę osób, które nam na samym początku bardzo, bardzo, bardzo pomogły. I też mam nadzieję, że właśnie to, że pochodziliśmy w sumie z mojego miasta, ale takiego prężnego i kreatywnego, dało nam takie poczucie, że mamy siłę walczyć o swoje i iść do przodu bez kompleksów. I pamiętam, że spędziliśmy z Jarem miesiąc w Nowym Jorku właśnie u Michała Urbaniaka na jego zaproszenie. I to był taki czas, kiedy dojrzeliśmy i uwierzyliśmy w swoje siły i od tamtej pory myślę, że ta machina cała ruszyła.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj Reniusis, która, jak już opowiadała, dorastała w miejscu, o którym przed laty marzyliśmy wszyscy bez wyjątku. Morze, rejon Koszalina i Mielna. Choć z drugiej strony, kiedy my marzyliśmy o tym, żeby tam wypoczywać, Reniusis tam ciężko pracowała.
2: Niekoniecznie był to nasz wybór, ale dzisiaj też postrzegam to jako wielką naukę szacunku dla pracy. Taki kurs samodzielności, bo ja zamiast wjeżdżać na wakacje, przez wakacje zawsze pracowałam, skąd nie mówię, że jak w Chinach byłam wykorzystywana jako dziecko do pracy, ale ciągle jakby tej pracy było tyle dużo, że można było ją podjąć w każdym wieku i nauczyło mnie to takiego poczucia, że wszystko, co zawdzięczasz, to zawdzięczasz sobie i właśnie i własnej pracy.
1: Reniusis, prócz gigantycznego talentu, pracy, miała też, jak sama twierdzi, mnóstwo szczęścia do pozytywnych duchów na swojej drodze. Spotkała przecież producenta Jaro. Na swej drodze spotkała również Michała Urbaniaka. Reniusis też wspomina Adama Sztabę, z którym spotkała się jeszcze w szkole muzycznej.
2: Znam Adama właśnie ze szkoły muzycznej w Koszalinie i wspominam naszą znajomość z ogromnym sentymentem, dlatego że Adam bardzo nas zawsze mobilizował, przede wszystkim do bycia kreatywnym, bo Adam jest właśnie też tą osobą, która nie tylko odtwarzała fantastycznie kompozycje innych, ale jak tylko, nie wiem, zapomniał klucza do domu, to po prostu siadał na wycieracy i pisał etiudy. Mieliśmy to szczęście, że dyrektor naszej szkoły wykładał improwizację, co jest bardzo rzadkie w ogóle w podstawowej szkole muzycznej czy w liceum. I w naszej szkole naprawdę można było po godzinach, po lekcjach improwizować. Nikt nie uważał, że to jest nie na miejscu. Zachęcono nas do tego. I w maturalnej klasie udało nam się stworzyć przedstawienie, które wystawiliśmy na deskach Teatru Dramatycznego w Koszalinie. I to było rzeczywiście na pewno powstało pod ogromnym wpływem musicalu Metro. Natomiast to było libretto, które stworzył też Marcin Perzyna, który też dzisiaj jest też bardzo aktywny w sferze organizacji przedstawień muzycznych. Adam napisał tego muzykę, a ja grałam tą główną rolę. I mówiliśmy po prostu o swoich marzeniach, o tym, co wtedy grało w naszych duszach. Zagraliśmy tylko 13 spektakli, gdyż rozjechaliśmy się po maturze na studia w różne miejsca Polski. No i co, z Adamem gdzieś tam mijamy się do dziś i myślę, że jest w nas taka solidarność regionu i będziemy się wspierać.
1: Muzyka Reniusis często wyprzedzała swój czas. Tak było choćby z płytą Elektronika. Aż nadszedł czas kultowy, jak się okazało po latach transmisji. Płyty, która zawierała m.in. utwór Kiedyś Cię Znajdę.

0: To też było zaskoczenie, bo płyta poprzedzająca właśnie transmisję Elektronika nie odbiła się żadnym praktycznie echem. Rozgłośnie jeszcze uważały, że to jest za trudna muzyka. To była muzyka klubowa, house'owa. Kiedy pojechaliśmy w trasę, miałam wrażenie, że publiczność nie umie do niej tańczyć, do tej muzyki. A ja zafascynowana tym, co się dzieje w londyńskich klubach, bardzo chciałam też poeksperymentować z tymi brzmieniami. Nie ukrywam, że to był taki dosyć trudny moment artystyczny dla mnie, bo miałam wrażenie, że to była praca u podstaw, moja trasa koncertowa, że jakby edukowaliśmy publiczność, pokazywaliśmy im nowe brzmienia i oni tak naprawdę po raz pierwszy je poznawali na naszych koncertach. I kiedy 2 lata później odwiedziliśmy te same kluby już z transmisją, a radia zakochały się w piosence Kiedyś Cię Znajdę, to było już spijanie śmietanki, to kluby były wypchane po brzegi, wszyscy tańczyli te utwory, wiedzieli, gdzie jest raz i przeżywali te utwory, mimo tego, że mam wrażenie, że ta płyta wcale nie jest łatwiejsza od Elektroniki. Po prostu publiczność musiała dorosnąć, prawdopodobnie też nasza praca dała jakieś rezultaty, właśnie te trasy poprzedzające. No i to też było piękne zaskoczenie, bo ta piosenka była przez wiele tygodni na różnych pierwszych miejscach list przebojów i to jest takie wzruszające, kiedy zdajesz sobie sprawę, że ta piosenka też w pewien sposób przechodzi do historii.
1: Wspominaliśmy już dzisiaj, że Reni Jusis miała wyjątkowe szczęście do spotykania na swojej drodze dobrych ludzi. Tak było na przykład z producentem Jaro, ale nie tylko.
0: W dużej mierze przypadek rządzi naszym życiem. Tuż po tym, jak poznałam Jara, jadąc pociągiem do Warszawy, poznaliśmy Michała Urbaniaka, który też nas wtedy zaprosił do Nowego Jorku. Wydaje mi się, że przypadek ma ogromne znaczenie, ogromny wpływ na nasze życie. Ostatnio z moimi kolegami z zespołu po koncertach oglądaliśmy serial poświęcony świetnemu producentowi muzycznemu Dr. Dre, The Deviant Ones, i to jest dokument o tym, jak przypadek stworzył największych producentów muzycznych w Stanach. Jak oni w pewnym momencie, pewnego dnia, w pewnym czasie, w pewnym miejscu po prostu trafiali na artystów. Wtedy nie było internetu, nie można było tego obserwować. Po prostu trzeba było gdzieś kiedyś wpaść na siebie, pokazać swoje możliwości, poczuć chemię, zacząć z sobą współpracować i nagle z osób, które były takie, nie wiem, nieporadne życiowo, nagle okazało się, że to są tytani pracy i nagle okazało się, że piszą hity znane za chwilę na całym świecie. Więc ten serial mnie utwierdził w przekonaniu, że talent to nie wszystko. I jeszcze potrzebny jest ten łód szczęścia i ten przypadek.
1: A dzisiaj Reni Jusis w Pewnego Razu w Muzyce. I jeszcze oczywiście się nie rozstajemy.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w Pewnego razu w muzyce Reniusis, jakiej nie znaliście. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy z Reniusis o tym, czego słucha, kiedy nikt nie widzi. O tak zwanej liście przyjemności, którą ma na pewno każdy z nas, ale nie każdy chce się do tego przyznać.
2: Tak zwane guilty pleasure, czyli takie rytuały, które sprawiają mi przyjemność, o których się nie przyznaję. I to są czasami takie piosenki, których uwielbiam słuchać, i to jest na przykład George Michael, Careless Whispers. I to jest taki hit, prawdopodobnie tak wielki jak Last Christmas, zażynany co roku święta. I ten George Michael, jak go słucham, to naprawdę jest to dla mnie jakieś przeżycie mistyczne i wydaje mi się, to musi być komiczne z boku, patrząc na mnie, jak ja wtedy się doskonale czuję, kiedy tego słucham. Chociaż ten utwór uważam za wybitny i że ma ogromną wartość i nie podważam jakby tej kompozycji, bo uważam ją za piękną. No ale wiadomo, że już jest w jakiś sposób archaiczna, więc myślę, że no, nie wszystkie utwory mają w sobie taką moc, że będą się broniły również za 50 i 100 lat. Chociaż te piosenki właśnie czarnoskórych wokalistów, kompozytorów z lat 60. 70. do dzisiaj, chociażby też Stevie Wonder, to są utwory, które chyba totalnie wyprzedziły epokę, dlatego że one dzisiaj brzmią doskonale i ja nie zmieniłabym tam ani dźwięku. Ale to samo słuchałam również ostatnio, zasłuchiwałam się po muzyką Marka Bielińskiego, jak wiele z tych utworów do dzisiaj jest aktualnych. I nawet wydaje mi się, że nie warto byłoby ich przerabiać, tylko po prostu zmasterować być może. Więc no są utwory, które te próby czasu pokonają i są, które sobie z tym nie dają rady, ale my też byliśmy wtedy niedoświadczonym słuchaczem i to zawsze był troszkę przypadek, czego słuchasz, albo to, co ci podsuwa radio, albo starszy brat, wiesz, kuzyn, mama, tata. Kiedyś poznałam

0: odpowiedzialny słuchaczem i same kształtują ten swój wybór. My byliśmy też zdani na gusta redaktorów muzycznych, którzy je kształtowali i rzeczywiście to też mogło być bardzo dla nas takim pięknym oknem na świat.
1: W naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce gwiazdy, jakich nie znacie. Dzisiaj Reniusis. Kiedyś, pamiętam, znalazłem historię, że na jednym z koncertów występowała przed Leroyem. Zadałem pytanie, jak to było naprawdę, no i wtedy dowiedzieliśmy się rzeczy niezwykłych.
0: Wiesz co, ja nawet mieszkałam u Leroya przez, nie wiem, miesiąc, dwa z Jarem, nagrywając jego pierwszą płytę właśnie w jego domu. Więc prowadziliśmy wspólną kuchnię, jedliśmy wspólne posiłki codziennie. Myślę, że się zaprzyjaźniliśmy. Czy grałam przed nim koncert, tego już nie pamiętam. Na pewno też wiele razy gdzieś tam, oprócz tej współpracy studio, byliśmy też razem w Nowym Jorku, gdzieś tam imprezowaliśmy. I jest taką osobą, która na pewno na tym początku mojej kariery miała bardzo dobry, pozytywny wpływ na mnie, bo podziwiałam go wtedy, jak chłopak po prostu praktycznie znikąd nagle stał się totalnym odkryciem i sprzedało jakieś miliony płyt wtedy. Więc to był bardzo poważny debiut. No i też to było dla mnie takie zaskakujące, że osoba, która ma taki język charakterystyczny w tych tekstach, nagle okazuje się, że jest normalnym, fajnym chłopakiem, nie wiem, tatą, przyjacielem i że jest bardzo ciepłą osobą.
1: Czy to oznacza, że imprezowy imidż Leroya niekoniecznie jest prawdziwy?
0: No, oczywiście, że imprezował jak mało kto i bardzo często też zapraszał nas na takie imprezy, na które ja na przykład kiedyś powiedział, jedziemy do Lords of Brooklyn, chłopaków na imprezę. Ja zostałam w domu w Nowym Jorku, powiedziałam, nie, sorry, ja już aż tak na taką grubą siłową imprezę nie pojadę. Oczywiście nic się tam złego nie wydarzyło, ale dla mnie to były takie propozycje rzeczywiście, wiesz, dziewczyny, która no, oglądała się trochę filmów Spike'a Lee. Nie byłam tak odważna, a Leroy wydaje mi się, że to było właśnie takie spełnienie jego marzeń, żeby znaleźć się w tym hip-hopowym świecie amerykańskim i sobie

0: Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy z Reniusis na tematy imprezowe, no bo w końcu uwielbia scenę klubową. Poruszyliśmy temat używek. No i Reniusis udzieliła bardzo pięknej i prostej odpowiedzi.
1: Najlepszą używką jest muzyka. Ja wtedy odpływam, odjeżdżam, wchodzę w trans. Pamiętam, jak bodajże na studniówce, czy na takim jakimś balu maturalnym, tańczyłam kilka godzin pod rząd, jakby bez przerwy i nasi nauczyciele mówią, to jest niesamowite, wy nawet nie zejdziecie się napić wody, po prostu wystarczy wam włączyć światła, muzykę i właśnie to jest ten trans, który do dzisiaj też jakby celebruje słuchanie muzyki z tłumem na koncertach, na festiwalach. Nie tylko jakby lubię być na scenie, ale lubię też bardzo słuchać innych artystów i poddawać się tym emocjom, będąc w takim licznym tłumie.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: wskazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
4: Kochanie, ciągle siedzisz w tym telefonie, no.
5: Szukam płytek w internecie. Nie chcę przepłacać.
6: Mam, znalazłam kaflando.pl. Ogromny wybór w mega cenach.
4: Ale czy nie wolimy zobaczyć płytek na żywo?
6: Kaflando ma salon w Szczecinie przy rondzie Hakena.
4: No, jedziemy tam.
6: Salon Kaflando. Płytki i wyposażenie łazienek. Ustowo 51 przy rondzie Hakena.
7: Jeżeli wolisz wygodne zakupy online, wejdź na www.kaflando.pl.
8: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
11: Ula Myszkini, se witam w magazynie Co jest grane. Będziemy wędrować po wyspach Wolin i Uznam i jak zwykle po całym zachodnim Pomorzu. Na początek przypominamy, że już w najbliższą niedzielę wystartuje bieg Wikinga, ale więcej na ten temat w rozmowie z prezesem spółki Przystani Wolin Jarosławem Tarnowskim. Zapraszam.
10: Co jest grane w Wolinie?
12: Witam Państwa serdecznie. Jarosław Tarnowski, prezes spółki Przystań Morska Wolin.
13: Czy ja dobrze widziałam, panie prezesie, już jakiś czas temu, że jak świeże bułki rozeszły się miejsca i nie ma już wolnych miejsc na bieg Wikinga?
12: Tak, zgadza się. Dodam nawet więcej. Już bardzo dawno temu rozeszły się te nasze pakiety startowe, ponieważ było to dobre półtora miesiąca temu, czyli połowa sierpnia. Wszystkie pakiety zostały wyprzedane, co nas oczywiście bardzo cieszy, aczkolwiek nie będę ukrywał, że gdybyśmy mieli tych miejsc 500, to podejrzewam, że również by się sprzedały.
13: A jest szansa, że jakieś miejsca wrócą, że ktoś zrezygnuje? Czy jest szansa, że jeszcze będzie można uzyskać miejsce i pobiec?
12: Oczywiście, zawsze jest taka szansa, aczkolwiek są to nikłe szanse z tego względu, że nasze wydarzenie, które współorganizujemy razem z Klubem Sportowym Wyspa, jest wydarzeniem, gdzie ludzie bardzo z dużą ochotą przyjeżdżają do nas i faktycznie, jeżeli się pojawi takie miejsce wolne, to tylko i wyłącznie w dniu wydarzenia. Jeżeli takie będzie, to wynikało będzie z tego, że ktoś się po prostu nie zjawił.
13: W waszym biegu biorą udział całe ekipy, całe kluby biegowe. Jaka jest największa reprezentacja z jednego, powiedzmy, miejsca, która przyjeżdża na bieg?
12: Ciężko powiedzieć, ponieważ tych ekip, tych drużyn jest naprawdę dość sporo. Z tego, co ostatnio przeglądałem listy startowe, to widziałem, że na pewno jest bardzo dużo biegaczy ze Świnoujścia. Mamy również biegaczy ze Szczecina, z Kołobrzegu. Są również nasi lokalni mieszkańcy, czyli oczywiście cała nasza gmina Wolin. Sąsiadujące z nami gminy Dziwnów, Międzyzdroje, czy chociażby Kamień Pomorski. Więc ciężko określić, która jest największa, ale oczywiście cieszymy się z każdej, która do nas przyjeżdża.
13: Proszę nam opowiedzieć o trasach, które można wybrać podczas biegu.
12: Tak, dokładnie. Staramy się tutaj rozpieszczać, że tak to określę, naszych biegaczy i nie tylko biegaczy, ponieważ mamy również kategorię Nordic Walking. No, głównym biegiem jest bieg na dystansie 10 tysięcy metrów. No i oczywiście mamy jeszcze biegi towarzyszące, czyli na dystansie 5 tysięcy metrów i 15 tysięcy metrów.
13: Jest też bieg dla dzieci.
12: Tak, zgadza się. W tym roku

0: uruchomiliśmy dodatkowe zapisy właśnie dla najmłodszych. Tutaj też ciekawostka, mieliśmy zaplanowane 160 startów i te nasze pakiety również rozeszły się w przeciągu dosłownie miesiąca. Także tu, pomimo tego, że jest to pierwsza edycja związana właśnie z biegiem małego Wikinga, to te pakieciki bardzo szybko się rozeszły.
1: Co może wskazywać na to, że przyjadą całe biegowe rodziny.
0: To na pewno, to na 100%.
1: Poza udziałem w biegu, czy będą jakieś widowiskowe wydarzenia, na które mogą przybyć też osoby, które same nie będą biegły?
0: Tak, oczywiście. Co roku staramy się tutaj, żeby nasi zawodnicy byli zaskakiwani przez nas. Zacznę może od najmłodszych, ponieważ jak co roku przygotowujemy tak zwany kącik malucha, gdzie są profesjonalni animatorzy, gdzie są osoby, które zajmują się dziećmi, będą skakańce, będą dmuchańce, będzie malowanie buziek, warkoczyki, jakieś zadania sprawnościowe również dla najmłodszych, ale oczywiście jeżeli ktoś starszy będzie chciał wziąć udział w takiej zabawie, nie zabronimy. Oczywiście również dla starszych zawodników uważam, że sam udział w tym naszym wydarzeniu to jest ta główna nagroda i główny element, dla którego przyjeżdżają, właśnie ta rywalizacja, sprawdzenie samego siebie, więc to są takie chyba główne elementy, dla których tutaj nasi zawodnicy się pojawiają w Wolinie.
1: Czy wszyscy zawodnicy jakoś się przebierają, czy to tylko nieliczna grupa?
0: Chcielibyśmy, żeby wszyscy się przebrali, aczkolwiek nie ma tutaj nacisku z naszej strony. Dlatego też dla tych najlepiej przebranych przygotowaliśmy jak co roku nagrody rzeczowe dla tych właśnie najlepiej przebranych. Mam tych kategorii naprawdę dość sporo, nie tylko za przebranie, mamy dla najstarszego zawodnika bądź zawodniczki, oczywiście mamy kategorie open, mamy kategorie wiekowe, mamy kategorie dla mieszkańca gminy Wolin, więc naprawdę tych nagród będzie, naprawdę sporo.
1: Najbliższą niedzielę naprawdę głośno i radośnie będzie w Wolinie, a proszę przypomnieć, gdzie start, gdzie meta i o której?
0: Startujemy ze Stadionu Miejskiego w Wolinie, na ulicy Spokojnej. Godzina 12 to jest start dla biegu Wikinga. Godzina 12:03 startuje Nordic Walking. No i oczywiście najmłodsi, nie zapominajmy o nich. Pierwszy start najmłodszej grupy jest o godzinie 9:10. Oczywiście chciałbym jeszcze tutaj zaznaczyć, że trzeba wcześniej odebrać pakiet startowy, więc tutaj taka godzinka szybciej przed samym biegiem to jest minimum, żeby właśnie ten pakiet odebrać z naszego biura zawodu.
1: Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal. Czy te medale co roku wyglądają inaczej?
0: Oczywiście, staramy się, żeby tutaj nasze medale były w nawiązaniu do Wikingów, do Słowian Wikingów. No i również co roku jest to inny medal, zarówno pod względem kolorystyki, jak i pod względem graficznym, więc mamy nadzieję, że również w tym roku nasi zawodnicy się nie zawiodą, bo uważamy, że naprawdę są świetni.
2: Wikingowie pobiegną już w niedzielę, a na moje pytania dotyczące biegu Wikinga cierpliwie odpowiadał prezes spółki Przystań Morska Wolin, Jarosław Tarnawski. Teraz zaglądamy do Biblioteki Publicznej Gminy Wolin. O wakacyjnych działaniach biblioteki i planach na jesień rozmawiałam z dyrektorką placówki Agnieszką Peplińską-Kot.
3: Istotne dla Wolina.
4: Biblioteka pozyskała w tym roku środki na taki projekt, który się nazywa Akademia Kobiet i w trakcie sezonu wakacyjnego odbywały się warsztaty i spotkania, cykle szkoleń dla kobiet z gminy Wolin, ponieważ te zajęcia się odbywały zarówno w Wolinie, jak i w naszej filii w Wisełce i cieszyły się dużym powodzeniem. To były zajęcia, warsztaty cykliczne, na które panie miały okazję się zapisywać i przychodzić, różnego rodzaju psychologiczne, rozwojowe zajęcia, ale też spotkania, które miały na celu nauczyć czytelniczki, uczestniczki tego projektu, jak na przykład napisać list do samej siebie, dzięki czemu mogły odbudować jakieś wartości pogubione w swoim życiu albo rozwinąć się w którymś kierunku, o którym nie wiedziały.
1: Bardzo ciekawy projekt, ale to już jeśli chodzi o sezon za nami, a co w najbliższym czasie?
4: Wrzesień jest takim miesiącem, kiedy w bibliotece od nowa zaczyna być słychać śmiech dzieci, ale nie tylko. W tym roku wrzesień będzie bardzo bogaty w bibliotece w Wolinie w spotkania autorskie. Pisarką, która odwiedzi nas 24 września, pani Anna Partyka-Dżacz. To będzie drugie spotkanie w Wolinie, ponieważ przyjedzie do nas ze swoją najnowszą powieścią, Odcienie błękitu. To też pisarka powieści historycznych, ale nie tylko. Przylatuje specjalnie z Hiszpanii do nas na to spotkanie. Możemy powiedzieć, że to już taka przyjaciółka nasza biblioteczna. Raz się pojawiła, czytelnicy pokochali. Obiecaliśmy, że w momencie, kiedy wyda swoją kolejną powieść, to na pewno się tutaj spotkamy. No i pani Anna dotrzymała słowa. Także 24 września, 17 w bibliotece będzie pani Anna Partyka-Dżacz. Kolejne spotkanie to 30 września, również godzina 17, pani Anna Błaszczuk, polska pisarka, która zadebiutowała w sierpniu 26 roku, więc dosłownie chwilkę temu. Cieplutko przyjęta powieść obyczajowa pod tytułem Kiedy kończy się lato, więc jak najbardziej w temacie, tak? Na koniec września. I kolejne spotkanie, które będzie na wrzesień, ale jest jeszcze niepotwierdzone, także zachęcam do śledzenia profilu biblioteki i strony internetowej, bo jak nam się uda to spotkanie dopiąć na ostatni guzik, to jeszcze coś dla Państwa we wrześniu będziemy mieli.
2: A jakie plany na październik?
4: Od wielu lat biblioteka prowadzi cykliczne zajęcia dla najmłodszych czytelników i mieszkańców naszej gminy. Wrzesień sobie zawsze zostawiamy jeszcze po to, żeby rodzice mogli sobie plany dopracować, wszystkie zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Także od października ruszymy z naszymi zajęciami programowania Lego i literacko-plastycznymi zajęciami. One ruszą w październiku, zapisy będą od końca września. Również na naszej stronie internetowej i Facebooku wszystkie szczegóły, gdzie dzwonić, gdzie się zapisać, od kiedy, w jakim wieku dzieci. I również od października ruszamy znowu z zajęciami dla senioralnej części naszej gminy. Tak pięknie nazwana Akademia Dojrzałych Talentów. Uczestniczki same tą nazwę wymyśliły. Co piątek o godzinie 10 w bibliotece stwarzamy przestrzeń do tego, aby kobiety, mężczyzn też zapraszamy, do tej pory są to same kobiety, mogły rozwijać swoje talenty albo je odkrywać, bo często bywa tak, że przychodzą na zajęcia i twierdzą, że one absolutnie nie potrafią na przykład budować czegoś z klocków Lego lub malować farbami, a potem okazuje się, że arcydzieła tworzą. Także to są różnego rodzaju zajęcia rękodzielnicze. Panie też są dla nas ogromnym wsparciem w pracach bibliotecznych, bo mamy troszkę ograniczony skład w bibliotece na tą chwilę, więc panie często nam pomagają obklejać książki, wpisywać kody, ale to już jest taka ich dobra wola. Natomiast co piątek od 10 otwieramy przestrzeń biblioteczną dla wszystkich chętnych seniorów i seniorek, które mają ochotę w miłym towarzystwie spędzić czas, a przy okazji na przykład zrobić sobie świecę zapachową.
2: O spotkaniach autorskich i projektach realizowanych przez Wolińską Bibliotekę opowiadała dyrektor Agnieszka Peplińska-Kot. Wystartowały zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa w Kamieniu Pomorskim. Z tej okazji mnóstwo wydarzeń. Co zobaczymy w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej? O tym w rozmowie z dyrektorem Grzegorzem Kurką. Ula Myszkienicy, zapraszam na spotkanie ze sztuką i historią.
3: Co jest grane w Wolinie?
5: Tytuł jest szczególny w tym roku, Przestrzenie dziedzictwa, przyszłość, przeszłość, dziedzictwo w zagrożeniu. Czyli bardzo mi bliski temat związany z ochroną dziedzictwa kultury w zagrożeniu. No tutaj w przypadku konfliktów zbrojnych, ale również i innych wydarzeń, które no, powodują, że te zabytki nam albo nikną w przestrzeni kulturowej, albo są po prostu w sposób brutalny niszczone, jak się dzieje obecnie na przykład na Ukrainie. No i tutaj nasze Dni Dziedzictwa rozpoczynamy niezwykle interesującą wystawą, wystawą malarską, malarza Dariusza Milińskiego, no jednego z czołowych obecnie malarzy polskich, niesamowita postać, niesamowity artysta, wybitny artysta. I to, że ta wystawa jest u nas, to naprawdę czujemy się bardzo mocno wyróżnieni, że no, tego pokroju, można powiedzieć, artysta postanowił pokazać swoje, no można powiedzieć, arcydzieła malarskie. Niesamowite obrazy, to są takie obrazy, które nawiązują do sztuki Bruegla, do Boscha, renesansowych malarzy. On jak gdyby przerzuca tą sztukę renesansową do czasów obecnych, współczesnych.
2: Dni Dziedzictwa nie kończą się we wrześniu, bo będziemy mieli jeszcze wykład w październiku.
5: Tak, jeszcze będzie w październiku wykład. Będziemy mówić o dziedzictwie zagrożeniu, które chroni zabytki podczas wojen i katastrof. No i tutaj mówimy o współczesnych zagrożeniach dla dziedzictwa kulturowego oraz o międzynarodowych działaniach na rzecz jego ochrony. Przypomnijmy historię działań Monuments Men. Była to taka grupa amerykańskich cywilów i żołnierzy, którzy podczas II wojny światowej czy pod koniec II wojny światowej ratowali zabytki, które zostały zrabowane przez nazistów. Dzięki tej grupie powstały teraz takie grupy ekspertów w zasadzie w każdym kraju natowskim, które zajmują się właśnie dziedzictwem kultury w zagrożeniu. I u nas w Polsce również taka grupa jest, która działa przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to grupa ekspertów, która zajmuje się właśnie ochroną dziedzictwa kultury w zagrożeniu. Więc o tym będziemy rozmawiać. Jakie są przepisy prawne, jakie regulacje prawne związane z ochroną dóbr kultury właśnie w trakcie konfliktów zbrojnych. No a temat jest, można powiedzieć, bardzo istotny, bardzo ważny, bo przecież wiemy, że za naszą granicą toczy się wojna i niestety w wyniku tych działań wojennych również cierpią zabytki.
2: Z dyrektorem Muzeum Ziemi Kamieńskiej Grzegorzem Kurką rozmawiałam o tegorocznych zachodniopomorskich dniach dziedzictwa.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Spacer po Wolińskim Parku Narodowym i szukanie grzybów. Między innymi o tym już za chwilę w magazynie Co jest grane. Ula Myszkinis, zapraszam. Na początek Alicja Turowska z Wolińskiego Parku Narodowego przepytana będzie przeze mnie na okoliczność Dnia Grzyba.
3: Co jest grane w Wolinie?
2: Przyszła jesień, a w lasach pojawiły się grzyby. Dobra pora, aby podejrzeć, jakie grzyby rosną w Wolińskim Parku Narodowym. 26 września w parku będzie odbywał się Dzień Grzyba. Pani Alicjo, proszę nam opowiedzieć o wydarzeniu.
6: To jest pierwszy raz, kiedy organizujemy tego typu wydarzenie w naszym Parku Narodowym. Wcześniej mieliśmy przyjemność organizowania niejednokrotnie Nocy Sów czy Nocy Nietoperzy. Natomiast Dzień Grzyba to będzie nasza nowość w tym roku. I chcielibyśmy zaprosić Państwa 26 września do Muzeum Przyrodniczego Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach, gdzie o 14 rozpocznie się inauguracja tego wydarzenia.
2: Na co mogą liczyć ci, którzy się zapiszą, bo dodajmy, że na wydarzenie obowiązują zapisy.
6: Więc tak, na początku chcielibyśmy jeszcze zaprosić wszystkich zainteresowanych na wernisaż wystawy fotografii Mieczysława Tyburskiego. Ona się odbędzie o 13.30. Tytuł wystawy to Skrzydła natury i skrzydła techniki. To będzie wystawa, która będzie prezentowała fotografie samolotów, które swoje nazwy czerpią ze świata przyrody. To będzie taki wstęp do naszego wydarzenia, które rozpocznie się o 14. Naszym gościem będzie pan Sebastian Piskorski, to jest wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, ale przede wszystkim mykolog z wykształcenia, z pasji. I on poprowadzi wykład Tajemniczy Świat Grzybów, a następnie zabierze uczestników na spacer po Wolińskim Parku Narodowym, gdzie będziemy mogli się przyjrzeć grzybom z bliska, dowiedzieć się coś więcej o ich budowie, różnorodności i przede wszystkim o roli, jaką pełnią w przyrodzie. A na zakończenie zapraszamy oczywiście na grilla, który będzie połączony z taką degustacją grzybów, a odbędzie się w wiatraku przy ulicy Leśnej.
2: A no właśnie, bo grzyby można też przygotować z grilla, choć najlepsze są chyba takie w śmietanie. Ja przynajmniej najbardziej lubię. A jakie rodzaje grzybów rosną na terenie Wolińskiego Parku Narodowego?
6: Tu chcielibyśmy zostawić tak naprawdę trochę w tajemnicy, ponieważ jak sama nazwa wykładu wskazuje, Tajemniczy Świat Grzybów, to będzie trochę podejście niestandardowe, bo będziemy opowiadali też o grzybach, które są związane z drzewami, z bezkręgowcami. Oczywiście te, które będziemy mogli degustować, to już będą te bardziej znane nam gatunki, ale to też nie chcę uchylać rąbka tajemnicy, bo myślę, że warto będzie po prostu samemu przyjść, zobaczyć, jakie gatunki też my możemy spotkać w Wolińskim Parku. Chociaż też warto przypomnieć, że oczywiście na terenie naszego parku grzybów nie zbieramy, ale podczas wydarzenia będziemy mogli je obejrzeć, rozpoznać i lepiej poznać.
2: A jeśli ktoś chciałby się zapisać, to co ma zrobić?
6: Jeśli ktoś chciałby się zapisać, to zapraszamy do kontaktu albo poprzez maila na adres a.turowska@wolin.pn.pl lub telefonicznie pod numerem 91 386 49 94. Też dodam, że wydarzenie jest sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
2: A więcej informacji pewnie znajdziemy też na waszej stronie internetowej.
6: Tak, zapraszamy do śledzenia informacji w naszych mediach społecznościowych. Będziemy informować o wszystkim przede wszystkim na Facebooku. Tam bliżej wydarzenia pojawią się dokładniejsze informacje. Natomiast wszystkie inne informacje są już dostępne też na stronie internetowej parku i na naszym Instagramie.
2: A zdradzi nam pani, jakie jeszcze akcje czekają nas do końca roku?
6: Jak najbardziej. Zapraszamy też na wydarzenie organizowane w ramach projektu SB Manta, warsztaty dla nauczycieli. Będzie również organizowane sprzątanie świata, ale na temat tych wydarzeń też wszystkie informacje cyklicznie będą się pojawiały u nas w social mediach.
2: I jeszcze podpytam, bo zakończyło się głosowanie na imię młodego żubra. Kiedy możemy spodziewać się wyników konkursu?
6: W tym momencie jesteśmy w trakcie liczenia, ponieważ 14 września do godziny 12 można było oddawać swoje głosy. Natomiast jesteśmy w trakcie sumowania i niebawem pojawią się wyniki, także poznamy laureata, matkę albo ojca chrzestnego naszego najmłodszego żubrzątka.
2: O wydarzeniach, które odbywają się w Wolińskim Parku Narodowym, a przede wszystkim o Dniu Grzyba, rozmawiałam z Alicją Turowską z działu edukacji. I w temacie grzybów pozostańmy. Nadleśnictwo RESCO ogłosiło konkurs na największego grzyba, ale więcej o tym w rozmowie Bogdana Widawki z Ewą Simonowicz-Woźniewicz, rzecznikiem Nadleśnictwa RESCO i starszym specjalistą służby leśnej.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
7: Na co trzeba szczególną uwagę zwrócić, wybierając się do lasu, żeby wszystko było w porządku z nami i z lasem?
8: Wybierając się do lasu na grzyby, najlepiej jest najpierw sprawdzić pogodę. Musimy sprawdzić, czy niezapowiadany jest deszcz, czy niezapowiadane są silne wiatry. Oczywiście podyktowane jest to względami naszego bezpieczeństwa. Jeśli pogoda jest niesprzyjająca, nie zalecamy wybierać się na grzybobranie, bo nie będzie to po prostu dla nas przyjemne.
7: No pewnie. Co trzeba zabrać ze sobą, wybierając się na grzyby? Pewnie wytrawni grzybiarze teraz kręcą z niedowierzaniem głową, bo przecież doskonale o tym wiedzą, ale nasi słuchacze to nie wszyscy, że tak powiem, zawodowi grzybiarze. Są też tacy, którzy dopiero może chcieliby się wybrać na grzyby, więc przypomnijmy to.
8: Trzeba zabrać ze sobą na pewno pozytywne nastawienie, ale oprócz tego pod takie podstawowe wyposażenie grzybiarza, czyli wiklinowy koszyk, ostry nożyk. Może to być też płaszcz przeciwdeszczowy, jeśli faktycznie jest jesień i gdzieś tam te przelotne deszcze przechodzą. Na pewno wodę, na pewno coś do przekąszenia, żebyśmy nie stracili zapału i energii w trakcie grzybobrania. No i taki przedmiot naszych czasów, czyli telefon. Jednak telefon jest bardzo pomocny, no z różnych względów.
7: No jasne, to jest bardzo ważne to, co pani powiedziała i do tego właśnie chciałbym nawiązać. Zagubienia się w lesie. Często słyszymy, czy też czytamy o tym, że ktoś podczas grzybobrania zgubił się, stracił orientację, szukała go policja, straż leśna, szukała go straż pożarna, wszyscy możliwe osoby, które mogłyby w tym kierunku pomóc. Czy często zdarzają się w waszych lasach takie właśnie zagubienia, takie poszukiwania grzybiarzy?
8: Nieczęsto, natomiast zdarzają się, to prawda. Często są starsze osoby, które jakby podchodzą do sprawy grzybobrania dość rutynowo. Idą po prostu do lasu, można powiedzieć w ciemno. Nie skupiają się na drodze, tylko ściśle skupiają się na zbieraniu grzybów, a potem nagle podnoszą głowę i tracą orientację, bo zgubili drogę, bo ten las, do którego weszli, nagle nie jest tym lasem, do którego chodzili, nie jest im znajomy. I jeśli nie mają telefonu ze sobą, to już może być problem. Natomiast jest z tego wyjście. ponieważ las jest oznaczony adresami. Te adresy można odnaleźć na tak zwanych słupkach oddziałowych. To są takie kamienie, na których napisane są numery i po tych numerach można odnaleźć się w danym miejscu. Jeśli wiemy, w jakiej miejscowości weszliśmy do lasu, jesteśmy w stanie się po tych numerach odnaleźć. Ktoś może to odczytać. Wtedy służby na pewno nas odnajdą.
7: A czego nie wolno, pani rzecznik, robić podczas grzybobrania, jeśli chodzi o las, o runo leśne, o środowisko leśne?
8: Generalnie las jest żywym organizmem. To jest miejsce, które się zmienia. Jest to środowisko przyrodnicze. My do niego wchodzimy jako goście. Poruszamy się drogami leśnymi. Jeśli chodzimy po całym lesie szukać grzybów, to musimy uważać na rośliny, na te elementy, które możemy zniszczyć. Na pewno omijamy grzyby, których nie zbieramy, nie niszczymy ich, nie płoszymy też zwierząt, czyli staramy się poruszać cicho, raczej spokojnie. Nie możemy też wchodzić w niektóre miejsca, bo jednak te miejsca ze względu na nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo lasu zostały jakby wyłączone. Są to uprawy leśne, ogrodzenia leśne, nie możemy wchodzić w te ogrodzenia. Są to drzewostany nasienne i ostoje zwierzyny, które są oznakowane tablicami. Są to rezerwaty przyrody. Tam się nie zapuszczamy. Nie zapuszczamy się też na tereny podmokłe, czy też w takie przegęszczone lasy, w których trudno jest nam się zorientować. No i też w takich miejscach zazwyczaj grzybów, które poszukujemy, nie ma.
7: Przypomnień nigdy za wiele. Chodzi o to, żeby wybierając się na grzyby, zamiast koszyka pełnego grzybów nie wrócić z koszykiem, w którym będzie mandat. I myślę tutaj o wjeżdżaniu samochodem do lasu, a tego robić nie wolno.
8: Tak jest. Są drogi udostępnione dla ruchu pojazdami. Są one oznakowane. Natomiast najbezpieczniej jest zatrzymać swój pojazd, samochód czy też motor na parkingu leśnym i dalej pójść pieszo. Mandaty? No może nie mandat, ale jeśli spotkamy strażnika leśnego na swojej drodze, to na pewno będzie chciał z nami o tym porozmawiać.
7: Pani rzecznik, a czy można pójść na grzyby z psem?
8: Oczywiście, że można, tylko musimy sobie zadać pytanie, czy takie grzybobranie z psem będzie dla nas przyjemne i dla naszego pupila, ponieważ pies musi być na smyczy. Nie możemy go puszczać luzem. Tak więc, czy zbieranie grzybów jedną ręką, trzymanie koszyka i jeszcze trzymanie psa na smyczy będzie tym, czego byśmy oczekiwali? Może na czas grzybobrania zostawmy po prostu naszego pupila w domu. Wszystkim gorąco polecamy kontakt z naturą właśnie poprzez grzybobranie. Można pooddychać świeżym powietrzem, można oderwać się od codziennych obowiązków, skupić się tylko na wędrówkach czy też poszukiwaniu grzybów. Można na chwilę zapomnieć o naszych problemach i kłopotach i naprawdę się zrelaksować.
7: Jest takie pytanie, pani rzecznik, które no chyba od wielu, wielu lat pada w przypadku rozmowy o grzybobraniu i pewnie różne są szkoły wśród grzybiarzy. Czy grzyby należy wykręcać czy wycinać?
8: Spodziewałam się tego pytania. I szczerze mówiąc, nawet trochę o tym poczytałam. Ci właśnie najbardziej doświadczeni grzybiarze podpowiadają, żeby jednak grzyby delikatnie wykręcać ze ściółki. Natomiast jeśli jest to trudne, bo grzyb jest mocno zakotwiczony, można je ściąć przy samej powierzchni ściółki, tak żeby nie uszkodzić grzybu. Chciałabym serdecznie zaprosić do udziału wszystkich miłośników grzybobrania w konkursie organizowanym przez Nadleśnictwo RESCO. Jest to kolejna edycja konkursu na największego grzyba Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Pod odświeżoną nazwą Ale Grzyb szukamy olbrzyma w myśl czterech zasad. Znajdź, zmierz, zgłoś i zostań rekordzistą. Wszystkie szczegóły na naszej stronie internetowej Nadleśnictwa RESCO, jak również na stronie w mediach społecznościowych, także gorąco zapraszam, czekają atrakcyjne nagrody.
7: Jak długo potrwa ten konkurs? Do kiedy?
8: Tak, konkurs trwa od 1 września do 31 października.
7: Ja chciałem jeszcze o jedną rzecz zapytać. No nie mogę takiego pytania nie zadać po pani zaproszeniu. Jakiego największego grzyba pani widziała?
8: No to był grzyb, który wygrał poprzednią edycję naszego konkursu. Była to kania, która miała przeolbrzymi kapelusz. Jak pan przesłał zdjęcie, to ten kapelusz miał kształt parasola nad jego głową. Także sobie proszę wyobrazić, to było ponad metr długości obwodu tej kani. Także coś niesamowitego.
2: O grzybach i zasadach grzybobrania z Ewą Simonowicz-Woźniewicz, rzecznikiem Nadleśnictwa RESCO, rozmawiał Bogdan Widawka.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: W Dziwnowie zakończyły się kolejne międzynarodowe regaty, za które odpowiedzialny był m.in. Arek Lenkowski, prezes Klubu Sportów Wodnych Baltic Dziwnów. Już za chwilę rozmowa z trenerem, a także goszczącym na zawodach wiceprezesem Polskiego Związku Żeglarskiego. Zapraszam.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
9: To już 11. edycja Baltic Cup Międzynarodowych Mistrzostw Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optymizm. Ten rok jest podobny do lat ubiegłych, czyli blisko 300 zawodników, precyzyjnie 284 z 7 państw. Mamy tu gości z Norwegii, Szwecji, Litwy, Czech, Niemiec. No i oczywiście liczna reprezentacja polskich zawodników, około 200 bez mała zawodników z naszego kraju, najlepszych zawodników startujących w klasie optymist.
2: A ilu wśród nich zawodników z naszego regionu?
9: 9-osobowa ekipa Klubu Sportów Wodnych Baltic Dziwnów startuje w tej imprezie. Bezpośrednio tu z miejscowości Dziwnów mamy również zawodników. Startują z nami już, pracują z nami już od kilku lat, także myślę, że godnie reprezentujemy gminę Dziwnów na tych regatach. Jak podejrzewam, większość orientuje się, że żeglarstwo potrzebuje wiatru. Tego wiatru mamy w ilości wystarczającej. No, bardzo wymagające wyścigi, trudne. Ta klasa to jest klasa dedykowana dla dzieci do 15 roku życia. Oczywiście dolny limit w zależności od umiejętności, od wiedzy żeglarskiej. Najczęściej zaczyna się żeglarstwo na optymiście pomiędzy 6 a 7 rokiem życia. Myślę, że tutaj takich najmłodszych mamy w granicach 10-11 lat. Najstarsi, tak jak wspomniałem wcześniej, to 15-latkowie. Do 15 roku życia mogą na tej klasie startować.
2: Rozmawiajmy teraz o dziwnowskim klubie. Garnie się młodzież?
9: Nasz klub jest klubem stosunkowo młodym, bo rozpoczęliśmy tutaj działalność w 2015 roku, z chwilą, kiedy zakończyliśmy wielką imprezę, jaką były Mistrzostwa Świata w klasie Optymist. Wówczesny burmistrz Grzegorz Jóźwiak poprosił na rozmowę i zaproponował mi utworzenie klubu żeglarskiego w Dziwnowie. I od tego momentu, jak gdyby historia żeglarstwa w Dziwnowie, tego takiego nowoczesnego, najnowszego, się rozpoczęła. Dziwnów jest specyficzną miejscowością, ponieważ jak gdyby nie ma tu takich tradycji żeglarskich, typowych, jak występują w dużych ośrodkach, tak jak Szczecin czy Trójmiasto. Tutaj wszyscy się dopiero tego uczą. Zarówno myślę o rodzicach, jak i o osobach, które gdzieś tu blisko żeglarstwa się obracają. Początki były trudne, z każdym rokiem jest coraz lepiej. Dzieci z gminy Dziwnów obecnie w szkółce mamy około 16. W naszym klubie również są dzieci z innych miejsc Polski. Historycznie mieliśmy i z Krakowa, i z Wrocławia, i z Zielonej Góry, i z Poznania. Także przyjeżdżają do nas dzieci z całej Polski. Myślę, że to świadczy dobrze o naszej pracy, że robimy dobrą robotę i dlatego zauważają nas, mamy dobre wyniki. Jesteśmy jednym z czołowych klubów w Polsce, zawsze mieścimy się gdzieś w pierwszej dziesiątce klubów startujących w kraju. Także myślę, że poziom, który reprezentujemy, ofertę, którą przedstawiamy, jest na tyle ciekawa, że jesteśmy zauważani. No i chętnie nas tutaj z nami rozmawiają i chcą z nami żeglować.
2: A co jest najważniejsze przy szkoleniu młodzieży w klubie żeglarskim?
9: Oj, myślę, że tu wiele aspektów jest bardzo istotnych. Myślę, że jednym z na dzień dzisiejszy ważnym jest w dużej, szerokiej ofercie różnych zainteresowań, jakie spotykają młodzi ludzie, to współpraca z rodzicami i chęć współpracy bezpośrednio z klubem i rodzice, którzy te dzieci tutaj do nas przyprowadzają i starają się z nami współpracować. To jest jeden z ważniejszych takich elementów, aby to żeglarstwo na naszym regionie, w regionie się mogło rozwijać i dzieci, które zaczynają przy współpracy z rodzicami, przy tych trudnych, różnych sytuacjach, jakie napotykają na wodzie, wytrwałość i nierezygnowanie na samym początku tej drogi jest bardzo ważnym elementem.
2: A propos szkolenia młodzieży, a może infrastruktury, jaka jest w Dziwnowie? Czy jeszcze przydałoby się coś poprawić, polepszyć, powiększyć?
9: Nie chciałbym chwalić, ale to fakt, że odbywają się tak duże regaty jak w tej chwili, świadczy o tym, że oferta nasza tutaj przedstawiona przez gminę, przez Marinę Dziwnów jest na tyle atrakcyjna, że przyjeżdżają do nas z całego kraju, jak i z zagranicy. Akwen, który oferujemy, jest po prostu w mojej ocenie najlepszym akwenem w kraju. Mamy trzy w jednym, czyli mamy Morze Bałtyckie, mamy Jezioro Wrzosowskie, czy Zatokę Wrzosowską, no i Zalew Kamieński. W zależności od warunków, jakie panują, możemy wykorzystać każdy z tych akwenów, co umożliwia nam przeprowadzenie tak ważnej imprezy, jak wcześniej były to Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy w laserze, również organizowaliśmy, no robimy duże tematy. To zaplecze tutaj zarówno socjalne, jak i zaplecze na terenie Mariny jest tak bogate i tak na dzień dzisiejszy nowoczesne, że jesteśmy w stanie zorganizować każdą imprezę. Gmina starała się nam tutaj na wszelki sposób pomagać przy zakupie sprzętu, od pontonów, poprzez zboje, poprzez te drobne wszystkie historie związane z organizacją regat, czy przez również szkolenie młodzieży, bo to też są ważne rzeczy, że dzieci mogą się czuć bezpiecznie, ponieważ mamy tą całą infrastrukturę zarówno na wodzie, jak i na lądzie naprawdę na wysokim poziomie.
2: I na koniec takie bardziej osobiste pytanie. Panie Arkadiuszu, a proszę powiedzieć, jak to się zaczęło pana, ta pasja? Bo to chyba pasja, tak?
9: No tak, zdecydowanie. Zawodowo jestem związany zupełnie z czymś innym, z inną branżą. To się urodziło dawno, dawno temu. Będąc dzieckiem, zacząłem żeglować w Kamieniu Pomorskim, ponieważ urodziłem się w Kamieniu, wychowałem się w Kamieniu. No i to żeglarstwo gdzieś tam we mnie zaczęło się rozwijać, będąc jeszcze młodym człowiekiem. Potem, ja wiadomo, w życiu dorosłym koleje mojego życia potoczyły się bardzo różnie, gdzieś tam krążyłem po świecie. No i w którymś momencie już jako dorosły mężczyzna, jako ojciec, przyprowadziłem syna do klubu. No i zaczęło się szkolenie moich dzieci. I w którymś momencie dzieci urosły, wyrosły, skończyły żeglarstwo, a pasja została i za namową osób, które gdzieś tutaj w pobliżu były żeglarstwa, zacząłem organizować na początku klub w Kamieniu, potem klub w Dziwnowie, a że kocham żeglarstwo, to do tej pory mimo siwych włosów tkwię w tym żeglarstwie i mam nadzieję, że jeszcze przez parę lat pozostanę.
2: Podczas 11. edycji regat Baltic Cup Międzynarodowych Mistrzostw Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optymist rozmawiałam z jednym z organizatorów zawodów, prezesem Klubu Sportów Wodnych Baltic Dziwnów, Arkiem Lenkowskim. A teraz oddajmy głos tym, którzy ścigali się na wodzie.
10: Jestem Milan.
2: A skąd przyjechałeś?
10: Z Warszawy.
2: Pierwszy raz jesteś w Dziwnowie, czy już tutaj pływałeś?
10: Pływałem już.
2: Ile miałeś lat, jak zacząłeś pływać na optymistach?
10: 9.
2: A jakie do tej pory zdobywałeś tu miejsca?
10: Na OM-ach byłem drugi, na eliminacjach do OM-u byłem 7, rok temu na tych regatach byłem 10, na eliminacjach do OM byłem 1, 2 lata temu byłem 40.
2: Czyli bywa różnie, tak?
10: Trzeba się nie poddawać i płynąć dalej.
2: Widzę, że więcej jest jednak chłopaków na wodzie.
11: No, zazwyczaj jest więcej, ale już się wyrównuje powoli. Znaczy, kiedyś było mniej dziewczyn niż teraz.
12: Zgadzam się z tym. My z Krakowa obie.
11: Pływamy w Giżycku. Zofia Szczypka.
12: I Elena Musialska.
2: A jak wam się podoba w Dziwnowie? Już tu pływałyście?
12: Pływałyśmy bardzo dużo razy i w sumie jest fajnie.
2: Powiedzcie mi, co po optymistach?
12: Ja idę na 420, a...
11: Ja na 29. To są takie dwuosobowe łódki. Trochę szybsze.
2: Żeglarstwo będzie wam towarzyszyć przez całe życie?
12: Ja myślę, że tak, bo od tego się nie da oderwać. W sensie już jak się zaczęło, to już tak później jest dziwnie, jak się nic nie robi w życiu. Tak.
11: Może nie na tym samym stopniu, nie wiadomo jak to się potoczy, ale myślę, że zawsze to będzie taka część
13: życia.
2: Hard ducha i wytrwałość to cechuje młodych żeglarzy. A na ostatnim Baltic Cup w Dziwnowie gościł także wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Figlerowicz. To właśnie dzięki niemu optymisty zawitały do Dziwnowa.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
7: Jak jeszcze byłem prezydentem Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optymist, to właśnie tutaj przeniosłem polskiego optymista. To Dziwnowa właśnie, jeszcze nieżyjący burmistrz Jóźwiak Grzegorz, z nim współpracowaliśmy i tu zaczynaliśmy tworzyć takie żeglarstwo właśnie od optymista. No i trzeba powiedzieć, że gmina tutaj i Arek Lękowski, no rozbudowali to strasznie. Tu się odbyły mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata, no po prostu, ale też trzeba powiedzieć, że to nie było takie dane. Jak ja pamiętam tą marinę 11-12 lat temu, no to ani hangaru nie było. Jedna też zawsze była. Była super atmosfera. I to nas też przekonało do tego. Zresztą my jako klasa optymizmu wcześniej szukaliśmy dobrego akwenu na morze. Tak, żeby było dużo imprez centralnych, mistrzostw Europy czy świata, odbywają się jednak na morzu. A tu jest i bezpiecznie, jest dobre zabezpieczenie, bo to jest dla nas było bardzo, bardzo ważne. No i organizacja jest super, dlatego to ludzie chętnie organizują imprezy, no bo no warto, warto po prostu. Po prostu warto.
2: Wszystkie dzieciaki zaczynają od optymistów?
7: No nie. Żeglarstwo jest bardzo szerokie. Muszę powiedzieć, że w Polsce my szacujemy, że żegluje ponad 4 miliony Polaków. To jest naprawdę straszna duża rzesza ludzi i drogi na szczęście w żeglarstwie są różne, tak? I my jako związek, oczywiście jesteśmy związkiem sportowym, ale również popieramy, kształtujemy takie żeglarstwo też, żeby nie chcę być turystyczne, ale takie amatorskie, tak? Bo przecież ludzie zaczynają od desek, teraz bardzo popularny taki wing się pojawił, to jest SUP przecież i oczywiście jest żeglarstwo. Najczęściej tak, bo jak na to się mówi, że jest to regatowe przedszkole, tak? Taki początek drogi, to jest w sumie dość trudna ta klasa, bo dla dziecka, to jest, znaczy, ja zawsze powtarzam, bo jestem też czynnym trenerem, to zawsze mówię tym moim zawodnikom, że ich po prostu podziwiam, że w dzisiejszych czasach im się po prostu chce. Im się chce, tak było dzisiaj. Proszę zobaczyć, gdzie byliśmy na wodzie. Wyścig trwa około 50 minut. Trzy wyścigi, to my byliśmy chyba 5-6 godzin na wodzie. No już za ciepło nie jest, jest fala, jest mocny wiatr. No to naprawdę trzeba mieć charakter, żeby tutaj się temu poświęcić i jeszcze, żeby była frajda z tego, bo to jest najważniejsze. Tak? I dlatego ja myślę, że te żeglarstwo, oczywiście każdy będzie chwalił swoje, no więc muszę to zrobić, ale żeglarstwo też kształtuje charakter. I powiem tak, że nam rodzice tych dzieci mówią zawsze, dziękujemy za wyniki, ale głównie za to, że takie charaktery mają mocne, bo takie te warunki, bo wielu ludzi kojarzy żeglarstwo, że jest lekki wiaterek, świeci słoneczko, jest fajnie. Tak, oczywiście też jest takie żeglarstwo, ale żeglarstwo sportowe jest jednak troszeczkę inne. I z tego optymista muszę powiedzieć, że no dzisiejsi nasi kadrowicze, kadra narodowa seniorów, to jest, są, bez deski oczywiście, tak, to są, wszyscy byli optymiściarze, bo to Ola Melzacka, Sandra, jej załogantka, jest Staniul oczywiście, to jest Buksak, to są wszystko byli optymiściarze, tak, dzisiaj trenerzy tak samo, byli optymiściarze, dlatego tak, ten optymizm rzeźbi podstawę tego wszystkiego, tego miłości do tego sportu, bo to jest chyba ważne.
2: W ten weekend odbywają się też finały pierwszej ligi żeglarskiej na Jeziorze Dąbie w Szczecinie. A który akwen w Polsce pan lubi najbardziej, jeśli chodzi o regaty?
7: Tak naprawdę wydaje mi się, że z każdego akwenu warto coś tam wziąć. I najlepszy akwen dla mnie to jest Zatoka Pucka, bo to jest bezpieczny akwen, szczególnie dla początkujących. Ale tutaj może, to też bym powiedział, Dziwnów, tak? Bo Dziwnów już taki dla ukształtowanego żeglarza, to warunki fantastyczne, tak? Są fantastyczne, ale mówię, ale Jezioro Kierskie, wracam, to znowu duże zmiany wiatru, częstotliwości, to są naprawdę super nauki dla takiego żeglarza, każdego żeglarza, tak? Więc tutaj ja bym nie szufladkował tego akwenu, że ten jest najlepszy. Ja bym powiedział, każdy akwen ma te swoje dodatnie pewne rzeczy, które warto wykorzystać, bo to nikt z nas, trenerów, nie trenuje tylko w Gdyni, czy trenuje na przykład, bo w Gdyni tak samo, przecież i marina nowa budowana i tak dalej. Nikt nie kształtuje tego w jednym akwenie, tak, tylko że jeździmy tak samo po świecie, jeździmy, czy Europie. Nie spędzamy czasu we Włoszech, jeździmy do Hiszpanii, jeździmy do Chorwacji, do Grecji. Dlatego ja myślę, że to jest taka wszechstronność tego też sportu. Wie pani, to jest tak, że jak ktoś, nie umieszczając nikomu, ale ktoś trenuje siatkówkę czy piłkę ręczną, to zawsze sala jest większa, mniejsza, wyższa, niższa, jest to w środku. A tutaj jest, każda rzecz jest inna, to wszystko jest inne. I dlatego struktura zabudowania brzegu, tak, od brzegu otwarty, jezioro zamknięte, otwarte, jakieś nad jeziorem takie górki jakieś czy coś, to wszystko kształtuje wiatr. I to powoduje, że jest później taka trudność dla tych naszych zawodników. I dlatego trzeba tych wszystkich młodych ludzi, którzy uprawiają to żeglarstwo i zaczynają je uprawiać. Przecież my mamy taki Polsailing, to jest taki program, który w ogóle dla właśnie amatorskiego, dla zachęcenia dzieci do żeglarstwa. To naprawdę straszna duża liczba chętnych, tak? Żeglarstwo się po prostu podoba, jest fajne, bo po prostu jest, jak to mówią młodzi ludzie, ja się tego nauczyłem, muszę powiedzieć, że żeglarstwo jest sigma.
2: O tym, że żeglarstwo jest sigmą, czyli wybitnym sportem, mówił Tomasz Figlerowicz, wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: W Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie do 27 września można oglądać wystawę Zatrzymane w locie, a autorem zdjęć jest Mariusz Mars-Suwalski, mieszkaniec Międzyzdrojów. Miałam przyjemność rozmawiać z panem Mariuszem o jego niezwykłej pasji.
3: Co jest grane w Wolinie?
2: Panie Mariuszu, kiedy zaczął pan się interesować fotografią lotniczą, a może w ogóle fotografią?
13: Znaczy fotografia lotnicza, no to tak się, może nie tyle fotografia, co zainteresowanie, to się już zaczęło jak od dzieciństwa, jak to tak się jest małym chłopcem, patrzy się w niebo i tam latają samoloty, to większość chłopców chce zostać pilotami, no jest to do zrealizowania dla nielicznych. U mnie się to potem rozwijało przez czytanie książek o lotnictwie, różnego rodzaju, po tym oczywiście etap klejenia modeli. A potem, kiedy fotografia cyfrowa już jak gdyby weszła pod strzechy, więc kiedy no, stało się to troszkę wszystko łatwiejsze, nie trzeba było klisz, no można było to, powiedzmy, tą ilość zdjęć wykonać po prostu większą ilość zdjęć wykonać. No i pojawiły się możliwości wstępu do baz wojskowych, bo zniknęły zakazy fotografowania. No wtedy, powiedzmy, weszł ten element fotografii lotniczej do mojego życia.

0: obejmuje 24 zdjęcia, które wykonałem no, na przestrzeni chyba ostatnich 11 lat, bo pierwsze zdjęcie pochodzi z 2015 roku. To zdecydowana większość tych zdjęć powstała podczas sesji tak zwanych air-to-air, czyli powietrze-powietrze, kiedy fotografuje się z samoloty, z pokładu innych samolotów, bo powiedzmy w trakcie rozwoju, nazwijmy to fotograficznym, człowiek chce więcej, więcej, więc z czasem jak gdyby fotografia z ziemi przestała wystarczyć i trzeba było wzbić się w niebo. I właśnie w 2001 roku miała miejsce pierwsza sesja typu air-to-air w moim wykonaniu. I oprócz jednego zdjęcia, wszystkie zdjęcia powstały w ten sposób. No, jak gdyby to było założeniem tej wystawy, bo jednak tego typu fotografie, przez to, że no, wykonanie ich jest trudno dostępne, znaczy no, może nie jest dostępne tak masowo, zawsze wzbudza większe zainteresowanie. Natomiast co do dalszych losów wystawy, tak, no są planowane inne ekspozycje, to znaczy na pewno będzie jeszcze jedno miejsce w Szczecinie, w siedzibie Związku Polskich Artystów Fotografików. Wystawa będzie potem prezentowana jeszcze w październiku, listopadzie, termin tutaj jest ustalany. Na pewno wystawa będzie prezentowana w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świnie. Zresztą baza też jest tu jak gdyby współorganizatorem tej wystawy, bo przez wiele, wiele, wiele lat to właśnie 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdninie była takim moim lotniczym domem. Czy w Międzyzdrojach? No, być może. Kiedy ta wystawa jest, oczywiście, to już będę się starał o jakieś nowe lokalizacje, no bo skoro powstała, to już nie po to, żeby po tym leżała w garażu.
1: Oczywiście. A czy liczył pan kiedyś, ile pan zrobił zdjęć?
0: Nie, bo to jest chyba niepoliczalne praktycznie, bo no, w dobie aparatów cyfrowych, kiedy dysponuje się odpowiednio dużą kartą pamięci, ta liczba zdjęć jest olbrzymia, bo tu praktycznie no, nie jesteśmy ograniczeni liczbą 36 klatek jak na tradycyjnym filmie fotograficznym, więc podczas takich dużych, jakiejś dużej imprezy typu jak powiedzmy Air Show Radom, czy jakieś Leszno, to mówimy tu już o tysiącach zdjęć podczas jednej imprezy, tak? 5, 9 nawet tysięcy zdjęć podczas jednej imprezy, a takich imprez było dużo, więc chyba łączna suma jest nie do policzenia, ile tych zdjęć zostało wykonanych.
1: A ile czasu potem poświęca pan na to, aby te zdjęcia przejrzeć i wybrać te najważniejsze?
0: No to jest właśnie najgorsze z tym wszystkim w tej fotografii cyfrowej, bo kiedy zrobi się tyle zdjęć, trzeba je potem przejrzeć. Więc to jest na pewno najtrudniejszy element, zwłaszcza, że bardzo często te zdjęcia trzeba gdzieś szybko dostarczyć. Jeżeli na przykład jest jakaś sesja fotograficzna organizowana przez siły powietrzne, wiadomo, że

0: I jakie emocje temu towarzyszą?
1: Emocje są bardzo duże. Ten poziom adrenaliny i dopaminy no na pewno jest na bardzo wysokim poziomie. Emocje to chyba bardziej przychodzą po sesji, bo w trakcie sesji jednak człowiek jest bardzo skupiony na tym, co wykonuje. Tak? Bardzo ważne są względy bezpieczeństwa, więc tutaj przed sesją trzeba przygotować odpowiednio sprzęt, przygotować siebie, zabezpieczenia, jak gdyby sprawdzić, czy to wszystko jest na pewno tak, jak powinno być, i człowiek, i tutaj trzeba się naprawdę skupić, bo no, przy tego typu fotografii to nie ma jak gdyby miejsca na pomyłkę, tak? A kiedy ta sesja się już zaczyna, człowiek jest jak gdyby no, skupiony na wykonaniu zadania, mówiąc po wojskowemu, czyli na zrobieniu jak najlepszego materiału. Choć no, nie ukrywam, że czasem, kiedy ta modelka, ten samolot za nami jest dłuższy jakiś czas, już powiedzmy duża ilość zdjęć została zrobiona, no to nadchodzi ten moment, że troszkę ten aparat się od oka opuszcza i tylko się człowiek tak delektuje widokiem, który ma przed sobą. A widoki są, no, są tak, są wspaniałe. Zachód słońca nad chmurami, do tego piękny samolot, różnego typu zjawiska, jeszcze te fizyczne do tego też dochodzą, jakieś kryształki lodu nieraz latają, widmo Brockenu na chmurach potrafi się pojawić, także są na pewno to niezwykłe emocje.
0: O niezwykłych emocjach podczas robienia zdjęć air-to-air opowiada nam pan Mariusz Suwalski. Za chwilę powrócimy do rozmowy i dowiemy się między innymi, jak wygląda taka sesja w chmurach.
2: Z mikrofonem przez Wolin.
0: Skakał pan kiedyś ze spadochronem?
1: Nie, to jest mój plan jak gdyby, ale tylko powiedzmy w ramach uzupełnienia wachlarza doświadczeń. Często tym samolotem transportowym, z którego korzystamy przy sesjach cywilnych, nie wojskowych, jest właśnie samolot przed naszymi sesjami zrzuta, znaczy z niego wyskakują skoczkowie spadochronowi i tak mam jakiś plan, żeby pojechać może na takie zdjęcia trochę wcześniej i najpierw skoczyć, a potem robić zdjęcia.
0: I jeszcze może banalne pytanie, ale czy ma pan ulubione zdjęcie? Takie, które kocha pan najbardziej, albo które kosztowało najwięcej tej adrenaliny, o której pan mówił?
1: Znaczy nie, jednego takiego zdjęcia nie ma, tak? Bo to zdjęcie jest, no, na wystawie jest tylko cząstka tych zdjęć. Nie ukrywam, że wybór zdjęć na wystawę tylko 24 był bardzo ciężkim wyborem. Praktycznie każde z tych zdjęć ma dla mnie olbrzymi bagaż emocji, przeżyć i praktycznie o każdym z tych zdjęć mógłbym długo opowiadać i emocje różne, od bardzo pozytywnych po powiedzmy nawet smutne, tak, bo takie też się zdarzają, chociażby jak na wystawie zdjęcie z roku 2023 jest zdjęcie z treningu majora Macieja Slaba Krakowiana, a dwa lata później podczas treningu zginął w katastrofie lotniczej, rozbił się w zeszłym roku, więc to są wyszły nam wspaniałe zdjęcia wcześniej i czasem do nich się wraca, ale to są emocje takiej euforii, że udało się zrobić tak wspaniałe zdjęcia pomieszane z głębokim smutkiem, że już więcej takich zdjęć nie zrobimy, tak? Ale w większości są to jednak pozytywne emocje, tak.
0: Czy ma pan jakieś marzenie związane z samolotem, którego zdjęcia jeszcze pan nie robił?
1: Samolotem, no są takie samoloty, które, dla których by człowiek pojechał na drugi koniec świata, bo zresztą no, nie ukrywam, że nasze stowarzyszenie jeździ po pokazach i po Europie, i po świecie, więc jest na pewno F-117, amerykański, no czy gdyby jakiś egzemplarz znalazł się zdatny do lotu i zaczął latać na pokazach, to podobno ma się zdarzyć kultowy F-14, czyli ten samolot z pierwszej serii Top Guna, no to bym chyba mnie nie powstrzymało nic, żeby do tej Ameryki nie pojechać, tak? Natomiast chyba takie najbardziej wymarzone to jest miejsce, z którego bym chciał jeszcze zdjęcia móc zrobić, choć jest to marzenie, nie wiem, czy wykonalne, czyli znaleźć się na pokładzie lotniskowca, tak.
0: No to oczywiście tego panu życzymy, żeby takie zdjęcia się pojawiły. Czy może pan nam zdradzić, na jakim sprzęcie pan pracuje i jak wygląda taka sesja, od czego się zaczyna? Czy jak pan się do niej przygotowuje?
1: W naszym stowarzyszeniu fotografujemy praktycznie wszystkimi

0: markami, jakie są dostępne na rynku. Na taką sesję zabiera się najczęściej dwa aparaty. Wynika to po pierwsze z takiej przezorności, że gdyby jeden się zepsuł, to zostaje drugi. A zdarzyło mi się, że raz lataliśmy w takich warunkach, że po prostu jeden z aparatów mi zamarł. Sesja była w wysokości prawie 4000 metrów, na zewnątrz było minus 25 stopni i jeden z aparatów zamarzł. To druga rzecz jest taka, że właśnie ze względów bezpieczeństwa te aparaty są mocno zabezpieczone, to znaczy taśmami są pozaklejane wszystkie klapki, łącznie z klapką od baterii, z klapką od pamięci, ponieważ w trakcie takiej sesji nie ma możliwości wymiany baterii, nie ma możliwości wymiany karty pamięci i chociażby po to warto mieć dwa aparaty, że gdyby w jednym z nich się skończyła bateria lub karta pamięci, zawsze jest ten drugi. Fotografie są wykonywane z samolotów transportowych, które mają otwartą tą taką tylną rampę załadunkową i praktycznie osoby fotografujące, bo nas tam jest zawsze kilka osób, mamy na sobie takie specjalne uprzęże alpinistyczne, tak mówiąc kolokwialnie, czy tak, żeby bardziej słuchacze mogli sobie to wyobrazić. I każdy z nas jest w dwóch miejscach przyczepiony, raczej w sensie w dwóch miejscach na uprzęży i w dwóch miejscach do pokładu przyczepiony odpowiednimi mocowaniami, linami, ponieważ praktycznie pierwszy rząd, bo najczęściej są trzy rzędy, pierwszy rząd siedzi po turecku i 20 centymetrów dalej nie ma już nic.
1: To rzeczywiście teraz można zrozumieć, skąd ta adrenalina. I oczywiście jeszcze życzę na koniec jak najwięcej tych startów, no i tyle samo startów, co lądowań. Nie wiem, czy tak się życzy pilotom.
0: Ale nam też, tak, to pilotom, ale no nam też, tak, oczywiście. Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
4: Ula Myszkini, se witam w magazynie Co jest grane. Będziemy wędrować po wyspach Wolin i Uznam i jak zwykle po całym zachodnim Pomorzu. Na początek przypominamy, że już w najbliższą niedzielę wystartuje bieg Wikinga, ale więcej na ten temat w rozmowie z prezesem spółki Przystani Wolin Jarosławem Tarnowskim. Zapraszam.
3: Co jest grane w Wolinie?
5: Witam Państwa serdecznie. Jarosław Tarnowski, prezes spółki Przystań Morska Wolin.
6: Czy ja dobrze widziałam, panie prezesie, już jakiś czas temu, że jak świeże bułki rozeszły się miejsca i nie ma już wolnych miejsc na bieg Wikinga?
5: Tak, zgadza się. Dodam nawet więcej. Już bardzo dawno temu rozeszły się te nasze pakiety startowe, ponieważ było to dobre półtora miesiąca temu, czyli połowa sierpnia. Wszystkie pakiety zostały wyprzedane, co nas oczywiście bardzo cieszy, aczkolwiek nie będę ukrywał, że gdybyśmy mieli tych miejsc 500, to podejrzewam, że również by się sprzedały.
6: A jest szansa, że jakieś miejsca wrócą, że ktoś zrezygnuje? Czy jest szansa, że jeszcze będzie można uzyskać miejsce i pobiec?
5: Oczywiście, zawsze jest taka szansa, aczkolwiek są to nikłe szanse z tego względu, że nasze wydarzenie, które współorganizujemy razem z Klubem Sportowym Wyspa, jest wydarzeniem, gdzie ludzie bardzo z dużą ochotą przyjeżdżają do nas i faktycznie, jeżeli się pojawi takie miejsce wolne, to tylko i wyłącznie w dniu wydarzenia. Jeżeli takie będzie, to wynikało będzie z tego, że ktoś się po prostu nie zjawił.
6: W waszym biegu biorą udział całe ekipy, całe kluby biegowe. Jaka jest największa reprezentacja z jednego, powiedzmy, miejsca, która przyjeżdża na bieg?
5: Ciężko powiedzieć, ponieważ tych ekip, tych drużyn jest naprawdę dość sporo. Z tego, co ostatnio przeglądałem listy startowe, to widziałem, że na pewno jest bardzo dużo biegaczy ze Świnoujścia. Mamy również biegaczy ze Szczecina, z Kołobrzegu. Są również nasi lokalni mieszkańcy, czyli oczywiście cała nasza gmina Wolin, sąsiadujące z nami gminy Dziwnów, Międzyzdroje, czy chociażby Kamień Pomorski. Więc ciężko określić, która jest największa, ale oczywiście cieszymy się z każdej, która do nas przyjeżdża.
6: Proszę nam opowiedzieć o trasach, które można wybrać podczas biegu.
5: Tak, dokładnie. Staramy się tutaj rozpieszczać, że tak to określę, naszych biegaczy i nie tylko biegaczy, ponieważ mamy również kategorię Nordic Walking. No, głównym biegiem jest bieg na dystansie 10 tysięcy metrów. No i oczywiście mamy jeszcze biegi towarzyszące, czyli na dystansie 5 tysięcy metrów i 15 tysięcy metrów.
6: Jest też bieg dla dzieci.
5: Tak, tak, zgadza się. W tym roku uruchomiliśmy dodatkowe zapisy właśnie dla najmłodszych. Tutaj też ciekawostka, mieliśmy zaplanowane 160 startów i te nasze pakiety również rozeszły się w przeciągu dosłownie miesiąca. Także tu, pomimo tego, że jest to pierwsza edycja związana właśnie z biegiem małego Wikinga, to te pakieciki bardzo szybko się rozeszły.
6: Co może wskazywać na to, że przyjadą całe biegowe rodziny.
5: To na pewno, to na 100%.
6: Poza udziałem w biegu, czy będą jakieś widowiskowe wydarzenia, na które mogą przybyć też osoby, które same nie będą biegły?
5: Tak, oczywiście. Co roku staramy się tutaj, żeby nasi zawodnicy byli zaskakiwani przez nas. Zacznę może od najmłodszych, ponieważ jak co roku przygotowujemy tak zwany kącik malucha, gdzie są profesjonalni animatorzy, gdzie są osoby, które zajmują się dziećmi, będą skakańce, będą dmuchańce, będzie malowanie buziek, warkoczyki, jakieś zadania sprawnościowe również dla najmłodszych. Ale oczywiście, jeżeli ktoś starszy będzie chciał wziąć udział w takiej zabawie, nie zabronimy. Oczywiście również dla starszych zawodników uważam, że no sam udział w tym naszym wydarzeniu to jest ta główna nagroda i główny element, dla którego przyjeżdżają, właśnie ta rywalizacja, sprawdzenie samego siebie, więc to są takie chyba główne elementy, dla których tutaj nasi zawodnicy się pojawiają w Wolinie.
6: Czy wszyscy zawodnicy jakoś się przebierają, czy to tylko nieliczna grupa?
5: Chcielibyśmy, żeby wszyscy się przebrali, aczkolwiek nie ma tutaj nacisku z naszej strony. Dlatego też dla tych najlepiej przebranych przygotowaliśmy jak co roku nagrody rzeczowe dla tych właśnie najlepiej przebranych. Mam tych kategorii naprawdę dość sporo, nie tylko za przebranie, mamy dla najstarszego zawodnika bądź zawodniczki. Oczywiście mamy kategorie open, mamy kategorie wiekowe, mamy kategorie dla mieszkańca gminy Wolin, więc naprawdę tych nagród będzie, naprawdę sporo.
6: Najbliższą niedzielę naprawdę głośno i radośnie będzie w Wolinie, a proszę przypomnieć, gdzie start, gdzie meta i o której?
5: Startujemy ze Stadionu Miejskiego w Wolinie, na ulicy Spokojnej. Godzina 12 to jest start dla biegu Wikinga. Godzina 12.03 startuje Nordic Walking. No i oczywiście najmłodsi, nie zapominajmy o nich. Pierwszy start najmłodszej grupy jest o godzinie 9.10. Oczywiście chciałbym jeszcze tutaj zaznaczyć, że trzeba wcześniej odebrać pakiet startowy, więc tutaj taka godzinka szybciej przed samym biegiem to jest minimum, żeby właśnie ten pakiet odebrać z naszego biura zawodu.
6: Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal. Czy te medale co roku wyglądają inaczej?
5: Oczywiście, staramy się, żeby tutaj nasze medale były w nawiązaniu do Wikingów, do Słowian Wikingów. No i również co roku jest to inny medal, zarówno pod względem kolorystyki, jak i pod względem graficznym, więc mamy nadzieję, że również w tym roku nasi zawodnicy się nie zawiodą, bo uważamy, że naprawdę są świetni.
4: Wikingowie pobiegną już w niedzielę, a na moje pytania dotyczące biegu Wikinga cierpliwie odpowiadał prezes spółki Przystań Morska Wolin, Jarosław Tarnawski. Teraz zaglądamy do Biblioteki Publicznej Gminy Wolin. O wakacyjnych działaniach biblioteki i planach na jesień rozmawiałam z dyrektorką placówki Agnieszką Peplińską-Kot.
3: Istotne dla Wolina.
2: Biblioteka pozyskała w tym roku środki na taki projekt, który się nazywa Akademia Kobiet i w trakcie sezonu wakacyjnego odbywały się warsztaty i spotkania, cykle szkoleń dla kobiet z gminy Wolin, ponieważ te zajęcia się odbywały zarówno w Wolinie, jak i w naszej filii w Wisełce i cieszyły się dużym powodzeniem. To były zajęcia, warsztaty.
7: Możemy powiedzieć, że to już taka przyjaciółka nasza biblioteczna. Raz się pojawiła, czytelnicy pokochali, obiecaliśmy, że w momencie, kiedy wyda swoją kolejną powieść, to na pewno się tutaj spotkamy. No i pani Anna dotrzymała słowa. Także 24 września, 17 w bibliotece będzie pani Anna Partyka Dżacz. Kolejne spotkanie to 30 września, również godzina 17, pani Anna Błaszczuk, polska pisarka, która zadebiutowała w sierpniu 26 roku, więc dosłownie chwilkę temu, cieplutko przyjęta powieść obyczajowa pod tytułem Kiedy kończy się lato, więc jak najbardziej w temacie, tak? Na koniec września. I kolejne spotkanie, które będzie na wrzesień, ale jest jeszcze niepotwierdzone, także zachęcam do śledzenia profilu biblioteki i strony internetowej, bo jak nam się uda to spotkanie dopiąć na ostatni guzik, to jeszcze coś dla Państwa we wrześniu będziemy mieli.
4: A jakie plany na październik?
2: Od wielu lat biblioteka prowadzi cykliczne zajęcia dla najmłodszych czytelników i mieszkańców naszej gminy. Wrzesień sobie zawsze zostawiamy jeszcze po to, żeby rodzice mogli sobie plany dopracować, wszystkie zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Także od października ruszymy z naszymi zajęciami programowania Lego i literacko-plastycznymi zajęciami. One ruszą w październiku, zapisy będą od końca września. Również na naszej stronie internetowej i Facebooku wszystkie szczegóły, gdzie dzwonić, gdzie się zapisać, od kiedy, w jakim wieku dzieci. I również od października ruszamy znowu z zajęciami dla senioralnej części naszej gminy. Tak pięknie nazwana Akademia Dojrzałych Talentów. Uczestniczki same tą nazwę wymyśliły. Co piątek o godzinie 10 w bibliotece stwarzamy przestrzeń do tego, aby kobiety, mężczyzn też zapraszamy, do tej pory są to same kobiety, mogły rozwijać swoje talenty albo je odkrywać, bo często bywa tak, że przychodzą na zajęcia i twierdzą, że one absolutnie nie potrafią na przykład budować czegoś z klocków Lego lub malować farbami, a potem okazuje się, że arcydzieła tworzą. Także to są różnego rodzaju zajęcia rękodzielnicze. Panie też są dla nas ogromnym wsparciem w pracach bibliotecznych, bo mamy troszkę ograniczony skład w bibliotece na tą chwilę, więc panie często nam pomagają obklejać książki, wpisywać kody, ale to już jest taka ich dobra wola. Natomiast co piątek od 10 otwieramy przestrzeń biblioteczną dla wszystkich chętnych seniorów i seniorek, które mają ochotę w miłym towarzystwie spędzić czas, a przy okazji na przykład zrobić sobie świecę zapachową.
4: O spotkaniach autorskich i projektach realizowanych przez Wolińską Bibliotekę opowiadała dyrektor Agnieszka Peplińska-Kot. Wystartowały zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa w Kamieniu Pomorskim. Z tej okazji mnóstwo wydarzeń. Co zobaczymy w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej? O tym w rozmowie z dyrektorem Grzegorzem.

0: Kurką. Ula Myszkienis, zapraszam na spotkanie ze sztuką i historią.
1: Co jest grane w Wolinie?
2: Tytuł jest szczególny w tym roku, Przestrzenie dziedzictwa, przyszłość, przeszłość, dziedzictwo w zagrożeniu. Czyli bardzo mi bliski temat związany z ochroną dziedzictwa kultury w zagrożeniu. No tutaj w przypadku konfliktów zbrojnych, ale również i innych wydarzeń, które no, powodują, że te zabytki nam albo nikną w przestrzeni kulturowej, albo są po prostu w sposób brutalny niszczone, jak się dzieje obecnie na przykład na Ukrainie. No i tutaj nasze Dni Dziedzictwa rozpoczynamy niezwykle interesującą wystawą, wystawą malarską malarza Dariusza Milickiego, no jednego z czołowych obecnie malarzy polskich, niesamowita postać, niesamowity artysta, wybitny artysta. I to, że ta wystawa jest u nas, to naprawdę czujemy się bardzo mocno wyróżnieni, że no, tego pokroju, można powiedzieć, artysta postanowił pokazać swoje, no można powiedzieć, arcydzieła malarskie. Niesamowite obrazy, to są takie obrazy, które nawiązują do sztuki Bruegla, do Boscha, renesansowych malarzy. On jak gdyby przerzuca tą sztukę renesansową do czasów obecnych, współczesnych.
0: Dni Dziedzictwa nie kończą się we wrześniu, bo będziemy mieli jeszcze wykład w październiku.
2: Tak, jeszcze będzie w październiku wykład. Będziemy mówić o dziedzictwie zagrożeniu, które chroni zabytki podczas wojen i katastrof. No i tutaj mówimy o współczesnych zagrożeniach dla dziedzictwa kulturowego oraz o międzynarodowych działaniach na rzecz jego ochrony. Przypomnijmy historię działań Monuments Men. Była to taka grupa amerykańskich cywilów i żołnierzy, którzy podczas II wojny światowej czy pod koniec II wojny światowej ratowali zabytki, które zostały zrabowane przez nazistów. Dzięki tej grupie powstały teraz takie grupy ekspertów w zasadzie w każdym kraju natowskim, które zajmują się właśnie dziedzictwem kultury w zagrożeniu. I u nas w Polsce również taka grupa jest, która działa przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to grupa ekspertów, która zajmuje się właśnie ochroną dziedzictwa kultury w zagrożeniu. Więc o tym będziemy rozmawiać, jakie są przepisy prawne, jakie regulacje prawne związane z ochroną dóbr kultury właśnie w trakcie konfliktów zbrojnych. No a temat jest, można powiedzieć, bardzo istotny, bardzo ważny, bo przecież wiemy, że za naszą granicą no, toczy się wojna i niestety w wyniku tych działań wojennych również cierpią zabytki.
0: Z dyrektorem Muzeum Ziemi Kamieńskiej Grzegorzem Kurką rozmawiałam o tegorocznych zachodniopomorskich dniach dziedzictwa.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
0: Spacer po Wolińskim Parku Narodowym i szukanie grzybów. Między innymi o tym już za chwilę w magazynie Co jest grane. Ula Myszkienis, zapraszam. Na początek Alicja Turowska z Wolińskiego Parku Narodowego przepytana będzie przeze mnie na okoliczność Dnia Grzyba.
1: Co jest grane w Wolinie?
0: Przyszła jesień, a w lasach pojawiły się grzyby. Dobra pora, aby podejrzeć, jakie grzyby rosną w Wolińskim Parku Narodowym. 26 września w parku będzie odbywał się Dzień Grzyba. Pani Alicjo, proszę nam opowiedzieć o wydarzeniu.
3: To jest pierwszy raz, kiedy organizujemy tego typu wydarzenie w naszym Parku Narodowym. Wcześniej mieliśmy przyjemność organizowania niejednokrotnie Nocy Sów czy Nocy Nietoperzy. Natomiast Dzień Grzyba to będzie nasza nowość w tym roku. I chcielibyśmy zaprosić Państwa 26 września do Muzeum Przyrodniczego Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach, gdzie o 14 rozpocznie się inauguracja tego wydarzenia.
0: Na co mogą liczyć ci, którzy się zapiszą, bo dodajmy, że na wydarzenie obowiązują zapisy.
3: Więc tak, na początku chcielibyśmy jeszcze zaprosić wszystkich zainteresowanych na wernisaż wystawy fotografii Mieczysława Tyburskiego. Ona się odbędzie o 13.30. Tytuł wystawy to Skrzydła natury i skrzydła techniki. To będzie wystawa, która będzie prezentowała fotografie samolotów, które swoje nazwy czerpią ze świata przyrody. To będzie taki wstęp do naszego wydarzenia, które rozpocznie się o 14. Naszym gościem będzie pan Sebastian Piskorski, to jest wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, ale przede wszystkim mykolog z wykształcenia, z pasji. i on poprowadzi wykład Tajemniczy Świat Grzybów, a następnie zabierze uczestników na spacer po Wolińskim Parku Narodowym, gdzie będziemy mogli się przyjrzeć grzybom z bliska, dowiedzieć się coś więcej o ich budowie, różnorodności i przede wszystkim o roli, jaką pełnią w przyrodzie. A na zakończenie zapraszamy oczywiście na grilla, który będzie połączony z taką degustacją grzybów, a odbędzie się w wiatraku przy ulicy Leśnej.
0: A no właśnie, bo grzyby można też przygotować z grilla, choć najlepsze są chyba takie w śmietanie. Ja przynajmniej najbardziej lubię. A jakie rodzaje grzybów rosną na terenie Wolińskiego Parku Narodowego?
3: Tu chcielibyśmy zostawić tak naprawdę trochę w tajemnicy, ponieważ jak sama nazwa wykładu wskazuje, Tajemniczy Świat Grzybów, to będzie trochę podejście niestandardowe, bo będziemy opowiadali też o grzybach, które są związane z drzewami, z bezkręgowcami. Oczywiście te, które będziemy mogli degustować, to już będą te bardziej znane nam gatunki, ale to też nie chcę uchylać rąbka tajemnicy, bo myślę, że warto będzie po prostu samemu przyjść, zobaczyć, jakie gatunki też my możemy spotkać w Wolińskim Parku. Chociaż też warto przypomnieć, że oczywiście na terenie naszego parku grzybów nie zbieramy, ale podczas wydarzenia będziemy mogli je obejrzeć, rozpoznać i lepiej poznać.
0: A jeśli ktoś chciałby się zapisać, to co ma zrobić?
3: Jeśli ktoś chciałby się zapisać, to zapraszamy do kontaktu albo poprzez maila na adres a.turowska@wolin.pl lub telefonicznie pod numerem 91 386 49 94. Też dodam, że wydarzenie jest sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
0: A więcej informacji pewnie znajdziemy też na waszej stronie internetowej.
3: Tak, zapraszamy do śledzenia informacji w naszych mediach społecznościowych. Będziemy informować o wszystkim przede wszystkim na Facebooku. Tam bliżej wydarzenia pojawią się dokładniejsze informacje. Natomiast wszystkie inne informacje są już dostępne też na stronie internetowej parku i na naszym Instagramie.
0: A zdradzi nam pani, jakie jeszcze akcje czekają nas do końca roku?
3: Jak najbardziej. Zapraszamy też na wydarzenie organizowane w ramach projektu SB Manta, warsztaty dla nauczycieli. Będzie również organizowane sprzątanie świata, ale na temat tych wydarzeń też wszystkie informacje cyklicznie będą się pojawiały u nas w social mediach.
0: I jeszcze podpytam, bo zakończyło się głosowanie na imię młodego żubra. Kiedy możemy spodziewać się wyników konkursu?
3: W tym momencie jesteśmy w trakcie liczenia, ponieważ 14 września do godziny 12 można było oddawać swoje głosy. Natomiast jesteśmy w trakcie sumowania i niebawem pojawią się wyniki, także poznamy laureata, matkę albo ojca chrzestnego naszego najmłodszego żubrzątka.
0: O wydarzeniach, które odbywają się w Wolińskim Parku Narodowym, a przede wszystkim o Dniu Grzyba, rozmawiałam z Alicją Turowską z działu edukacji. I w temacie grzybów pozostańmy. Nadleśnictwo RESCO ogłosiło konkurs na największego grzyba, ale więcej o tym w rozmowie Bogdana Widawki z Ewą Simonowicz-Woźniewicz, rzecznikiem Nadleśnictwa RESCO i starszym specjalistą służby leśnej.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
4: Na co trzeba szczególną uwagę zwrócić, wybierając się do lasu, żeby wszystko było w porządku z nami i z lasem?
5: Wybierając się do lasu na grzyby, najlepiej jest najpierw sprawdzić pogodę. Musimy sprawdzić, czy niezapowiadany jest deszcz, czy niezapowiadane są silne wiatry. Oczywiście podyktowane jest to względami naszego bezpieczeństwa. Jeśli pogoda jest niesprzyjająca, nie zalecamy wybierać się na grzybobranie, bo nie będzie to po prostu dla nas przyjemne.
4: No pewnie. Co trzeba zabrać ze sobą, wybierając się na grzyby? Pewnie wytrawni grzybiarze teraz kręcą z niedowierzaniem głową, bo przecież doskonale o tym wiedzą, ale nasi słuchacze to nie wszyscy, że tak powiem, zawodowi grzybiarze. Są też tacy, którzy dopiero może chcieliby się wybrać na grzyby, więc przypomnijmy to.
5: Trzeba zabrać ze sobą na pewno pozytywne nastawienie, ale oprócz tego takie podstawowe wyposażenie grzybiarza, czyli wiklinowy koszyk, ostry nożyk. Może to być też płaszcz przeciwdeszczowy, jeśli faktycznie jest jesień i gdzieś tam te przelotne deszcze przechodzą. Na pewno wodę, na pewno coś do przekąszenia, żebyśmy nie stracili zapału i energii w trakcie grzybobrania. No i taki przedmiot naszych czasów, czyli telefon. Jednak telefon jest bardzo pomocny, no z różnych względów.
4: No jasne, to jest bardzo ważne to, co pani powiedziała i do tego właśnie chciałbym nawiązać. Zagubienia się w lesie. Często słyszymy, czy też czytamy o tym, że ktoś podczas grzybobrania zgubił się, stracił orientację, szukała go policja, straż leśna, szukała go straż pożarna, wszyscy możliwe osoby, które mogłyby w tym kierunku pomóc. Czy często zdarzają się w waszych lasach takie właśnie zagubienia, takie poszukiwania grzybiarzy?
5: Nieczęsto, natomiast zdarzają się, to prawda. Często są starsze osoby, które jakby podchodzą do sprawy grzybobrania dość rutynowo. Idą po prostu do lasu, można powiedzieć w ciemno. Nie skupiają się na drodze, tylko ściśle skupiają się na zbieraniu grzybów, a potem nagle podnoszą głowę i tracą orientację, bo zgubili drogę, bo ten las, do którego weszli, nagle nie jest tym lasem, do którego chodzili, nie jest im znajomy. I jeśli nie mają telefonu ze sobą, to już może być problem. Natomiast jest z tego wyjście, ponieważ las jest oznaczony adresami. Te adresy można odnaleźć na tak zwanych słupkach oddziałowych. To są takie kamienie, na których napisane są numery i po tych numerach można odnaleźć się w danym miejscu. Jeśli wiemy, przy jakiej miejscowości weszliśmy do lasu, jesteśmy w stanie się po tych numerach odnaleźć. Ktoś może to odczytać. Wtedy służby na pewno nas odnajdą.
4: A czego nie wolno, pani rzecznik, robić podczas grzybobrania, jeśli chodzi o las, o runo leśne, o środowisko leśne?
5: Generalnie las jest żywym organizmem. To jest miejsce, które się zmienia. Jest to środowisko przyrodnicze. My do niego wchodzimy jako goście. Poruszamy się drogami leśnymi. Jeśli chodzimy po całym lesie szukać grzybów, to musimy uważać na rośliny, na te elementy, które możemy zniszczyć. Na pewno omijamy grzyby, których nie zbieramy, nie niszczymy ich, nie płoszymy też zwierząt, czyli staramy się poruszać cicho, raczej spokojnie. Nie możemy też wchodzić w niektóre miejsca, bo jednak te miejsca ze względu na nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo lasu zostały jakby wyłączone. Są to uprawy leśne, ogrodzenia leśne, nie możemy wchodzić w te ogrodzenia. Są to drzewostany nasienne i ostoje zwierzyny, które są oznakowane tablicami. Są to rezerwaty przyrody. Tam się nie zapuszczamy. Nie zapuszczamy się też na tereny podmokłe, czy też w takie przegęszczone lasy, w których trudno jest nam się zorientować. No i też w takich miejscach zazwyczaj grzybów, które poszukujemy, nie ma.
4: Przypomnień nigdy za wiele. Chodzi o to, żeby wybierając się na grzyby, zamiast koszyka pełnego grzybów nie wrócić z koszykiem, w którym będzie mandat. I myślę tutaj o wjeżdżaniu samochodem do lasu, a tego robić nie wolno.
5: Tak jest. Są drogi udostępnione dla ruchu pojazdami. Są one oznakowane. Natomiast najbezpieczniej jest zatrzymać swój pojazd, samochód czy też motor na parkingu leśnym i dalej pójść pieszo. Mandaty? No może nie mandat, ale jeśli spotkamy strażnika leśnego na swojej drodze, to na pewno będzie chciał z nami o tym porozmawiać.
4: Pani rzecznik, a czy można pójść na grzyby z psem?
5: Oczywiście, że można, tylko musimy sobie zadać pytanie, czy takie grzybobranie z psem będzie dla nas przyjemne i dla naszego pupila, ponieważ pies musi być na smyczy. Nie możemy go puszczać luzem. Tak więc, czy zbieranie grzybów jedną ręką, trzymanie koszyka i jeszcze trzymanie psa na smyczy będzie tym, czego byśmy oczekiwali? Może na czas grzybobrania zostawmy po prostu naszego pupila w domu. Wszystkim gorąco polecamy kontakt z naturą właśnie poprzez grzybobranie. Można pooddychać świeżym powietrzem, można oderwać się od codziennych obowiązków, skupić się tylko na wędrówkach czy też poszukiwaniu grzybów. Można na chwilę zapomnieć o naszych problemach i kłopotach i naprawdę się zrelaksować.
4: Jest takie pytanie, pani rzecznik, które no chyba od wielu, wielu lat pada w przypadku rozmowy o grzybobraniu i pewnie różne są szkoły wśród grzybiarzy. Czy grzyby należy wykręcać czy wycinać?
5: Spodziewałam się tego pytania. I szczerze mówiąc, nawet trochę o tym poczytałam. Ci właśnie najbardziej doświadczeni grzybiarze podpowiadają, żeby jednak grzyby delikatnie wykręcać ze ściółki. Natomiast jeśli jest to trudne, bo grzyb jest mocno zakotwiczony, można je ściąć przy samej powierzchni ściółki, tak żeby nie uszkodzić grzybu. Chciałabym serdecznie zaprosić do udziału wszystkich miłośników grzybobrania w konkursie organizowanym przez Nadleśnictwo Resco. Jest to kolejna edycja konkursu na największego grzyba Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Pod odświeżoną nazwą Ale Grzyb szukamy olbrzyma w myśl czterech zasad. Znajdź, zmierz, zgłoś i zostań rekordzistą. Wszystkie szczegóły na naszej stronie internetowej Nadleśnictwa Resco, jak również na stronie w mediach społecznościowych, także gorąco zapraszam, czekają atrakcyjne nagrody.
4: Jak długo potrwa ten konkurs? Do kiedy?
5: Tak, konkurs trwa od 1 września do 31 października.
4: Ja chciałem jeszcze o jedną rzecz zapytać. No nie mogę takiego pytania nie zadać po pani zaproszeniu. Jakiego największego grzyba pani widziała?
5: No to był grzyb, który wygrał poprzednią edycję naszego konkursu. Była to kania, która miała przeolbrzymi kapelusz. Jak pan przesłał zdjęcie, to ten kapelusz miał kształt parasola nad jego głową. Także sobie proszę wyobrazić, to było ponad metr długości obwodu tej kani. Także coś niesamowitego.
0: O grzybach i zasadach grzybobrania z Ewą Simonowicz-Woźniewicz, rzecznikiem Nadleśnictwa Resco, rozmawiał Bogdan Widawka.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
0: W Dziwnowie zakończyły się kolejne międzynarodowe regaty, za które odpowiedzialny był m.in. Arek Lenkowski, prezes Klubu Sportów Wodnych Baltic Dziwnów. Już za chwilę rozmowa z trenerem, a także goszczącym na zawodach wiceprezesem Polskiego Związku Żeglarskiego. Zapraszam.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
6: To już 11. edycja Baltic Cup Międzynarodowych Mistrzostw Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimis. Ten rok jest podobny do lat ubiegłych, czyli blisko 300 zawodników, precyzyjnie 284 z 7 państw. Mamy tu gości z Norwegii, Szwecji, Litwy, Czech, Niemiec. No i oczywiście liczna reprezentacja polskich zawodników, około 200 bez mała zawodników z naszego kraju, najlepszych zawodników startujących w klasie Optimist.
0: A ilu wśród nich zawodników z naszego regionu?
6: 9-osobowa ekipa Klubu Sportów Wodnych Baltic Dziwnów startuje w tej imprezie. Bezpośrednio tu z miejscowości Dziwnów mamy również zawodników. Startują z nami i już pracują z nami już od kilku lat, także myślę, że godnie reprezentujemy gminę Dziwnów na tych regatach. Jak podejrzewam, większość orientuje się, że żeglarstwo potrzebuje wiatru. Tego wiatru mamy w ilości wystarczającej. No, bardzo wymagające wyścigi, trudne. Ta klasa to jest klasa dedykowana dla dzieci do 15 roku życia. Oczywiście dolny limit w zależności od umiejętności, od wiedzy żeglarskiej. Najczęściej zaczyna się żeglarstwo na optymiście pomiędzy 6 a 7 rokiem życia. Myślę, że tutaj takich najmłodszych mamy w granicach 10-11 lat. Najstarsi, tak jak wspomniałem wcześniej, to 15-latkowie. Do 15 roku życia mogą na tej klasie startować.
0: Rozmawiajmy teraz o Dziwnowskim klubie. Garnie się młodzież?
6: Nasz klub jest klubem stosunkowo młodym, bo rozpoczęliśmy tutaj działalność w 2015 roku, z chwilą, kiedy zakończyliśmy wielką imprezę, jaką były Mistrzostwa Świata w klasie Optimist. Wówczesny burmistrz Grzegorz Jóźwiak poprosił o na rozmowę i zaproponował mi utworzenie klubu żeglarskiego w Dziwnowie. I od tego momentu jak gdyby historia żeglarstwa w Dziwnowie, tego takiego nowoczesnego, najnowszego, się rozpoczęła. Dziwnów jest specyficzną miejscowością, ponieważ jak gdyby nie ma tu takich tradycji żeglarskich typowych, jak występują w dużych ośrodkach, tak jak Szczecin czy Trójmiasto. Tutaj wszyscy się dopiero tego uczą. Zarówno myślę o rodzicach, jak i o osobach, które gdzieś tu blisko żeglarstwa się obracają. Początki były trudne, z każdym rokiem jest coraz lepiej. Dzieci z gminy Dziwnów obecnie w szkółce mamy około 16. W naszym klubie również są dzieci z innych miejsc Polski. Historycznie mieliśmy i z Krakowa, i z Wrocławia, i z Zielonej Góry, i z Poznania. Także przyjeżdżają do nas dzieci z całej Polski. Myślę, że to świadczy dobrze o naszej pracy, że robimy dobrą robotę i dlatego zauważają nas, mamy dobre wyniki. Jesteśmy jednym z czołowych klubów w Polsce, zawsze mieścimy się gdzieś w pierwszej dziesiątce klubów startujących w kraju. Także myślę, że poziom, który reprezentujemy, ofertę, którą przedstawiamy, jest na tyle ciekawa, że jesteśmy zauważani. No i chętnie nas tutaj z nami rozmawiają i chcą z nami żeglować.
0: A co jest najważniejsze przy szkoleniu młodzieży w klubie żeglarskim?
6: Oj, myślę, że tu wiele aspektów jest bardzo istotnych. Myślę, że jednym z na dzień dzisiejszy ważnym jest w dużej, szerokiej ofercie różnych zainteresowań, jakie spotykają młodzi ludzie. To współpraca z rodzicami i chęć współpracy bezpośrednio z klubem i rodzice, którzy te dzieci tutaj do nas przyprowadzają i starają się z nami współpracować. To jest jeden z ważniejszych takich elementów, aby to żeglarstwo na naszym regionie, w regionie się mogło rozwijać i dzieci, które zaczynają przy współpracy z rodzicami, przy tych trudnych różnych sytuacjach, jakie napotykają na wodzie, wytrwałość i nierezygnowanie na samym początku tej drogi jest bardzo ważnym elementem.
0: A propos szkolenia młodzieży, a może infrastruktury, jaka jest w Dziwnowie? Czy jeszcze przydałoby się coś poprawić, polepszyć, powiększyć?
6: Nie chciałbym chwalić, ale to fakt, że odbywają się tak duże regaty jak w tej chwili, świadczy o tym, że oferta nasza tutaj przedstawiona przez gminę, przez Marinę Dziwnów jest na tyle atrakcyjna, że przyjeżdżają do nas z całego kraju, jak i z zagranicy. Akwen, który oferujemy, jest po prostu w mojej ocenie najlepszym akwenem w kraju. Mamy trzy w jednym, czyli mamy Morze Bałtyckie, mamy Jezioro Wrzosowskie, czy Zatokę Wrzosowską, no i Zalew Kamieński. W zależności od warunków, jakie panują, możemy wykorzystać każdy z tych akwenów, co umożliwia nam przeprowadzenie tak ważnej imprezy, jak wcześniej były to Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy w laserze, również organizowaliśmy. No, robimy duże tematy. To zaplecze tutaj zarówno socjalne, jak i zaplecze na terenie Mariny jest tak bogate i tak na dzień dzisiejszy nowoczesne, że jesteśmy w stanie zorganizować każdą imprezę. Gmina starała się nam tutaj na wszelki sposób pomagać przy zakupie sprzętu od pontonów, poprzez zboje, poprzez te drobne wszystkie historie związane z organizacją regat, czy przez również szkolenie młodzieży, bo to też są ważne rzeczy, że dzieci mogą się czuć bezpiecznie, ponieważ mamy tą całą infrastrukturę zarówno na wodzie, jak i na lądzie naprawdę na wysokim poziomie.
0: I na koniec takie bardziej osobiste pytanie. Panie Arkadiuszu, a proszę powiedzieć, jak to się zaczęło pana, ta pasja? Bo to chyba pasja, tak?
6: No tak, zdecydowanie. Zawodowo jestem związany zupełnie z czymś innym, z inną branżą. To się urodziło dawno, dawno temu. Będąc dzieckiem zacząłem żeglować w Kamieniu Pomorskim, ponieważ urodziłem się w Kamieniu, wychowałem się w Kamieniu. No i to żeglarstwo gdzieś tam we mnie zaczęło się rozwijać, będąc jeszcze młodym człowiekiem. Potem, ja wiadomo, w życiu dorosłym koleje mojego życia potoczyły się bardzo różnie, gdzieś tam krążyłem po świecie. No i w którymś momencie już jako dorosły mężczyzna, jako ojciec, przyprowadziłem syna do klubu. No i zaczęło się szkolenie moich dzieci i w którymś momencie dzieci urosły, wyrosły, skończyły żeglarstwo, a pasja została i za namową osób, które gdzieś tutaj w pobliżu były, żeglarstwa, zacząłem organizować na początku klub w Kamieniu, potem klub w Dziwnowie, a że kocham żeglarstwo, to do tej pory mimo siwych włosów tkwię w tym żeglarstwie i mam nadzieję, że jeszcze przez parę lat pozostanę.
0: Podczas 11. edycji Regat Baltic Cup Międzynarodowych Mistrzostw Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optymist rozmawiałam z jednym z organizatorów zawodów, prezesem Klubu Sportów Wodnych Baltic Dziwnów Arkiem Lenkowskim. A teraz oddajmy głos tym, którzy ścigali się na wodzie.
7: Jestem Milan.
8: A skąd przyjechałeś?
7: Z Warszawy.
8: Pierwszy raz jesteś w Dziwnowie, czy już tutaj pływałeś?
7: Pływałem już.
8: Ile miałeś lat, jak zacząłeś pływać na optymistach?
7: 9.
8: A jakie do tej pory zdobywałeś tu miejsca?
7: Na OM-ach byłem 2, na eliminacjach do OM-u byłem 7, rok temu na tych regatach byłem 10, na eliminacjach do OM byłem 1, 2 lata temu byłem 40.
8: Czyli bywa różnie, tak?
7: Trzeba się nie poddawać i płynąć dalej.
8: Widzę, że więcej jest jednak chłopaków na wodzie.
9: No, zazwyczaj jest więcej, ale już się wyrównuje powoli. Znaczy, kiedyś było mniej dziewczyn niż teraz.
10: Zgadzam się z tym. My z Krakowa obie, znaczy,
9: pływamy w Giżycku. Zofia Szczypka.
10: I Elena Musialska.
8: A jak wam się podoba w Dziwnowie? Już tu pływałyście?
10: Pływałyśmy bardzo dużo razy i w sumie jest fajnie.
8: Powiedzcie mi, co po optymistach?
11: Ja idę na 420, a...
12: Ja na 29era. To są takie dwuosobowe łódki. Trochę szybsze.
8: Żeglarstwo będzie wam towarzyszyć przez całe życie?
10: Ja myślę, że tak, bo od tego się nie da oderwać. W sensie już jak się zaczęło, to już tak później jest dziwnie, jak się nic nie robi w życiu. Tak.
9: Może nie na tym samym stopniu, nie wiadomo jak to się potoczy, ale myślę, że zawsze to będzie taka część życia.
0: Hard ducha i wytrwałość to cechuje młodych żeglarzy. A na ostatnim Baltic Cup w Dziwnowie gościł także wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Figlerowicz. To właśnie dzięki niemu optymisty zawitały do Dziwnowa.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
13: Jak jeszcze byłem prezydentem Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optymist, to właśnie tutaj przeniosłem mop polskiego optymista. To Dziwnowa właśnie, jeszcze nieżyjący burmistrz Jóźwiak Grzegorz. Z nim współpracowaliśmy i tu zaczynaliśmy tworzyć takie żeglarstwo właśnie od optymista. No i trzeba powiedzieć, że gmina tutaj i Arek Lenkowski, no rozbudowali to strasznie. Tu się odbyły Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, no po prostu, ale też trzeba powiedzieć, że to nie było takie dane. Jak ja pamiętam tą marinę 11-12 lat temu, no to ani hangaru nie było. Jedna też zawsze była. Była super atmosfera. I to nas też przekonało do tego. Zresztą my jako klasa optymizmu wcześniej szukaliśmy dobrego akwenu na morze. Tak, żeby było dużo imprez centralnych, Mistrzostwa Europy czy świata, odbywają się jednak na morzu. A tu jest i bezpiecznie, jest dobre zabezpieczenie, bo to jest dla nas było bardzo, bardzo ważne. No i organizacja jest super, dlatego to ludzie chętnie organizują imprezy, no bo no warto, warto po prostu. Po prostu warto.
0: Wszystkie dzieciaki zaczynają od optymistów?
13: No nie. Żeglarstwo jest bardzo szerokie. Muszę powiedzieć, że w Polsce my szacujemy, że żegluje ponad 4 miliony Polaków. To jest naprawdę straszna duża rzesza ludzi i drogi na szczęście w żeglarstwie są różne, tak? I my jako związek, my oczywiście jesteśmy związkiem sportowym, ale również popieramy, kształtujemy takie żeglarstwo też, żeby nie chcę być turystyczne, ale takie amatorskie, tak? Bo przecież ludzie zaczynają od desek, teraz bardzo popularny taki wing się pojawił, to jest SUP przecież i oczywiście jest żeglarstwo. Najczęściej tak, bo jak na to się mówi, że jest to regatowe przedszkole, tak? Taki początek drogi, to jest w sumie dość trudna ta klasa, bo dla dziecka, to jest, znaczy, ja zawsze powtarzam, bo jestem też czynnym trenerem, to zawsze mówię tym moim zawodnikom, że ich po prostu podziwiam, że w dzisiejszych czasach im się po prostu chce. Im się chce, tak było dzisiaj. Proszę zobaczyć, gdzie byliśmy na wodzie. Wyścig trwa około 50 minut. 3 wyścigi, to my byliśmy chyba 5-6 godzin na wodzie. No już za ciepło nie jest, jest fala, jest mocny wiatr. No to naprawdę trzeba mieć charakter, żeby tutaj się temu poświęcić i jeszcze, żeby była frajda z tego, bo to jest najważniejsze. Tak? I dlatego ja myślę, że te żeglarstwo, oczywiście każdy będzie chwalił swoje, no więc muszę to zrobić, ale żeglarstwo też kształtuje charakter. I powiem tak, że nam rodzice tych dzieci mówią zawsze, dziękujemy za wyniki, ale głównie za to, że takie charaktery mają mocne, bo takie te warunki, bo wielu ludzi kojarzy żeglarstwo, że wieje lekki wiaterek, świeci słoneczko, jest fajnie. Tak, oczywiście też jest takie żeglarstwo, ale żeglarstwo sportowe jest jednak troszeczkę inne. I z tego optymista muszę powiedzieć, że no dzisiejsi nasi kadrowicze, kadra narodowa seniorów, to to jest, są, bez deski oczywiście, tak, to są wszyscy byli optymiściarze, bo to Ola Meldacka, Sandra, jej załogantka, jest Staniul oczywiście, to jest Buksak, to są wszystko byli optymiściarze, tak, dzieci trenerzy tak samo, byli optymiściarze, dlatego tak, ten optymizm rzeźbi podstawę tego wszystkiego, tego miłości do tego sportu, bo to jest chyba ważne.
0: W ten weekend odbywają się też finały pierwszej ligi żeglarskiej na Jeziorze Dąbie w Szczecinie. A który akwen w Polsce pan lubi najbardziej, jeśli chodzi o regaty?
13: Tak naprawdę wydaje mi się, że z każdego akwenu warto coś tam wziąć. I najlepszy akwen dla mnie to jest Zatoka Pucka. Bo to jest bezpieczny akwen, szczególnie dla początkujących. Ale tutaj może, to też bym powiedział, być Dziwnów, tak? Bo Dziwnów już taki dla ukształtowanego żeglarza, to warunki fantastyczne, tak? Są fantastyczne, ale Jezioro Kierskie, wracam, to znowu duże zmiany wiatru, częstotliwości, to są naprawdę super nauki dla takiego żeglarza, każdego żeglarza, tak? Więc tutaj ja bym nie szufladkował tego akwenu, że ten jest najlepszy. Ja bym powiedział, każdy akwen ma te swoje dodatnie pewne rzeczy, które warto wykorzystać, bo to nikt z nas, trenerów, nie trenuje tylko w Gdyni, czy trenuje na przykład, bo w Gdyni tak samo, przecież i Marina nowa budowana i tak dalej. Nikt nie kształtuje tego w jednym akwenie. Tak, tylko, że jeździmy tak samo po świecie, jeździmy, czy Europie. Nie spędzamy czasu we Włoszech, jeździmy do Hiszpanii, jeździmy do Chorwacji, do Grecji. Dlatego ja myślę, że to jest ta taka wszechstronność tego też sportu. Wie pani, to jest tak, że jak ktoś, nie umniejszając nikomu, ale ktoś na przykład trenuje siatkówkę czy piłkę ręczną, to zawsze sala jest większa, mniejsza, wyższa, niższa, jest to w środku. A tutaj jest, każda rzecz jest inna, to wszystko jest inne. I dlatego struktura zabudowania brzegu, tak, od brzegu otwarty, jezioro zamknięte, otwarte, jakieś nad jeziorem takie górki jakieś czy coś, to wszystko kształtuje wiatr. I to powoduje, że jest później taka trudność dla tych naszych zawodników. I dlatego trzeba tych wszystkich młodych ludzi, którzy uprawiają to żeglarstwo i zaczynają je uprawiać. Przecież my mamy taki Polsailing, to jest taki program, który w ogóle dla właśnie amatorskiego, dla zachęcenia dzieci do żeglarstwa. To naprawdę jest straszna duża liczba chętnych, tak? Żeglarstwo się po prostu podoba, jest fajne. Bo po prostu jest, jak to mówią młodzi ludzie, ja się tego nauczyłem, muszę powiedzieć, że żeglarstwo jest sigma.
0: O tym, że żeglarstwo jest sigmą, czyli wybitnym sportem, mówił Tomasz Figlerowicz, wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
0: W Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie do 27 września można oglądać wystawę Zatrzymane w locie, a autorem zdjęć jest Mariusz Mars-Suwalski, mieszkaniec Międzyzdrojów. Miałam przyjemność rozmawiać z panem Mariuszem o jego niezwykłej pasji.
1: Co jest grane w Wolinie?
0: Panie Mariuszu, kiedy zaczął pan się interesować fotografią lotniczą, a może w ogóle fotografią?
14: Znaczy fotografia lotnicza, no to tak się, może nie tyle fotografia, co zainteresowanie, to się już zaczęło jak od dzieciństwa, jak to tak się jest małym chłopcem, patrzy się w niebo i tam latają samoloty, to większość chłopców chce zostać pilotami, no jest to do zrealizowania dla nielicznych. U mnie się to potem rozwijało przez czytanie książek o lotnictwie, różnego rodzaju, po tym oczywiście etap klejenia modeli. A potem, kiedy fotografia cyfrowa już jak gdyby weszła pod strzechy, więc kiedy no, stało się to troszkę wszystko łatwiejsze, nie trzeba było klisz, no można było to, powiedzmy, tą ilość zdjęć wykonać po prostu większą ilość zdjęć wykonać. No i pojawiły się możliwości wstępu do baz wojskowych, bo zniknęły zakazy fotografowania. No wtedy, powiedzmy, weszł ten element fotografii lotniczej do mojego życia. Do tej fotografii też zaprosił mnie mój przyjaciel Sławek Kresia-Krajniewski, który zajmował się tym troszkę wcześniej. Zaczęliśmy jeździć na pokazy.
0: I został pan jednym z założycieli Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych Air Action.
14: Czyli stowarzyszenie powstało w 2009 roku właśnie, żeby propagować tutaj troszkę fotografię lotniczą. Mając osobowość prawną, było nam łatwiej podjąć współpracę na przykład chociażby z siłami zbrojnymi, z siłami powietrznymi Rzeczpospolitej Polskiej. Mamy tak zwanych członków zwyczajnych, sympatyków. Powiedzmy, ta grupa liczy łącznie około 60 osób.
0: Fotografią zajmuje się pan od wielu lat, tak jak mogliśmy usłyszeć. Czy przekazuje pan swoją wiedzę młodszemu pokoleniu?
14: Znaczy, no nie prowadzę warsztatów jakichś fotograficznych, jeżeli to rozumiemy przez szkolenie. Natomiast no wiele osób, wstępując do naszego stowarzyszenia, czy też nawet sympatyzując, to oczywiście też przystępują do nas, chcąc poprawić swój warsztat, i to też jesteśmy w tym stowarzyszeniu po to, żeby tym młodym osobom coś podpowiedzieć, ułatwić, pomóc, naprowadzić na coś.
0: Do 27 września w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie będzie można oglądać wystawę pana zdjęć Zatrzymane w locie. A jeżeli ktoś nie trafi do Szczecina na tę wystawę, czy te zdjęcia będzie można obejrzeć gdzieś indziej, na przykład w Międzyzdrojach, gdzie pan mieszka?
14: Wystawa obejmuje 24 zdjęcia, które wykonałem na przestrzeni chyba ostatnich 11 lat, bo pierwsze zdjęcie pochodzi z 2015 roku. To zdecydowana większość tych zdjęć powstała podczas sesji tak zwanych air-to-air, czyli powietrze-powietrze, kiedy fotografuje się z samoloty, z pokładu innych samolotów, bo powiedzmy w trakcie rozwoju, nazwijmy to fotograficznym, człowiek chce więcej, więc z czasem jak gdyby fotografia z ziemi przestała wystarczyć i trzeba było wzbić się w niebo. I właśnie w 2001 roku miała miejsce pierwsza sesja typu air-to-air w moim wykonaniu. I oprócz jednego zdjęcia, wszystkie zdjęcia powstały w ten sposób. No, jak gdyby to było założeniem tej wystawy, bo jednak tego typu fotografie, przez to, że no, wykonanie ich jest trudno dostępne, raczej no może nie jest dostępne tak masowo, zawsze wzbudza większe zainteresowanie. Natomiast co do dalszych losów wystawy, tak, no są planowane inne ekspozycje, to znaczy na pewno będzie jeszcze jedno miejsce w Szczecinie, w siedzibie Związku Polskich Artystów Fotografików. Wystawa będzie potem prezentowana jeszcze w październiku, listopadzie, termin tutaj jest ustalany. Na pewno wystawa będzie prezentowana w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świnie. Zresztą baza też jest tu jak gdyby współorganizatorem tej wystawy, bo przez wiele lat to właśnie 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdinie była takim moim lotniczym domem. Czy w Międzyzdrojach? No być może, kiedy ta wystawa jest, oczywiście to już będę się starał o jakieś nowe lokalizacje, no bo skoro powstała, to już nie po to, żeby po tym leżała w garażu.
0: Oczywiście. A czy liczył pan kiedyś, ile pan zrobił zdjęć?
14: Nie, bo to jest chyba niepoliczalne praktycznie, bo no, w dobie aparatów cyfrowych, kiedy dysponuje się odpowiednio dużą kartą pamięci, ta liczba zdjęć jest olbrzymia, bo tu praktycznie no, nie jesteśmy ograniczeni liczbą 36 klatek jak na tradycyjnym filmie fotograficznym, więc podczas takich dużych, jakichś dużej imprezy typu jak powiedzmy Airshow Radom, czy jakieś Leszno, to mówimy tu już o tysiącach zdjęć podczas jednej imprezy, tak? 5-9 nawet tysięcy zdjęć podczas jednej imprezy, a takich imprez było dużo, więc chyba łączna suma jest nie do policzenia, ile tych zdjęć zostało wykonanych.
0: A ile czasu potem poświęca pan na to, aby te zdjęcia przejrzeć i wybrać te najważniejsze?
14: No to jest właśnie najgorsze z tym wszystkim w tej fotografii cyfrowej, bo kiedy zrobi się tyle zdjęć, trzeba je potem przejrzeć. Więc to jest na pewno najtrudniejszy element, zwłaszcza, że bardzo często te zdjęcia trzeba gdzieś szybko dostarczyć. Jeżeli na przykład jest jakaś sesja fotograficzna organizowana przez siły powietrzne, wiadomo, że oni oczekują tego materiału w miarę szybko, w miarę sprawnie, ale często się potem do tych zdjęć wraca, do tej sesji po jakimś czasie, nie są to tygodnie, nieraz miesiące, nieraz i lata, żeby coś tam jeszcze na spokojnie, bez emocji, już takich, bez tej presji czasu przejrzeć, tak? Ale powiedzmy po takiej jakiejś imprezie, no to wiadomo, no jeszcze jest dom, jeszcze jest praca, ale wykorzystuje się każdą chwilę wolną, no to i tak powiedzmy to jest kwestia tygodnia, żeby przejrzeć, żeby te zdjęcia troszkę przygotować do publikacji.
0: A co dla pana jest najpiękniejsze właśnie w takich sesjach z pokładu samolotu robionych i jakie emocje temu towarzyszą?
14: emocje są bardzo duże. Ten poziom adrenaliny.

0: bo no, no, przy tego typu fotografii to nie mam jak gdyby miejsca na pomyłkę, tak? A kiedy ta sesja się już zaczyna, człowiek jest jak gdyby no, skupiony na wykonaniu zadania, mówiąc po wojskowemu, czyli na zrobieniu jak najlepszego materiału. Choć no, nie ukrywam, że czasem, kiedy ta modelka, ten samolot za nami jest dłuższy jakiś czas, już powiedzmy duża ilość zdjęć została zrobiona, no to nadchodzi ten moment, że troszkę ten aparat się od oka opuszcza i tylko się człowiek tak delektuje widokiem, który ma przed sobą. A widoki są, no, są tak, są wspaniałe. Zachód słońca nad chmurami, do tego piękny samolot, różnego typu zjawiska, jeszcze fizyczne do tego też dochodzą, jakieś kryształki lodu nieraz latają, widmo Brockenu na chmurach potrafi się pojawić, także są na pewno to niezwykłe emocje.
1: O niezwykłych emocjach podczas robienia zdjęć air-to-air opowiada nam pan Mariusz Suwalski. Za chwilę powrócimy do rozmowy i dowiemy się m.in. jak wygląda taka sesja w chmurach.
2: Z mikrofonem przez Wolin.
3: Skakał pan kiedyś ze spadochronem?
0: Nie, to jest mój plan jak gdyby, ale tylko powiedzmy w ramach uzupełnienia wachlarza doświadczeń. Często tym samolotem transportowym, z którego korzystamy przy sesjach cywilnych, nie wojskowych, jest właśnie samolot przed naszymi sesjami zrzuta, znaczy z niego wyskakują skoczkowie spadochronowi i tak mam jakiś plan, żeby pojechać może na takie zdjęcia trochę wcześniej i najpierw skoczyć, a potem robić zdjęcia.
3: I jeszcze może banalne pytanie, ale czy ma pan ulubione zdjęcie? Takie, które kocha pan najbardziej, albo które kosztowało najwięcej tej adrenaliny, o której pan mówił?
0: Znaczy nie, jednego takiego zdjęcia nie ma, tak? Bo to zdjęcie na wystawie jest tylko cząstka tych zdjęć. Nie ukrywam, że wybór zdjęć na wystawę tylko 24 był bardzo ciężkim wyborem. Praktycznie każde z tych zdjęć ma dla mnie olbrzymi bagaż emocji, przeżyć i praktycznie o każdym z tych zdjęć mógłbym długo opowiadać i emocje różne, od bardzo pozytywnych po powiedzmy nawet smutne, tak, bo takie też się zdarzają, chociażby jak na wystawie zdjęcie z roku 2023 jest zdjęcie z treningu majora Macieja Slaba Krakowiana, a dwa lata później podczas treningu zginął w katastrofie lotniczej, rozbił się w zeszłym roku, więc to są wyszły nam wspaniałe zdjęcia wcześniej i czasem do nich się wraca, ale to są emocje takiej euforii, że udało się zrobić tak wspaniałe zdjęcia pomieszane z głębokim smutkiem, że już więcej takich zdjęć nie zrobimy, tak? Ale w większości są to jednak pozytywne emocje, tak.
3: Czy ma pan jakieś marzenie związane z samolotem, którego zdjęcia jeszcze pan nie robił?
0: Samolotem, no są takie samoloty, dla których by człowiek pojechał na drugi koniec świata, bo zresztą no, nie ukrywam, że nasze stowarzyszenie jeździ po Kazach i po Europie i po świecie, więc jest na pewno F-117, amerykański, no czy gdyby jakiś egzemplarz znalazł się zdatny do lotu i zaczął latać na pokazach, to podobno ma się zdarzyć kultowy F-14, czyli ten samolot z pierwszej serii Top Guna, no to bym chyba mnie nie powstrzymało nic, żeby do tej Ameryki nie pojechać, tak? Natomiast chyba takie najbardziej wymarzone to jest miejsce, z którego bym chciał jeszcze zdjęcia móc zrobić, choć jest to marzenie, nie wiem, czy wykonalne, czyli znaleźć się na pokładzie lotniskowca, tak.
3: No to oczywiście tego panu życzymy, żeby takie zdjęcia się pojawiły. Czy może pan nam zdradzić, na jakim sprzęcie pan pracuje i jak wygląda taka sesja, od czego się zaczyna? Czy jak pan się do niej przygotowuje?
0: W naszym stowarzyszeniu fotografujemy praktycznie wszystkimi markami, jakie są dostępne na rynku. Na taką sesję zabiera się najczęściej dwa aparaty. Wynika to no, po pierwsze z takiej przezorności, że gdyby jeden się zepsuł, to zostaje drugi. A zdarzyło mi się, że raz lataliśmy w takich warunkach, że po prostu jeden z aparatów mi zamarł. Sesja była w wysokości prawie 4000 metrów, na zewnątrz było minus 25 stopni i jeden z aparatów zamarzł. To druga rzecz jest taka, że właśnie ze względów bezpieczeństwa te aparaty są mocno zabezpieczone, to znaczy taśmami są pozaklejane wszystko.

0: te klapki, łącznie z klapką od baterii, z klapką od pamięci, ponieważ w trakcie takiej sesji nie ma możliwości wymiany baterii, nie ma możliwości wymiany karty pamięci i chociażby po to warto mieć dwa aparaty, że gdyby w jednym z nich się skończyła bateria lub karta pamięci, zawsze jest ten drugi. Fotografie są wykonywane z samolotów transportowych, które mają otwartą tą taką tylną rampę załadunkową i praktycznie osoby fotografujące, bo nas tam jest zawsze kilka osób, mamy na sobie jakieś specjalne uprzęże alpinistyczne, tak mówiąc kolokwialnie, czy tak, żeby bardziej słuchacze mogli sobie to wyobrazić. I każdy z nas jest w dwóch miejscach przyczep, raczej w sensie w dwóch miejscach na uprzęży i w dwóch miejscach do pokładu przyczepiony odpowiednimi mocowaniami, linami, ponieważ no, praktycznie pierwszy rząd, bo najczęściej są trzy rzędy, pierwszy rząd siedzi po turecku i no, 20 centymetrów dalej nie ma już nic.
1: To rzeczywiście teraz można zrozumieć, skąd ta adrenalina. I oczywiście jeszcze życzę na koniec jak najwięcej tych startów, no i tyle samo startów, co lądowań. Nie wiem, czy tak się życzy pilotom.
0: Ale nam też, tak, to pilotom, ale no nam też, tak, oczywiście. Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje.

przodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słuchać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.